0: W Chorzowie rozpoczynają się już teraz, zapewnił w Radiu Katowice członek zarządu województwa śląskiego Waldemar Bojarun. Przyznał, że należy zadbać nie tylko o kwestie techniczne, ale też o odpowiednią promocję wydarzenia. Waldemar Bojarun wyraził nadzieję, że efektem mistrzostw będzie wzrost liczby turystów w regionie.
1: Goście, którzy przyjeżdżają na wydarzenie sportowe, często przyjeżdżają w małych grupkach, ale rok później, dwa lata później odwiedzają te miejsca z rodziną, żeby pokazać to, co zwiedzili albo czego czasu zwiedzić nie mieli przy udziale w wielkim wydarzeniu sportowym.
0: Według międzynarodowego kalendarza lekkoatletycznego zawody w Chorzowie odbędą się pomiędzy 3 a 8 czerwca 2028 roku.
2: Informacje Polskiego Radia Katowice. Bliżej Waszych spraw.
0: W Tychach powstanie nowy łącznik drogowy między rondem przy Centrum Handlowym a ulicą Cielnicką. Miasto podpisało umowę o dofinansowanie przedsięwzięcia. Inwestycja ma usprawnić ruch w południowo-wschodniej części miasta i ułatwić dojazd do dróg krajowych nr 1 i 44. Budowa obejmie nie tylko nową drogę, ale też pełną infrastrukturę towarzyszącą, podkreśla wojewoda śląski Marek Wójcik.
3: W ramach zadania zostanie nie tylko wybudowany nowy łącznik drogowy, ale także zostanie wykonana droga dla rowerów, oświetlenie, kanalizacja, zatoka autobusowa, więc staramy się, żeby to były drogi, które są wysokiej jakości, żeby rozwiązywać rzeczywiście problemy lokalne i żeby to była droga, która przez następne lata będzie służyła mieszkańcom i będzie dostosowana do różnego rodzaju potrzeb.
0: Koszt inwestycji to około 13 milionów złotych. Prawie 6 milionów pochodzi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W minioną sobotę, wcześnie rano, z Dworca Dobrych Myśli w Ustroniu zniknął duży pluszowy miś. Wszystko wskazuje na to, że kradzieży dokonała para młodych ludzi, mówi Bruno Zielonka, gospodarz tego miejsca, gdzie zgromadzono tysiące pluszaków.
4: Misiek jeszcze nie wrócił, a szkoda, bo jest jedyny z mojej 11-tysięcznej misiowej kolekcji. Smutno mi jest troszeczkę, bo to był jedyny czarny miś. Jest kamera, jest filmik, bo widać, że to dzieciaki, gdyż się mocowali z tym misiem, ale jestem dobrej myśli, uważam, że ten misiek wróci.
0: Nasz reporter dowiedział się nieoficjalnie, że wczoraj policjanci dotarli do młodej kobiety w Wiśle, która wspólnie z towarzyszem miała ukraść prawie 2-metrowego pluszaka. Do transportu para użyła skradzionego roweru. Trwają poszukiwania drugiego ze sprawców. W nocy temperatura minimalna od 7 do 10 stopni. Miejscami może pojawić się deszcz. Przelotne opady prognozowane są też w ciągu dnia. Temperatura maksymalna do 16 stopni.
5: Pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Na początek informacja sportowa. Iga Świątek przegrała z ukraińską tenisistką Eliną Świtoliną 4-6, 6-2, 2-6 i odpadła w półfinale turnieju WTA 1000 w Rzymie. Prokuratura oczekuje na informacje od amerykańskich władz dotyczących pobytu Zbigniewa Ziobry w Stanach Zjednoczonych. MSZ przekazał amerykańskiej ambasadzie notę dyplomatyczną w tej sprawie. Węgierski rząd Viktora Orbana do końca chronił Zbigniewa Ziobrę, mówił w TVP Info minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
6: Przeglądałem sobie, jak wyglądała odpowiedź ministra sprawiedliwości rządu Orbana. Ona brzmiała: Węgry stosują prawo. Jedno zdanie. No to w języku dyplomacji, kiedy tych pytań było wiele, oznacza: odczepcie się od nas, bo my będziemy robić tak, jak chcemy. Więc nie ma tutaj w ogóle współpracy między dwoma europejskimi krajami, tylko są utrudnienia.
5: Według nieoficjalnych informacji Zbigniew Ziobro przebywa w Waszyngtonie i mieszka w domu polityka PiS Jacka Kurskiego. Ziobro miał otrzymać wizę dziennikarską i będzie pełnić rolę komentatora politycznego w telewizji Republika. Prokuratura będzie przesłuchiwać w tej sprawie redaktora naczelnego stacji. Były minister sprawiedliwości jest poszukiwany krajowym listem gończym. Prokuratura zamierza postawić mu 26 zarzutów związanych z ustawianiem konkursów za pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości. Dziś olej napędowy ma kosztować nie więcej niż 6 zł i 85 groszy, benzyna 95 6 zł i 39 groszy, a 98-oktanowa 6 zł i 98 groszy, informuje resort energii. Minister Miłosz Motyka powiedział, że program ceny paliw niżej został przedłużony do końca miesiąca.
7: jak będzie kształtowała się sytuacja w czerwcu i w miesiącach wakacyjnych. Tę decyzję podejmiemy w kolejnych tygodniach. Ustawa obowiązuje do końca czerwca, więc pewnie będziemy chcieli jako resort energii gdzieś do połowy czerwca, do tych pierwszych dni czerwca wypracować decyzję w tym zakresie, czy ta podstawa prawna zostanie też przedłużona.
5: Program Ceny Paliw Niżej został wprowadzony po blokadzie cieśniny Ormus w związku ze wzrostem cen paliw na światowych rynkach. W województwie lubelskim stwierdzono 12 ognisko ptasiej grypy w tym roku. Chorobę potwierdzono we wsi Halasy w powiecie bialskim, mówi lubelski wojewódzki lekarz weterynarii Monika Michałowska.
8: Zostało wyznaczone ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków w gospodarstwie utrzymującym kaczki rzeźne. Tam było około 5000 sztuk tych zwierząt. U tych zwierząt wystąpiły objawy neurologiczne, dodatkowo spadek pobierania paszy i zwiększone upadki. Padło około 50 sztuk zwierząt. Pobrano próby do badań i badania potwierdziły, że przyczyną tych zdarzeń była wysoce zjadliwa grypa ptaków.
5: Ptaki z gospodarstwa, gdzie stwierdzono chorobę, zostały zabite, a samo gospodarstwo zdezynfekowane. Na wyznaczonych obszarach obowiązują ograniczenia dotyczące m.in. transportu, handlu drobiem oraz jajami. Hodowane ptaki mają być trzymane w zamknięciu. Odszedł wybitny człowiek kultury i życia publicznego, tak o śmierci Krzysztofa Piesiewicza mówią parlamentarzyści. Wiceprzewodniczący klubu KO Marek Sowa powiedział, że miał okazję poznać senatora.
9: Pan senator Piesiewicz przez 5 kadencji był senatorem, ale myślę, że wszyscy go głównie pamiętamy z jego działalności kulturalnej, filmowej, jego filmy nominowane do Oscara i taka pamięć o nim bez wątpienia pozostanie jeden z najwybitniejszych ludzi świata kultury. Myślę, że każdy go zapamięta jako człowieka bardzo życzliwego, o wysokiej takiej klasie niebywałej i tak pozostanie w naszej pamięci.
5: Marcin Skonieczka z Centrum przypomniał, że Krzysztof Piesiewicz łączył działalność w sferze kultury i polityki.
10: Był nominowany do Oscara za scenariusz do jednego z filmów Trzy kolory. Współpracował z Polskim Reżyserem Kieślowskim, więc te zasługi na pewno będą zapamiętane. No, trzeba to docenić, że miał duży wpływ na polską kulturę. I ze smutkiem przyjąłem dzisiaj informację o tej śmierci.
5: Krzysztof Piesiewicz miał 80 lat. Wszyscy pasażerowie statku wycieczkowego otrzymali negatywny wynik testów na hantawirusa. Mimo to przez najbliższe 6 tygodni będą objęci kwarantanną.
11: Próbki od pasażerów pobrano tuż po ich przylocie do Eindhoven. Wśród 26 osób było 8 Holendrów oraz obywatele Filipin, Nowej Zelandii, Australii i Niemiec. Instytut podał, że wszyscy otrzymali negatywny wynik testów na obecność wirusa andyjskiego, niebezpiecznego wariantu hantawirusa. Holenderscy pasażerowie muszą jednak pozostać w 6-tygodniowej kwarantannie domowej, gdyż tyle wynosi okres inkubacji wirusa. Do tej pory hantawirusem zaraziło się 10 osób, 3 z nich, w tym holenderskie starsze małżeństwo, zmarły. Hondius ma przypłynąć do Rotterdamu w niedzielę. Na jego pokładzie podróżuje 25 członków załogi i 2 lekarzy specjalistów. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen.
5: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
5: Noc deszczowa w całym kraju z temperaturą od 4 do 9 stopni. W dzień burze we wschodniej połowie Polski, a na pozostałym obszarze deszcz. Temperatura od 12-15 stopni na zachodzie do 16-21 na wschodzie kraju. Morska prognoza pogody na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni ważna do godziny 13. Sytuacja baryczna. Niższy 987 hektopaskali z nadpołudniowej Norwegii powoli przemieszcza się na południowy zachód. Wyższy 1008 hektopaskali na wschód od Zatoki Fińskiej przemieszcza się powoli na północ. Nie ma ostrzeżeń o wietrze. Bałtyk południowy. Wiatr z kierunków południowych 3 do 4 przechodzący na zmienny 1 do 3 w skali Beauforta. Stan morza 2 do 3, później 1 do 2. Temperatura powietrza 8 stopni. Widzialność dobra w opadach. Deszczu umiarkowana, miejscami opady deszczu. Bałtyk południowo-wschodni. Wiatr z kierunków południowych skręcający na kierunki wschodnie 2 do 4. Na wschodzie okresami 5 w skali Beauforta. Stan morza 2 do 3. Temperatura powietrza 8 stopni. Widzialność dobra w opadach deszczu umiarkowana, miejscami opady deszczu. Zatoka Pomorska. Wiatr z kierunków południowych 2 do 4, przechodzący w zmienny 1 do 3 w skali Beauforta. Stan morza 1 do 2. Widzialność dobra, w opadach umiarkowana. Miejscami przelotne opady deszczu. Wybrzeże Środkowe. Wiatr z kierunków południowych, przechodzący na kierunki wschodnie, 2 do 4 w skali Beauforta. Stan morza 1 do 2. Widzialność dobra, w opadach deszczu umiarkowana, okresami deszcz. Zatoka Gdańska. Wiatr z kierunków południowych, skręcający na kierunki wschodnie, 2 do 4 w skali Beauforta. Stan morza 2. Widzialność dobra, w opadach deszczu umiarkowana, okresami opady deszczu. Prognoza orientacyjna na następne 12 godzin. Bałtyk południowy. Wiatr z kierunków zmiennych 1 do 3 w skali Beauforta. Bałtyk południowo-wschodni. Wiatr z kierunków wschodnich, przechodzący na kierunki zachodnie 2 do 4, okresami 5 w skali Beauforta. To była morska prognoza pogody.
2: Jedynka. Polskie Radio.

wszyscy w porcie odetchnęli. Zwiał nim się zakończył sezon, jeszcze się tam jak żagiel bieli. Jego czarny kombinezon odpłynął pod ustrzyki i przez kobiety wpadł w kłopoty, force z polowań na orczyki przechodził.

chmurze w Karpaczu czekają na niego dzieci. I kiedy opuszcza statek, żeby się znowu oddać złu, każda z 27.

dwuzłotówki, on mi ten sen. Dwuzłotówki, on mi ten sen. Dwuzłotówki, on mi ten sen. Dwuzłotówki, on mi ten sen. Dwuzłotówki, on mi ten sen.

wiem na pewno, tracę tętno, zaraz łeb mi zetną. Żaden ze mnie bad boy, tylko zły chłopiec, na którego czeka piekło. Dwuzłotówki, on mi ten syn. Dwuzłotówki, on mi ten syn. Dwuzłotówki, on mi ten syn. Dwuzłotówki, on mi ten syn. Dwuzłotówki, on mi ten syn. Dwuzłotówki, on mi ten syn. Dwuzłotówki, on mi ten syn. Dwuzłotówki, on mi ten syn. Dwuzłotówki, on mi ten syn.

0: ludzkość zaciągała się od zawsze. Najprzód dymem z nawozu krowiego, potem różnych ziółek, wreszcie tytoniu z czasem monopolowego. Skręt z marihuany pachnie tajemnicą.
1: Relaks. Taki sam relaks. Czy może nie taki sam, ale taki sam dobry jak na przykład spacer po lesie. Nie czuję się uzależniony od palenia marihuany.

0: Politechnika Śląska w Gliwicach uruchomi w tym roku 4 nowe kierunki studiów. Za 2 lata na Stadionie Śląskim lekkoatletyczne Mistrzostwa Europy. Członek zarządu województwa śląskiego Waldemar Bojarun ma nadzieję na wzrost liczby turystów w regionie. W Ustroniu trwają poszukiwania 2-metrowego pluszowego misia. Został skradziony w ostatni weekend.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. 4 nowe kierunki pojawią się w tym roku na Politechnice Śląskiej w Gliwicach. 2 z nich poświęcone będą rozwojowi sztucznej inteligencji. Jak powiedział rektor Politechniki Śląskiej profesor Marek Pawełczyk, to odpowiedź na aktualne wyzwania i trendy.
2: Kierunki, na których studenci będą się uczyć bardzo szeroko na temat różnych rozwiązań, nie tylko tych dotyczących generatywnej sztucznej inteligencji, bo to jest sztuczna inteligencja, o której właściwie teraz się bardzo dużo mówi, bo ona trafiła pod strzechy, ale pamiętajmy, że sztuczna inteligencja to są także algorytmy, które są wykorzystywane w przemyśle. My teraz nawet kupując urządzenia gospodarstwa domowego, kupując samochody, tam wszędzie jest ukryta sztuczna inteligencja.
0: 2 pozostałe nowe kierunki związane są z bezpieczeństwem i obronnością. Rekrutacja na Politechnikę Śląską rozpocznie się 1 czerwca. Przygotowania do lekkoatletycznych Mistrzostw Europy 2028 na Stadionie Śląskim w Chorzowie rozpoczynają się już teraz, zapewnił w Radiu Katowice członek zarządu województwa śląskiego Waldemar Bojarun. Przyznał, że należy zadbać nie tylko o kwestie techniczne, ale też o odpowiednią promocję wydarzenia. Waldemar Bojarun wyraził nadzieję, że efektem mistrzostw będzie wzrost liczby turystów w regionie.
3: Goście, którzy przyjeżdżają na wydarzenie sportowe, często przyjeżdżają w małych grupkach, ale rok później, 2 lata później odwiedzają te miejsca z rodziną, żeby pokazać to, co zwiedzili albo czego czasu zwiedzić nie mieli przy udziale w wielkim wydarzeniu sportowym.
0: Według międzynarodowego kalendarza lekkoatletycznego zawody w Chorzowie odbędą się pomiędzy 3 a 8 czerwca 2028 roku.
1: Informacje Polskiego Radia Katowice. Bliżej Waszych spraw.
0: W Tychach powstanie nowy łącznik drogowy między rondem przed Centrum Handlowym a ulicą Cielnicką. Miasto podpisało umowę o dofinansowanie przedsięwzięcia. Inwestycja ma usprawnić ruch w południowo-wschodniej części miasta i ułatwić dojazd do dróg krajowych nr 1 i 44. Budowa obejmie nie tylko nową drogę, ale też pełną infrastrukturę towarzyszącą, podkreśla wojewoda śląski Marek Wójcik.
4: W ramach zadania zostanie nie tylko wybudowany nowy łącznik drogowy, ale także zostanie wykonana droga dla rowerów, oświetlenie, kanalizacja, zatoka autobusowa, więc staramy się, żeby to były drogi, które są wysokiej jakości, żeby rozwiązywać rzeczywiście problemy lokalne i żeby to była droga, która przez następne lata będzie służyła mieszkańcom i będzie dostosowana do różnego rodzaju potrzeb.
0: Koszt inwestycji to około 13 milionów złotych. Prawie 6 milionów pochodzi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W minioną sobotę, wcześnie rano, z Dworca Dobrych Myśli w Ustroniu zniknął duży pluszowy miś. Wszystko wskazuje na to, że kradzieży dokonała para młodych ludzi, mówi Bruno Zielonka, gospodarz tego miejsca, gdzie zgromadzono tysiące pluszaków.
5: Misiek jeszcze nie wrócił, a szkoda, bo jest jedyny z mojej 11-tysięcznej misiowej kolekcji. Smutno mi jest troszeczkę, bo to był jedyny czarny miś. Jest kamera, jest filmik, bo widać, że to dzieciaki, gdyż się mocowali z tym misiem, ale jestem dobrej myśli, uważam, że ten misiek wróci.
0: Nasz reporter dowiedział się nieoficjalnie, że wczoraj policjanci dotarli do młodej kobiety w Wiśle, która wspólnie z towarzyszem miała ukraść prawie 2-metrowego pluszaka. Do transportu para użyła skradzionego roweru. Trwają poszukiwania drugiego ze sprawców. W nocy temperatura minimalna od 7 do 10 stopni. Miejscami może pojawić się deszcz. Przelotne opady prognozowane są też w ciągu dnia. Temperatura maksymalna do 16 stopni.
6: Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki. Ewa Worobiec, zapraszam. Pentagon anulował plany rotacyjnego przemieszczenia 4000 amerykańskich żołnierzy do Polski, informuje agencja Reuters, powołując się na 2 anonimowych amerykańskich urzędników. Reuters przy tym samym potwierdził wcześniejsze doniesienia portalu Army Times, który w środę poinformował, że siły lądowe USA nagle odwołały planowe wcześniej rotacyjne przemieszczenie do Polski żołnierzy amerykańskich. Jak pisze Reuters, rzecznik Pentagonu odmówił komentarza, a amerykański urzędnik stwierdził, że o decyzji nie został jeszcze powiadomiony Kongres i dlatego nie ogłoszono jej oficjalnie. Wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz wczoraj zapewniał, że liczebność kontyngentu amerykańskich wojsk w Polsce, podawana dotąd na prawie 10 tysięcy, nie zmieniła się. Śledczy ustalają miejsce pobytu Marcina Romanowskiego. Były wiceminister sprawiedliwości opublikował w mediach społecznościowych nagranie.
7: Zmieniają się okoliczności, ale walka o Polskę trwa. I będzie trwać aż do zwycięstwa nad tą szkodliwą i haniebną kryptodyktaturą Tuska. To był ważny etap mojej działalności, etap, w którym mimo represji konsekwentnie robiłem swoje. Dokumentowałem bezprawie, reagowałem na kolejne szkodliwe działania władzy i broniłem spraw, które dla Polski są fundamentalne.
6: Prokurator Anna Adamiak powiedziała, że prokuratura przyjrzy się bliżej temu nagraniu.
8: Jeżeli chodzi o przydatność tego zapisu dla nas, to oczywiście prokurator się zapozna z tym nagraniem i się zorientuje, czy są jakieś techniczne możliwości ustalenia, gdzie to nagranie mogło powstać.
6: Były wiceminister sprawiedliwości do niedawna przebywał na Węgrzech razem ze Zbigniewem Ziobro. Obaj politycy uzyskali tam azyl polityczny. Jednak po przegranych wyborach przez Viktora Orbana Zbigniew Ziobro wyjechał do Stanów Zjednoczonych, a miejsce pobytu Marcina Romanowskiego jest nieznane. Prokuratura postawiła mu 11 zarzutów, w tym udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. W całej Polsce dziś przejdą burze, intensywne opady deszczu i porywisty wiatr. Lokalnie może dojść do podtopień. O szczegółach Klaudia Wróblewska.
9: Aktywny front atmosferyczny będzie przemieszczać się od południowego zachodu w kierunku północno-wschodnim, mówiła rzecznik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Agnieszka Prasek.
10: Możliwe będą intensywne opady deszczu, lokalnie grad oraz porywy wiatru dochodzące do około 80 km na godzinę. W weekend charakter pogody zacznie się stopniowo zmieniać na bardziej opadowy. Coraz większą rolę zaczną odgrywać wielogodzinne, intensywne opady deszczu, szczególnie na południu i południowym wschodzie kraju. Wiele modeli numerycznych wskazuje, że przez cały weekend lokalnie może spaść nawet do 40-70 mm deszczu, a punktowo jeszcze więcej.
9: Zapowiadane opady deszczu to dobra informacja dla rolników i sadowników, zwłaszcza, że od kilku tygodni w Polsce panuje susza. Sadownikom nie dokuczy za to w tym roku zimna Zośka, czyli gwałtowne ochłodzenie i przymrozki, które mogą pojawić się w pierwszej połowie maja. Później ryzyko ich wystąpienia znacznie spadnie. Klaudia Wróblewska, Polskie Radio.
6: Rosyjskie drony wznieciły pożary w strefie czarnobylskiej. To kolejne tego typu zdarzenie w ostatnich dniach. W środę i czwartek Ukraina znalazła się pod zmasowanym rosyjskim atakiem dronowym i rakietowym. Duża część pocisków uderzyła w obwód kijowski, gdzie znajduje się niedziałająca czarnobylska elektrownia jądrowa, która 40 lat temu uległa awarii. O szczegółach Paweł Buszko.
11: O pożarach w strefie czarnobylskiej poinformowała zarządzająca tym terenem specjalna państwowa agencja. Jak czytamy, w wyniku zestrzelenia rosyjskich bezzałogowców uderzeniowych typu Gerań-2 pojawiły się nowe ogniska pożaru w lasach czarnobylskiej strefy wykluczenia. Ich gaszenie jest utrudnione ze względu na silne zadymienie, powalone drzewa i trudny dojazd. Wokół pożaru nie odnotowano przekroczenia dopuszczalnego promieniowania. Państwowa agencja zarządzająca strefą wykluczenia podkreśliła, że pożary w czarnobylskich lasach wybuchły dosłownie dzień po tym, jak udało się ugasić poprzednie, również będące wynikiem ataków rosyjskich bezzałogowców. Tydzień temu w piątek zapaliło się ponad 1200 hektarów lasów wokół czarnobylskiej elektrowni. Paweł Buszko, Polskie Radio.
6: Iga Świątek odpadła w półfinale tenisowego turnieju WTA w Rzymie. Świątek przegrała z Ukrainką Eliną Świtoliną 4-6, 6-2, 2-6. Mecz trwał 2 godziny i 14 minut. Finałową rywalką Świtoliny będzie Amerykanka Coco Gauff. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
6: Noc już deszczowa w całym kraju z temperaturą od 4 do 9 stopni, w dzień burze we wschodniej części Polski. Na pozostałym obszarze opady deszczu. Temperatura od 12 do 15 stopni na zachodzie kraju i od 16 do 21 na wschodzie.
1: Jedynka. Polskie Radio.

0: Politechnika Śląska w Gliwicach uruchomi w tym roku 4 nowe kierunki studiów. Za 2 lata na Stadionie Śląskim lekkoatletyczne Mistrzostwa Europy. Członek zarządu województwa śląskiego Waldemar Bojarun ma nadzieję na wzrost liczby turystów w regionie. W Ustroniu trwają poszukiwania 2-metrowego pluszowego misia. Został skradziony w ostatni weekend.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. 4 nowe kierunki pojawią się w tym roku na Politechnice Śląskiej w Gliwicach. 2 z nich poświęcone będą rozwojowi sztucznej inteligencji. Jak powiedział rektor Politechniki Śląskiej profesor Marek Pawełczyk, to odpowiedź na aktualne wyzwania i trendy.
2: Kierunki, na których studenci będą się uczyć bardzo szeroko na temat różnych rozwiązań, nie tylko tych dotyczących generatywnej sztucznej inteligencji, bo to jest sztuczna inteligencja, o której właściwie teraz się bardzo dużo mówi, bo ona trafiła pod strzechy, ale pamiętajmy, że sztuczna inteligencja to są także algorytmy, które są wykorzystywane w przemyśle. My teraz nawet kupując urządzenia gospodarstwa domowego, kupując samochody, tam wszędzie jest ukryta sztuczna inteligencja.
0: 2 pozostałe nowe kierunki związane są z bezpieczeństwem i obronnością. Rekrutacja na Politechnikę Śląską rozpocznie się 1 czerwca. Przygotowania do lekkoatletycznych Mistrzostw Europy 2028 na Stadionie Śląskim w Chorzowie rozpoczynają się już teraz, zapewnił w Radiu Katowice członek zarządu województwa śląskiego Waldemar Bojarun. Przyznał, że należy zadbać nie tylko o kwestie techniczne, ale też o odpowiednią promocję wydarzenia. Waldemar Bojarun wyraził nadzieję, że efektem mistrzostw będzie wzrost liczby turystów w regionie.
3: Goście, którzy przyjeżdżają na wydarzenie sportowe, często przyjeżdżają w małych grupkach, ale rok później, 2 lata później odwiedzają te miejsca z rodziną, żeby pokazać to, co zwiedzili albo czego czasu zwiedzić nie mieli przy udziale w wielkim wydarzeniu sportowym.
0: Według międzynarodowego kalendarza lekkoatletycznego zawody w Chorzowie odbędą się pomiędzy 3 a 8 czerwca 2028 roku.
1: Informacje Polskiego Radia Katowice. Bliżej Waszych spraw.
0: W Tychach powstanie nowy łącznik drogowy między rondem przy Centrum Handlowym a ulicą Cielnicką. Miasto podpisało umowę o dofinansowanie przedsięwzięcia. Inwestycja ma usprawnić ruch w południowo-wschodniej części miasta i ułatwić dojazd do dróg krajowych nr 1 i 44. Budowa obejmie nie tylko nową drogę, ale też pełną infrastrukturę towarzyszącą, podkreśla wojewoda śląski Marek Wójcik.
4: W ramach zadania zostanie nie tylko wybudowany nowy łącznik drogowy, ale także zostanie wykonana droga dla rowerów, oświetlenie, kanalizacja, zatoka autobusowa, więc staramy się, żeby to były drogi, które są wysokiej jakości, żeby rozwiązywać rzeczywiście problemy lokalne i żeby to była droga, która przez następne lata będzie służyła mieszkańcom i będzie dostosowana do różnego rodzaju potrzeb.
0: Koszt inwestycji to około 13 milionów złotych. Prawie 6 milionów pochodzi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W minioną sobotę, wcześnie rano, z Dworca Dobrych Myśli w Ustroniu zniknął duży pluszowy miś. Wszystko wskazuje na to, że kradzieży dokonała para młodych ludzi, mówi Bruno Zielonka, gospodarz tego miejsca, gdzie zgromadzono tysiące pluszaków.
5: Misiek jeszcze nie wrócił, a szkoda, bo jest jedyny z mojej 11-tysięcznej misiowej kolekcji. Smutno mi jest troszeczkę, bo to był jedyny czarny miś. Jest kamera, jest filmik, bo widać, że to dzieciaki, gdyż się mocowali z tym misiem, ale jestem dobrej myśli, uważam, że ten misiek wróci.
0: Nasz reporter dowiedział się nieoficjalnie, że wczoraj policjanci dotarli do młodej kobiety w Wiśle, która wspólnie z towarzyszem miała ukraść prawie 2-metrowego pluszaka. Do transportu para użyła skradzionego roweru. Trwają poszukiwania drugiego ze sprawców. W nocy temperatura minimalna od 7 do 10 stopni. Miejscami może pojawić się deszcz. Przelotne opady prognozowane są też w ciągu dnia. Temperatura maksymalna do 16 stopni.
6: Polskiego Radia. Aktualności Jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Nie brakowało emocji w Sejmie podczas drugiego czytania ustawy dotyczącej kryptowalut. Sejm odesłał rządowy projekt do dalszych prac w komisji. Sejmowa Komisja Finansów Publicznych odrzuciła wszystkie poprawki.
7: Podczas debaty pełnej okrzyków i kłótni najwięcej słów było oskarżających politycznych przeciwników. Zbigniew Kuźmyk z PiS mówił, że to rząd dopuścił do działania zonda krypto, a dziś...
8: Nie chcę żadnych poprawek w odniesieniu do tego swojego przedłożenia i to ma być w dalszym ciągu polityczna pała na układanie opozycji i pana prezydenta.
7: Ale politycy koalicji rządzącej oskarżali prawicę o torpedowanie prac parlamentu z powodu powiązań z rynkiem kryptowalut.
9: Na granicy szaleństwa.
7: Mówił Sławomir Nitras, KO.
9: Część posłów głosuje nie kierując się racją państwa, tylko kierując się jakimiś powiązaniami z branżą krypto.
7: Podczas debaty przedstawiciel prezydenta Zbigniew Bogucki ubolewał, że posłowie przyjęli nieliczne prezydenckie poprawki. Ostrzegał też przed kolejnym wetem. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
6: Dziś trzecie czytanie projektu. Puszcza Solska została poważnie zniszczona podczas ubiegłotygodniowego pożaru. Oszacowano straty, mówi Adam Kraczek z Nadleśnictwa Józefów.
10: Do godzin porannych trwała analiza tych danych. Widać wyraźnie, bardzo prawdopodobna, niemalże dokładnie do hektara w tej chwili powierzchnia tego pożarzyska wynosi 1157 hektarów. Na naszych gruntach, czyli na gruntach Skarbu Państwa w Zarządzie Nadleśnictwa, pożarem zostało objęte 885 hektarów. Na gruntach innych własności jest to powierzchnia 272 hektarów.
6: Lasy Państwowe planują w najbliższym czasie usunąć spalony drzewostan. Chodzi o to, by nie dopuścić do stworzenia warunków dla rozwoju szkodników. To zwieńczenie wieloletniej nauki, intensywnego szkolenia oraz licznych wyrzeczeń. 425 absolwentów Akademii Policji w Szczytnie odebrało mianowanie na pierwszy stopień oficerski. Po raz pierwszy w długoletniej historii uczelni odbyło się pasowanie na tak zwane cztery generalskie szable.
11: Oddziały, aczność!
12: Podkomisarz Aleksandra Freus, Komenda Miejska Policji we Wrocławiu. Mam studia cywilne, w związku z tym musiałam ukończyć w Szczytnie kurs oficerski. Zwieńczeniem tego właśnie jest ta nominacja na stopień oficerski.
13: Podkomisarz Dariusz Szeliga z Komendy Powiatowej Policji w Ustrzykach Dolnych. Jestem bardzo usatysfakcjonowany, szczęśliwy oczywiście, zestresowany, bo jest to jednak podniosła chwila. Są najbliżsi, jest dużo zgromadzonych osób, więc jest to na pewno duże wydarzenie.
14: Szanowni Państwo, uroczysta promocja na cztery generalskie szable.
15: W imieniu prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej mianuję podkomisarzem policji.
6: Uroczystość zakończyła się defiladą pododdziałów funkcjonariuszy mianowanych do stopnia podkomisarza. Osoby, u których zdiagnozowano stwardnienie rozsiane, mają problem z dostępem do nowoczesnego leczenia, alarmują neurolodzy. Narodowy Fundusz Zdrowia zmniejszył w tym roku kontrakty na leczenie tej choroby. Ponadto mniejsze szpitale, które są w trudnej sytuacji finansowej, nie chcą przyjmować nowych chorych, mówi dr Iwona Rościszewska.
16: Przenoszenie pacjentów do większych placówek również jest błędnym kołem, ponieważ za chwilę te duże szpitale też podejmą decyzję o przestaniu włączania do programów lekowych nowych pacjentów. Tak już się stało w dwóch moich sąsiednich województwach, dlatego też pacjenci migrują do województwa podkarpackiego.
6: Na stwardnienie rozsiane choruje w Polsce prawie 50 tysięcy osób. W Czechach zatrzymano podejrzanego o kradzież liczącej ponad 700 lat czaszki świętej Zdzisławy. Relikwie zniknęły we wtorek z bazyliki w Jablonnem. Tuż przed wieczorną mszą świętą sprawca rozbił szklany relikwiarz i zabrał znajdującą się w nim czaszkę.
17: Zatrzymany to 35-letni mężczyzna. Policjanci na razie nie informują o motywach kradzieży. Z oficjalnego komunikatu wynika jedynie, że policja zdobyła informację o miejscu przechowywania relikwii jeszcze zanim podejrzany zdołał zrealizować swój plan. Jakie miał zamiary, dotychczas nie ujawniono. Sprawa jest skomplikowana, więcej informacji podamy, gdy tylko będzie to możliwe, przekazała Iwana Balakowa z policji w czeskiej Lipie. O zwrot relikwii 13-wiecznej świętej Zdzisławy z Lemberka apelował wcześniej prymas Czech Stanisław Przybyl. Spekulując o motywach sprawcy, duchowny powiedział, że mogło chodzić o osobę z zaburzeniami psychicznymi, praktyki okultystyczne lub kradzież na zlecenie. Z Pragi Wojciech Stobba, Polskie Radio.
6: To były aktualności programu pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
6: W nocy na termometrach od 4 do 9 stopni, w dzień burze we wschodniej części kraju, a na pozostałym obszarze opady deszczu. Temperatura w dzień od 12-15 stopni na zachodzie do 16-21 na wschodzie kraju.
1: Jedynka. Polskie Radio.

0: Politechnika Śląska w Gliwicach uruchomi w tym roku 4 nowe kierunki studiów. Za 2 lata na Stadionie Śląskim lekkoatletyczne Mistrzostwa Europy. Członek Zarządu Województwa Śląskiego Waldemar Bojarun ma nadzieję na wzrost liczby turystów w regionie. W Ustroniu trwają poszukiwania 2-metrowego pluszowego misia. Został skradziony w ostatni weekend.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. 4 nowe kierunki pojawią się w tym roku na Politechnice Śląskiej w Gliwicach. 2 z nich poświęcone będą rozwojowi sztucznej inteligencji. Jak powiedział rektor Politechniki Śląskiej profesor Marek Pawełczyk, to odpowiedź na aktualne wyzwania i trendy.
2: Kierunki, na których studenci będą się uczyć bardzo szeroko na temat różnych rozwiązań, nie tylko tych dotyczących generatywnej sztucznej inteligencji, bo to jest sztuczna inteligencja, o której właściwie teraz się bardzo dużo mówi, bo ona trafiła pod strzechy, ale pamiętajmy, że sztuczna inteligencja to są także algorytmy, które są wykorzystywane w przemyśle. My teraz nawet kupując urządzenia gospodarstwa domowego, kupując samochody, tam wszędzie jest ukryta sztuczna inteligencja.
0: 2 pozostałe nowe kierunki związane są z bezpieczeństwem i obronnością. Rekrutacja na Politechnikę Śląską rozpocznie się 1 czerwca. Przygotowania do lekkoatletycznych Mistrzostw Europy 2028 na Stadionie Śląskim w Chorzowie rozpoczynają się już teraz, zapewnił w Radiu Katowice członek Zarządu Województwa Śląskiego Waldemar Bojarun. Przyznał, że należy zadbać nie tylko o kwestie techniczne, ale też o odpowiednią promocję wydarzenia. Waldemar Bojarun wyraził nadzieję, że efektem mistrzostw będzie wzrost liczby turystów w regionie.
3: Goście, którzy przyjeżdżają na wydarzenie sportowe, często przyjeżdżają w małych grupkach, ale rok później, 2 lata później odwiedzają te miejsca z rodziną, żeby pokazać to, co zwiedzili albo czego czasu zwiedzić nie mieli przy udziale w wielkim wydarzeniu sportowym.
0: Według międzynarodowego kalendarza lekkoatletycznego zawody w Chorzowie odbędą się pomiędzy 3 a 8 czerwca 2028 roku.
1: Informacje Polskiego Radia Katowice. Bliżej Waszych spraw.
0: W Tychach powstanie nowy łącznik drogowy między rondem przed Centrum Handlowym a ulicą Cielmicką. Miasto podpisało umowę o dofinansowanie przedsięwzięcia. Inwestycja ma usprawnić ruch w południowo-wschodniej części miasta i ułatwić dojazd do dróg krajowych nr 1 i 44. Budowa obejmie nie tylko nową drogę, ale też pełną infrastrukturę towarzyszącą, podkreśla wojewoda śląski Marek Wójcik.
4: W ramach zadania zostanie nie tylko wybudowany nowy łącznik drogowy, ale także zostanie wykonana droga dla rowerów, oświetlenie, kanalizacja, zatoka autobusowa, więc staramy się, żeby to były drogi, które są wysokiej jakości, żeby rozwiązywać rzeczywiście problemy lokalne i żeby to była droga, która przez następne lata będzie służyła mieszkańcom i będzie dostosowana do różnego rodzaju potrzeb.
0: Koszt inwestycji to około 13 milionów złotych. Prawie 6 milionów pochodzi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W minioną sobotę, wcześniej rano, z dworca Dobrych Myśli w Ustroniu zniknął duży pluszowy miś. Wszystko wskazuje na to, że kradzieży dokonała para młodych ludzi, mówi Bruno Zielonka, gospodarz tego miejsca, gdzie zgromadzono tysiące pluszaków.
5: Misiek jeszcze nie wrócił, a szkoda, bo jest jedynym z mojej 11-tysięcznej misiowej kolekcji. Smutno mi jest troszeczkę, bo to był jedyny czarny miś. Jest kamera, jest filmik, bo widać, że to dzieciaki, gdyż się mocowali z tym misiem, ale jestem dobrej myśli, uważam, że ten misiek wróci.
0: Nasz reporter dowiedział się nieoficjalnie, że wczoraj policjanci dotarli do młodej kobiety w Wiśle, która wspólnie z towarzyszem miała ukraść prawie 2-metrowego pluszaka. Do transportu para użyła skradzionego roweru. Trwają poszukiwania drugiego ze sprawców. W nocy temperatura minimalna od 7 do 10 stopni. Miejscami może pojawić się deszcz. Przelotne opady prognozowane są też w ciągu dnia. Temperatura maksymalna do 16 stopni.
6: Program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Pentagon anulował plany rotacyjnego przemieszczenia 4000 amerykańskich żołnierzy do Polski, poinformowała agencja Reutera, powołując się na 2 anonimowych amerykańskich urzędników. Amerykańscy żołnierze powinni być w Polsce na stałe, a nie tylko rotacyjnie, tak mówił Leon Komornicki, generał dywizji w stanie spoczynku.
7: kiedy Trump wygłosił swoje orędzie, kiedy przejął władzę. On to wszystko dokładnie powiedział. To się zmaterializowało w strategii bezpieczeństwa. Już wtedy powinno wywołać u nas niepokój i powinniśmy w tym kierunku maszerować i już rozmawiać. I dzisiaj mieć odpowiedź. Tak, to w naszym narodowym interesie, żeby Amerykanie nie osłabiali swojej obecności, a ta obecność była wzmacniana poprzez stały pobyt nierotacyjny.
6: Wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz wczoraj zapewnił, że liczebność kontyngentu w Polsce nie zmieniła się. 22 czerwca rozpocznie się proces posła Dariusza Mateckiego i 7 innych osób oskarżonych o wyłudzenie środków z Funduszu Sprawiedliwości i o pranie pieniędzy. W Sądzie Okręgowym w Szczecinie odbyło się posiedzenie organizacyjne. Na miejscu była Aneta Łuczkowska.
8: Proces na pewno będzie trwać długo. 8 oskarżonych, kilkudziesięciu świadków, kilkadziesiąt tomów akt i sam akt oskarżenia, który liczy aż 200 stron. Prokurator Dariusz Ślepokura zapewnia, że dowody są mocne.
9: Pieniądze, które zostały uzyskane z Funduszu Sprawiedliwości, zostały wydatkowane na cele inne niż na cele, na które ta dotacja była przeznaczona. I w tym procederze uczestniczyli osoby związane ze stowarzyszeniami Fidei Defensor i Stowarzyszeniem Przyjaciół Zdrowia.
8: Oba stowarzyszenia były ściśle związane z posłem Mateckim. Poseł PiS odpowie też za swoje fikcyjne, zdaniem prokuratury, zatrudnienie w Lasach Państwowych. Jego pełnomocnik Kacper Stukan powiedział, że spodziewa się uniewinnienia.
10: O to wnosimy. Oskarżony Dariusz Matecki nie przyznaje się do przedstawionych mu zarzutów i oczekuje tego, że nastąpi uniewinnienie.
8: Sąd wyznaczył na razie 5 terminów rozpraw. Poseł PiS ma składać wyjaśnienia na jednym z pierwszych. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
6: Przed sądem nie stanął na razie Zbigniew Ziobro, który opuścił Węgry i udał się do Stanów Zjednoczonych, oraz Marcin Romanowski. Nie wiadomo, gdzie przebywa były wiceminister sprawiedliwości. Co najmniej 21 osób, w tym troje dzieci, zginęło w wyniku zmasowanego rosyjskiego ataku na Kijów, który miał miejsce w nocy z środy na czwartek. Rannych zostało 57 mieszkańców stolicy. Mer miasta Witalij Kliczko ogłosił, że piątek w Kijowie będzie dniem żałoby. Ostatniej nocy wojska rosyjskie użyły do ataku na Ukrainę ponad 700 dronów uderzeniowych i ponad 50 rakiet. Główny Urząd Statystyczny poda dziś dane o inflacji za kwiecień. Z szybkiego szacunku wynika, że za towary i usługi płaciliśmy o 3,2% więcej niż rok wcześniej, mówi główny ekonomista PKO Banku Polskiego Piotr Bujak.
11: Ten wzrost inflacji wynika głównie ze wzrostu cen paliw, ale delikatnie wzrosła również inflacja bazowa. Nie ma na razie jednak powodu do poważnych niepokojów, jeśli chodzi o średnioterminowe perspektywy inflacji. Zakładając deeskalację konfliktu na Bliskim Wschodzie i stopniowy spadek cen surowców energetycznych w dalszej części tego roku, inflacja nie powinna trwale na dłużej niż najwyżej kilka miesięcy wzrosnąć powyżej górnej granicy dopuszczalnych odchyleń od celu, która wynosi 3,5%.
6: Dziś olej napędowy ma kosztować nie więcej niż 6,85 zł, benzyna 95, 6,39 zł, a benzyna 98-oktanowa 6,98 zł, poinformował resort energii. Faworyci wczorajszych zmagań Eurowizji nie zawiedli. Teraz czas na finał z udziałem Polki Alicji Szemplińskiej, a także na protesty. Główna odsłona konkursu i demonstracje w Wiedniu w sobotę, ale dziś w stolicy Austrii też spokojnie nie będzie.
12: Pod hasłem "Nie ma sceny dla ludobójstwa" na placu Christiana Brody w Wiedniu wystąpią piosenkarze różnych gatunków związani z Palestyną, ale również niemiecko-francuski skrzypek Michael Barenboim, austriacka basistka Anna Grob z zespołem czy egipsko-niemiecka piosenkarka Nina Malajka. Artyści chcą przekonać do tego, by po zbrodniach w Strefie Gazy Izrael został wykluczony z tego typu rywalizacji, tak jak usunięto Rosję po pełnoskalowej inwazji na Ukrainę. Podobne będzie przesłanie jutrzejszych ulicznych demonstracji. W stolicy Austrii głośno jest też jednak o tych, którzy wystąpią w sobotnim finale. Dziś szczególnie o wczorajszych awansach faworytów. Serena Torpegaarda Lunda z Danii i 17-letniej Monroe z Francji. Austriacy zachwycają się też występem Cosmo. Jako reprezentant gospodarzy w półfinale wystąpił bez presji konkurowania i porwał publiczność Wiener Stadthalle. Adam Gruczewski, Polskie Radio.
6: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
6: Noc deszczowa, a temperatura od 4 do 9 stopni, w dzień burze we wschodniej części kraju. Na pozostałym obszarze opady deszczu. Na termometrach w piątek od 12 do 15 stopni, to na zachodzie kraju i od 16 do 21 we wschodniej połowie.
13: Jedynka. Polskie Radio.
14: Męskie granie orkiestra. Teraz wy...

Polski. Dzień dobry. Wiem, że mógłbym to przemilczeć, ale lubię pobłądzić. Moje grzechy jak cukierki gorzkie są tylko w piątki. Kiedyś bardzo w to wierzyłem, potem kościół mnie zgorszył. Piszę treny w sumie o tym, co nas mogłoby łączyć.

Rodzina się pewnie modli i tęskni. Pewnie na pielgrzymce są u Matki Boskiej Licheńskiej. Bo ten melanż trwa mniej więcej ile kongres wiedeński. Ale wracam, łapię metro, stacja Dworzec Wileński. iPhone dzwoni, ale nie mam chęci na rozmowy. Stoi praska dziunia w stroju disco barokowym. Teraz pociąg mija szybko stację Stadion Narodowy. Kupowało się tu GTA, no

ale lubi też krzyczeć. Daję mu 2 złote, bowiem również lubię muzykę. Choć w sumie wagon metra mu rujnuje akustykę. Metro Świętokrzyska, wraz z kebabem siedli ludzie, mając mięso w pyskach. Jedna bestia, trzeba jej zdobyć 100 pencet. Ostry sosik, plami bluzę gdzieś przy rondo ONZ. Mógłbym dobę tak się wgapiać w niego. Zwykła podróż metrem, ile tu jest wrażeń z tego. Ale koniec tej przejażdżki, muszę wyjść znowu patrzeć w niebo. Ostatnie

0: Przeprowadzenie konsultacji społecznych i ankiety w sprawie ograniczenia nocnej sprzedaży alkoholu zapowiedział Gliwicki Urząd Miasta. Magistrat poinformował, że w ubiegłym roku podczas nocnych dyżurów do szpitala miejskiego trafiło prawie 500 nietrzeźwych osób. Rada Nadzorcza Jastrzębskiej Spółki Węglowej podjęła uchwałę o powołaniu Bogusława Oleksego na prezesa zarządu. W październiku zeszłego roku z tego stanowiska odwołany został Ryszard Janta. Od tego czasu Bogusław Oleksy pełnił obowiązki prezesa. Jeszcze w tym miesiącu ma zostać sfinalizowana transakcja dotycząca prywatyzacji Górnika Zabrze. Prezydent miasta Kamil Żbikowski poinformował, że kupująca firma związana z Lukasem Podolskim zapłaci niecałe 4 miliony złotych. Uczniowie zespołu szkół imienia Jana Pawła II w Sławkowie mogą korzystać z nowej strefy relaksu. Odnowione zostało przejście wzdłuż budynku, pojawiły się nowe nasadzenia. Dodatkowo niebawem będzie można skorzystać z 40 leżaków.
1: Program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Pentagon anulował plany rotacyjnego przemieszczenia 4000 amerykańskich żołnierzy do Polski, poinformowała agencja Reutera, powołując się na dwóch anonimowych amerykańskich urzędników. Amerykańscy żołnierze powinni być w Polsce na stałe, a nie tylko rotacyjnie, tak mówił Leon Komornicki, generał dywizji w stanie spoczynku.
2: Kiedy Trump wygłosił swoje orędzie, kiedy przejął władzę, on to wszystko dokładnie powiedział. To się zmaterializowało w strategii bezpieczeństwa. Już wtedy powinno wywołać u nas niepokój i powinniśmy w tym kierunku maszerować i już rozmawiać. I dzisiaj mieć odpowiedź. Tak, to w naszym narodowym interesie, żeby Amerykanie nie osłabiali swojej obecności, a ta obecność była wzmacniana poprzez stały pobyt nierotacyjny.
1: Wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz wczoraj zapewnił, że liczebność kontyngentu w Polsce nie zmieniła się. 22 czerwca rozpocznie się proces posła Dariusza Mateckiego i 7 innych osób oskarżonych o wyłudzenie środków z Funduszu Sprawiedliwości i o pranie pieniędzy. W Sądzie Okręgowym w Szczecinie odbyło się posiedzenie organizacyjne. Na miejscu była Aneta Łuczkowska.
3: Proces na pewno będzie trwać długo. 8 oskarżonych, kilkudziesięciu świadków, kilkadziesiąt tomów akt i sam akt oskarżenia, który liczy aż 200 stron. Prokurator Dariusz Ślepokura zapewnia, że dowody są mocne.
4: Pieniądze, które zostały uzyskane z Funduszu Sprawiedliwości, zostały wydatkowane na cele inne niż na cele, na które ta dotacja była przeznaczona. I w tym procederze uczestniczyli osoby związane ze stowarzyszeniami Fidei Defenso i Stowarzyszeniem Przyjaciół Zdrowia.
3: Oba stowarzyszenia były ściśle związane z posłem Mateckim. Poseł PiS odpowie też za swoje fikcyjne, zdaniem prokuratury, zatrudnienie w Lasach Państwowych. Jego pełnomocnik Kacper Stukan powiedział, że spodziewa się uniewinnienia.
5: O to wnosimy. Oskarżony Dariusz Matecki nie przyznaje się do przedstawionych mu zarzutów i oczekuje tego, że nastąpi uniewinnienie.
3: Sąd wyznaczył na razie 5 terminów rozpraw. Poseł PiS ma składać wyjaśnienia na jednym z pierwszych. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
1: Przed sądem nie stanął na razie Zbigniew Ziobro, który opuścił Węgry i udał się do Stanów Zjednoczonych, oraz Marcin Romanowski. Nie wiadomo, gdzie przebywa były wiceminister sprawiedliwości. Co najmniej 21 osób, w tym troje dzieci, zginęło w wyniku zmasowanego rosyjskiego ataku na Kijów, który miał miejsce w nocy z środy na czwartek. Rannych zostało 57 mieszkańców stolicy. Mer miasta Witalij Kliczko ogłosił, że piątek w Kijowie będzie dniem żałoby. Ostatniej nocy wojska rosyjskie użyły do ataku na Ukrainę ponad 700 dronów uderzeniowych i ponad 50 rakiet. Główny Urząd Statystyczny poda dziś dane o inflacji za kwiecień. Z szybkiego szacunku wynika, że za towary i usługi płaciliśmy o 3,2% więcej niż rok wcześniej, mówi główny ekonomista PKO Banku Polskiego Piotr Bujak.
6: Ten wzrost inflacji wynika głównie ze wzrostu cen paliw, ale delikatnie wzrosła również inflacja bazowa. Nie ma na razie jednak powodu do poważnych niepokojów, jeśli chodzi o średnioterminowe perspektywy inflacji. Zakładając deeskalację konfliktu na Bliskim Wschodzie i stopniowy spadek cen surowców energetycznych w dalszej części tego roku, inflacja nie powinna trwale na dłużej niż najwyżej kilka miesięcy wzrosnąć powyżej górnej granicy dopuszczalnych odchyleń od celu, która wynosi 3,5%.
1: Dziś olej napędowy ma kosztować nie więcej niż 6 zł 85 groszy, benzyna 95 6 zł 39 groszy, a benzyna 98-oktanowa 6 zł 98 groszy, poinformował resort energii. Faworyci wczorajszych zmagań Eurowizji nie zawiedli. Teraz czas na finał z udziałem Polki Alicji Szemplińskiej, a także na protesty. Główna odsłona konkursu i demonstracje w Wiedniu w sobotę, ale dziś w stolicy Austrii też spokojnie nie będzie.
7: Pod hasłem "Nie ma sceny dla ludobójstwa" na placu Christiana Brody w Wiedniu wystąpią piosenkarze różnych gatunków związani z Palestyną, ale również niemiecko-francuski skrzypek Michael Barenboim, austriacka basistka Anna Grob z zespołem czy egipsko-niemiecka piosenkarka Nina Malajka. Artyści chcą przekonać do tego, by po zbrodniach w Strefie Gazy Izrael został wykluczony z tego typu rywalizacji, tak jak usunięto Rosję po pełnoskalowej inwazji na Ukrainę. Podobne będzie przesłanie jutrzejszych ulicznych demonstracji. W stolicy Austrii głośno jest też jednak o tych, którzy wystąpią w sobotnim finale. Dziś szczególnie o wczorajszych awansach faworytów. Serena Torpegaarda Lunda z Danii i 17-letniej Monroe z Francji. Austriacy zachwycają się też występem Cosmo. Jako reprezentant gospodarzy w półfinale wystąpił bez presji konkurowania i porwał publiczność wina Stadthalle. Adam Gruczewski, Polskie Radio.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
8: Pogoda.
1: Noc deszczowa, a temperatura od 4 do 9 stopni, w dzień burze we wschodniej części kraju. Na pozostałym obszarze opady deszczu. Na termometrach w piątek od 12 do 15 stopni, to na zachodzie kraju, i od 16 do 21 we wschodniej połowie.
8: Jedynka. Polskie Radio.

0: 7. Czas na informacje w skrócie. Zapraszam, Piotr Pagiła.
1: Biuro Prognoz w Krakowie wydało ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami dla całego województwa śląskiego. Synoptycy prognozują zjawiska, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu do 20 mm oraz porywy wiatru do 85 km na godzinę. Lokalnie możliwe opady drobnego gradu. Bożena Borowiec zastąpi w ławach poselskich zmarłego tragicznie posła Lewicy Łukasza Litewkę. W Monitorze Polskim ukazało się postanowienie marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego w tej sprawie. Zakończyła się kolejna edycja Częstochowskiego Uniwersytetu Młodzieżowego. Wydarzenie od 2009 roku organizowane jest przez Politechnikę Częstochowską i adresowane do uczniów szkół średnich. W Teatrze Śląskim w Katowicach dziś premiera wyjątkowego Hamleta po śląsku. To pierwsza w historii inscenizacja dramatu Williama Szekspira w całości przetłumaczonego na język śląski przez Mirosława Syniawę.
2: Zapraszamy na aktualności jedynki.
3: Anna Kowalczyk
2: i Paweł Zieliński. Historyczna transkrypcja. Warszawa jako pierwsze miasto w Polsce uznała małżeństwo jednopłciowe.
3: Wyjazdowe spotkanie nie obniżyło temperatury w PiS-ie, w partii znowu wrze.
2: Lekarz i pacjent mają się lepiej dogadywać, powstały praktyczne poradniki.
3: Przełomowy moment dla społeczności LGBT+ w Polsce. Warszawa wpisała do rejestru małżeństwo dwóch mężczyzn zawarte w Berlinie.
2: Wcześniej w tej sprawie zapadło kilka wyroków sądu. Dokonanie takiej transkrypcji polecił Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Polski Naczelny Sąd Administracyjny. O szczegółach Martyna Szymczakowska.
4: Rafał Trzaskowski tłumaczył, że decyzja sądów nakazywała niezwłoczne działanie i transkrypcję aktu małżeństwa jednopłciowego.
5: Wybieraliśmy takie rozwiązanie, które w naszej ocenie jest optymalne, najlepsze w obowiązującym stanie prawnym.
4: A ponieważ wzór aktu małżeństwa zakłada wpisanie danych kobiety i mężczyzny, tak się stało i w tym przypadku. Zdaniem działacza LGBT Barta Staszewskiego to ważny szczegół, ale liczy się efekt.
6: Najważniejszym jest to, co powiedział pan prezydent, że doszło do zmiany stanu cywilnego, czyli już nie są kawalerami, czyli czym są? No są małżonkami.
4: Rafał Trzaskowski już zapowiedział, że na wniosek małżeństw jednopłciowych Warszawa będzie przygotowywać kolejne transkrypcje aktów małżeństwa. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio.
3: Kolejne turbulencje w Prawie i Sprawiedliwości. Spotkanie wyjazdowe klubu nie poprawiło atmosfery.
2: Według nieoficjalnych informacji Jarosław Kaczyński podczas spotkania miał zażądać zamrożenia stowarzyszeń wewnątrz partii, między innymi tego, którego założycielem jest Mateusz Morawiecki.
3: Sprawą ma się teraz zająć Komitet Polityczny PiSu. Były premier zapewnia jednak, że nie zamierza zrezygnować z pracy w tym stowarzyszeniu.
7: Na pewno nie zrezygnuję z tego stowarzyszenia, na pewno będę wspierał Prawo i Sprawiedliwość i na pewno nie dam się wypchnąć różnym złym duchom i nie tylko duchom, jak to się tam mówiło, inni szatani tam są czynni, ale nie dam się wypchnąć z Prawa i Sprawiedliwości.
2: Poseł Koalicji Obywatelskiej Piotr Borys uważa, że jeśli Morawiecki nie opuści PiS, to on i jego ludzie zostaną zmarginalizowani przy układaniu list wyborczych.
8: Morawiecki ma do wyboru albo wyjść do własnego projektu, co już właściwie w pierwszym kroku uczynił, albo pogodzić się z tym, że będzie marginalizowany, a spora część polityków skończy swój byt polityczny. Myślę o Dworczyku, Chorale. Nie znajdą się na listach, będą bardzo mocno ograniczeni. To jest ewidentne. Tak działa prezes Kaczyński.
3: Mateusz Morawiecki zapewnia, że jego stowarzyszenie nie jest konkurencyjne wobec PiS, ale poszerza ofertę programową ugrupowania.
2: Polska gospodarka wciąż się rozwija, ale wyraźnie zwolniła tempo.
3: Z szybkiego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w pierwszych trzech miesiącach tego roku PKB wzrósł o 3,4% rok do roku. W ostatnim kwartale 2025 wzrost ten wynosił 4,1%.
2: Według głównego ekonomisty PKO Banku Polskiego Piotra Bujaka polska gospodarka jest odporna na negatywne wydarzenia na świecie.
9: Można powiedzieć, że polska gospodarka pozostaje kuloodporna. Uważamy, że nadal tak będzie. Nasza gospodarka w tym roku będzie jedną z kilku najszybciej rosnących w Europie.
3: Pełne dane na temat PKB w pierwszych trzech miesiącach tego roku GUS-poda 1 czerwca.
2: Jak rozmawiać z pacjentem, żeby uniknąć kłopotów? Powstał specjalny poradnik dla lekarzy. Z podobnego mogą skorzystać także pacjenci.
3: Lekarz rodzinny dr Małgorzata Kiliańska, lekarz rodzinny podkreśla, że oba poradniki pomogą lepiej zaplanować czas wizyty.
10: Prosimy pacjentów o to, żeby przygotowali swoją dokumentację medyczną, uporządkowali ją, mieli ją zawsze ze sobą, wiedzieli, jakie leki przyjmują, czyli o jakich porach, jakie dawki leków. Przede wszystkim dla lekarzy jest najważniejsze, jaka jest główna przyczyna wizyty, dlatego że czasami pacjenci przychodzą z kilkoma problemami naraz i ostatnie, najważniejsze problemy mówią na samym końcu.
2: Poradniki opracowała Naczelna Izba Lekarska we współpracy z Ministerstwem Zdrowia. Można je znaleźć m.in. na stronie internetowej pacjent.gov.pl.
11: To są aktualności jedynki.
3: Był człowiekiem filmu, ale też polityki i prawa. Nie żyje Krzysztof Piesiewicz, scenarzysta, prawnik i były senator. Zmarł w wieku 80 lat.
2: To z jego udziałem powstały filmy takie jak Bez końca, Dekalog, Podwójne życie Weroniki i Trzy kolory.
3: A spotkanie z Krzysztofem Kieślowskim było momentem zwrotnym w jego karierze, podkreśla krytyczka filmowa Diana Dąbrowska.
12: Spotkanie dwóch Krzysztofów jest nie do przecenienia, jeśli chodzi o jego wartość dla polskiego kina, dla europejskiego kina, szczególnie na przełomie lat 80. i lat 90.
2: Krzysztof Piesiewicz był także uznanym prawnikiem.
3: Występował w procesach działaczy Solidarności, był oskarżycielem posiłkowym w procesie zabójców księdza Jerzego Popiełuszki i bronił pułkownika Ryszarda Kuklińskiego.
2: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
13: Rafał Bała, zapraszam na wiadomości sportowe. Iga Świątek odpadła w półfinale tenisowego turnieju WTA w Rzymie. Polka przegrała z Eliną Świtoliną 4-6, 6-2, 2-6. Finałową rywalką Ukrainki będzie Amerykanka Coco Gauff, która wczoraj wygrała z Rumunką Soraną Cristeau. Edyta Koryzna zdobyła tytuł trenerki roku 2025. Wyróżnienie jest przyznawane od lat przez Komisję Sportu Kobiet Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Koryzna to selekcjonerka koszykarskich reprezentacji Polski Kobiet 3 na 3 seniorek i do lat 23. Wśród innych wyróżnionych osób znalazł się Tomasz Dylak, trener reprezentacji kobiet w boksie. Dylak został trenerem roku za osiągnięcia w pracy z zawodniczkami. Włoch Davide Baleriani wygrał 6. etap kolarskiego Giro d'Italia. Prowadzenie w klasyfikacji generalnej wyścigu zachował Portugalczyk Afonso Eulalio. Trefl Sopot przegrał z Dzikami Warszawa 92-107 w pierwszym meczu ćwierćfinału Ekstraklasy Koszykarzy. Najwięcej punktów dla Dzików, 23, zdobył Amerykanin Darnell Edge. Grzegorz Kamiński z zespołu Dzików był zadowolony ze zwycięstwa.
14: Sztab szkoleniowy odwalił kawał dobrej roboty, no tak naprawdę na wszystko dzisiaj byliśmy przygotowani. Bardzo dobre spotkanie w naszym wykonaniu, troszeczkę myślę, że jeszcze ta obrona byłaby do poprawy, ale ten wysoki wynik bierze się troszkę z tego, że tempo gry było bardzo szybkie, bo zarówno tref, jak i my gramy bardzo szybko. W play-offach najważniejszym aspektem jest ten charakter i my ten charakter mamy.
13: W innej parze ćwierćfinałowej Legia Warszawa pokonała MKS Dąbrowa Górnicza 100-66. Reprezentanci Polski poprawili swoje pozycje po trzecim dniu żeglarskich mistrzostw świata w klasach 49er i 49er FX. Mikołaj Staniul i Jakub Sztorch zaliczyli awans o 5 lokat, są na 8 miejscu, a Aleksandra Melzacka i Sandra Jankowiak po awansie o 9 miejsc zajmują 14 pozycję.
15: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
2: Pogoda. Na przeważającym obszarze kraju zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Na południu prognozowane są intensywne opady deszczu, a na wschodzie i w centrum możliwe burze. Temperatura maksymalna wyniesie od 12 stopni na Pomorzu i Kujawach, przez 14-15 na zachodzie, po 21 na krańcach wschodnich. Wiatr będzie umiarkowany, w czasie burz porywisty, a ciśnienie jest niskie i cały czas spada. Na barometrach w Warszawie teraz 988 hektopaskali.
15: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
2: Klimat. W Warszawie i Białymstoku jakość powietrza jest umiarkowana, poza tym dobra i bardzo dobra. Z odnawialnych źródeł pochodzi obecnie 11% energii elektrycznej i ten odsetek wzrasta, ale nie na tyle, by mówić dziś o zielonych godzinach.
11: Jedynka. Polskie Radio.
16: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice. Dorota Stabik. A kierowcy informują o kolizji w Katowicach na trasie 86 w rejonie Doliny Trzech Stawów na pasach Dotychów, Korek, Sięga, Węzła Bagienna. Zatłoczony zjazd z autostrady A4 na Mikołowską, ciaśniej na Wiślance na pętli Brynowskiej i na skrzyżowaniu przy Centrum Handlowym. W zderzak jadą kierowcy przez tak zwane Trzy Górki do Wiślanki. Tłoczno też przy wjeździe do Centrum Katowic od Sosnowca drogą 86. W Tychach ciaśniej na drodze krajowej 44 przy połączeniu z krajową 1. Natężony ruch też na wyjeździe z Tychów do Katowic na wysokości Czułowa. Na 1 między Tychami a Bielskiem więcej samochodów w Pszczynie, Goczałkowicach i Czechowicach-Dziedzicach. Zakorkowany zjazd z trasy S1 do centrum Żywca. 691-400-400. Czekamy na sygnały z dróg regionu.
17: Sponsorem audycji jest Ganinex, dealer marki Lip Motor. W Katowicach ulica Rościńskiego 170. Ganinex, dealer Lip Motor.

dla mnie jak Jordan. A ja w kieszeni w spodniach znalazłem 100 koła i nikomu nie oddam. No i ciągle się dąsam. Z radia nagrywam scyzory Kliroja i kocham dziewczynę, którą poderwał Torgal. A w szkole pytają, kim chciałbym zostać. Chyba już leci, weź przełącz na Polsat.

0: 7.30. Zapraszamy na informacje w skrócie, a w studiu Piotr Pagieła.
1: Strażacy gaszą pożar w punkcie selektywnej zbiórki odpadów w Sobuczynie koło Częstochowy. Oficer dyżurny Śląskiej Straży Pożarnej poinformował, że sytuacja jest opanowana. Pożar wybuchł po 5 rano. 4 nowe kierunki pojawią się w tym roku na Politechnice Śląskiej. 2 z nich poświęcone będą rozwojowi sztucznej inteligencji. 2 pozostałe związane są z bezpieczeństwem i obronnością. Premiera Hamleta po śląsku odbędzie się w Teatrze Śląskim w Katowicach. Będzie to pierwsza w historii inscenizacja dramatu Williama Szekspira w całości przetłumaczona na język śląski. Sejm przystąpi dziś do trzeciego czytania projektu ustawy regulującej rynek kryptoaktywów, oparty na projekcie rządowym. Posłowie chcą zakończyć pracę nad projektem jeszcze na tym posiedzeniu.
2: Nie da się tego odwrócić. Minęła 7 w piątek. Michał Nogaś, dzień dobry. Czas na serwis. W studiu Romuald Wójcik i Karolina Kozińska.
3: Rośnie tragiczny bilans ofiar zmasowanego nalotu rosyjskich dronów na Kijów.
4: Wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry jest gotowy, informuje minister sprawiedliwości.
3: Znamy laureatów Festiwalu Filmów Dokumentalnych Millennium Dogs Against Gravity.
4: Do 24 wzrosła liczba ofiar rosyjskiego ataku na Kijów. Wśród zabitych jest 3 dzieci.
3: Ratownicy kontynuowali w nocy akcję poszukiwawczo-ratowniczą. Z Kijowa Mateusz Czmiel.
5: W całym Kijowie po wczorajszych atakach Federacji Rosyjskiej rannych zostało blisko 60 osób, a pomocy psychologicznej udzielono 400 osobom. Ratownicy przez całą noc pracowali na gruzowisku bloków, które uderzyła rosyjska rakieta H-101. Decyzją mera Kijowa Witalija Kliczko piątek będzie dniem żałoby, by upamiętnić ofiary największego od początku wojny ataku na stolicę, który wstrząsnął mieszkańcami.
6: Wielka tragedia dla wszystkich nas.
5: Wielka tragedia dla nas wszystkich, dla ludzi. Nie mam słów. Rozpacz. Współczuję ludziom, którzy ucierpieli. Noc była koszmarna. Słyszałam wybuchy, widziałam, jak leciało. Ale nikt nie sądził, że dojdzie do takiej tragedii. Miałam w tym budynku mieszkanie, które sprzedałam. Nie mam słów. Po godzinie 5 czasu polskiego w Kijowie znowu zawyły syreny alarmowe. Ponad miastem pojawiły się rosyjskie drony. Z Kijowa dla Polskiego Radia Mateusz Czmiel.
4: Wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry jest już gotowy, informuje minister sprawiedliwości.
3: I jednocześnie dodaje, że jego wysłanie będzie możliwe dopiero we wrześniu po decyzji sądu w sprawie tymczasowego aresztu dla polityka PiS-u.
4: Węgierski rząd Viktora Orbana do końca chronił Zbigniewa Ziobrę i do dzisiaj nie wiemy, jakie dokumenty zostały wydane wraz z azylem politycznym, mówił w TVP Info minister Waldemar Żurek.
7: Przeglądałem sobie, jak wyglądała odpowiedź ministra sprawiedliwości rządu Orbana. Ona brzmiała: Węgry stosują prawo. Jedno zdanie. No to w języku dyplomacji, kiedy tych pytań było wiele, oznacza: odczepcie się od nas, bo my będziemy robić tak, jak chcemy. Więc nie ma tutaj w ogóle współpracy między dwoma europejskimi krajami, tylko są utrudnienia.
3: Prokuratura zamierza postawić Zbigniewowi Ziobro 26 zarzutów związanych z ustawianiem konkursów za pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości.
4: O 8.13 gościem rozmowy politycznej w Trójce będzie poseł Konfederacji Krzysztof Bosak. Zgadzamy się z prezydentem Xi, że Iran nie może uzyskać broni jądrowej, powiedział prezydent Donald Trump w drugim dniu wizyty w Pekinie.
3: Amerykański przywódca spotkał się z prezydentem Xi Jinpingiem w siedzibie najwyższych przywódców Komunistycznej Partii Chin. Miejsce to okryte jest aurą tajemnicy.
8: Donald Trump, przekładając pierwotny termin wizyty w Chinach, miał nadzieję, że zanim spotka się z Xi Jinpingiem, zawrze porozumienie pokojowe z Iranem. Tak się jednak nie stało. USA chcą większego zaangażowania Chin w proces pokojowy. Pekin, oprócz deklaracji o jego wspieraniu, nie angażuje się po żadnej ze stron. Wsparcia oczekuje także Iran. W ubiegłym tygodniu Pekin odwiedził szef irańskiej dyplomacji Abbas Araghchi. Wcześniej Teheran chciałby po zawarciu porozumienia pokojowego, to Chiny udzieliły Iranowi gwarancji bezpieczeństwa. Pekin, do którego przed wojną trafiało ponad 80% eksportu irańskiej ropy, nie jest jednak tym zainteresowany. Irańskie władze poinformowały o umożliwieniu przejścia przez blokowaną cieśninę Ormus chińskich tankowców. Informacje te przekazano, kiedy w Pekinie trwały rozmowy Xi i Trumpa. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Tajpej.
4: To pierwsza wizyta amerykańskiego przywódcy w Chinach od 9 lat.
3: Czarne chmury nad głową brytyjskiego premiera.
4: Niecałe 2 lata po poprowadzeniu Partii Pracy do jednego z najefektowniejszych zwycięstw wyborczych w Wielkiej Brytanii, Keirowi Starmerowi grozi przejście do historii jako najkrócej urzędującemu lejburzystowskiemu premierowi.
3: Sprawa nabrała tempa po dotkliwych porażkach Partii Pracy w przeprowadzonych 7 maja wyborach lokalnych w Anglii i wyborach do parlamentów w Szkocji i Walii.
4: Kandydaci śmierci, zwycięzcą konkursu na najlepszy polski film 23. Festiwalu Millennium Dogs Against Gravity.
3: Dokument w reżyserii Macieja Cuska jest intymnym zapisem relacji ojca z synem i jego dwoma przyjaciółmi, a powstał podczas wieloletnich wypraw.
9: Maciej Cusk z zaskoczeniem przyjął nagrodę i podkreślał, że jej przyznanie to zapewne efekt sympatii, jaką wśród widzów i jurorów wzbudzili bohaterowie filmu.
10: Od kilku dni czuję wielki entuzjazm do naszego filmu, bo widzowie pokochali klimat tego filmu i bohaterów Rafała, Adriana i Stasia.
9: Wyróżnienie otrzymała Alisa Kowalenko i Marysia Nikitiuk za film Ślady, który składa się z tragicznych historii ukraińskich kobiet zgwałconych przez rosyjskich żołnierzy. Alisa Kowalenko podkreśla, że ten film to apel do świata.
11: To jest film, który wzrusza ciszę, który jest głosem i walką o sprawiedliwość. Też proti takiego zła u świecie, bo to nie tylko jest taki zbrodnie Rosji.
9: Festiwal potrwa do niedzieli. Witold Banach, Polskie Radio.
3: Grand Prix festiwalu zdobył dokument w reżyserii Biljany Tutorow i Petara Glomazicia, Córki Góry.
4: Polskie Radio jest patronem medialnym festiwalu.
3: To był Serwis Trójki.
12: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
2: 5:30 po 7. Dzień dobry.
13: Dzień dobry.
2: Dzisiaj mówimy o imionach, bo zimna Zośka, i mówimy o znaczeniu imion. No, twoje jest jednoznaczne.
13: Ja wiem.
2: Ten, który nosi w sobie Chrystusa.
13: No właśnie.
2: Z greckiego.
13: Od urodzenia, słuchaj.
2: I do tego Łoniewski. No to jedziemy.
13: Iga Świątek nie zagra w finale tysięcznika WTA na Foro Italico w Rzymie. Przegrała minionego wieczora 4-6, 6-2 i 2-6 z doświadczoną Ukrainką Eliną Świtoliną. Drugą finalistką została Amerykanka Coco Gauff po dwusetowej wygranej z Rumunką Soraną Kirsteą. W wielkim futbolowym świecie gwizdy na Bernabeu pod adresem Kyliana Mbappé. Napastnik Realu Madryt wrócił do gry po krótkiej przerwie we wczorajszym wygranym 2-0 spotkaniu z Oviedo. Gwizdy były dezaprobatą wobec nieudanego sezonu królewskich. Skończą sezon bez żadnego trofeum. Dla Francuza to też nie był udany czas. Podczas meczu interweniowały na trybunach służby porządkowe po tym, jak pojawił się na nich transparent uderzający w prezesa klubu Florentino Pereza. Zostajemy przy futbolu i z przyjemnością informujemy, że nasze młode piłkarki z kadry U17 awansowały na Mistrzostwa Świata. Wywalczyły awans, pokonując wyżej notowane Angielki w meczu barażowym 2-0. Bohaterką spotkania została Zofia Burzan, to ona strzeliła obydwa gole, ale posłuchamy selekcjonerki naszej kadry.
14: Wydaje mi się, że nasz charakter, odwaga i ta determinacja, której nie można we wcześniejszych meczach nie była tak mocno widoczna, ale dzisiejszy mecz i mobilizacja zawodniczek pokazała, że my potrafimy grać w tych trudnych momentach, potrafimy się zebrać i te spotkania wygrywać.
13: Teraz zajrzymy pod kosz. Wystartowały ćwierćfinały w Orlen Basket Lidze Panów i świetnie te rywalizacje rozpoczęły ekipy z Warszawy. Legia przed własną publicznością 100-66 pokonała MKS Dąbrowa Górnicza. Z kolei Dziki pokonały Trefl w Sopocie 107-92.
15: Powiem szczerze, sztab szkoleniowy odwalił kawał dobrej roboty. No tak naprawdę na wszystko dzisiaj byliśmy przygotowani. Bardzo dobre spotkanie w naszym wykonaniu. Troszeczkę myślę, że jeszcze ta obrona byłaby do poprawy.
13: Mówił zawodnik Dzików Grzegorz Kamiński. Na zakończenie wsiadamy na rower. Włochy Davide Ballerini wygrał 6. etap Giro d'Italia z metą w Neapolu. Liderem wyścigu pozostał Portugalczyk Afonso Eulalio.
2: Imiona, imiona. Krzysztofa już poznaliśmy dogłębnie. A co u pana słuchacza?
16: Moje imię ostatnio stało się memem. Nie cieszę się z tego bardzo, ale zasadniczo, kiedy mówimy o facecie w średnim wieku, z wąsem, w podkoszulku siatkowym, w sandałach, w skarpetach i z siatką z dyskontu, to pojawia się wizerunek gościa, który nosi moje imię. A z ciekawostek, w Lublinie jest pomnik Janusza, Grażyny i Sepka. Bodajże na placu dzieci z Pachiatua. Taki z tych memicznych imion, które stały się symbolem czegoś takiego mało fajnego w naszym społeczeństwie. A dzisiaj pójdę, zobaczę, czy ten pomnik nadal stoi, bo on był z takich bali drewnianych. I tam złożę hołd tym Januszowi, Grażynie i Sepkowi, żeby troszeczkę tą memiczność odczarować.
2: Nie wiem, czy to się kwiaty składa? Co się robi przed takim pomnikiem w obliczu tych osób?
13: Myślę, że kwiaty są zawsze na miejscu. Natomiast moja koleżanka swego czasu powiedziała mi, że zaobserwowała, że w reklamach lekarstw pojawia się coraz częściej imię Krzysztof. I powiedziała, że Krzysztof to taki pół Janusz.
2: Pół Janusz. Mhm. A co na to cały Janusz?
17: Mój tata był górnikiem i jak mama leżała w szpitalu, on wracał po nocy do szpitala i gdy ja już się urodziłem, mama jeszcze była na bloku pooperacyjnym, no ale lekarz mówi, panie Januszu, trzeba wypisać dokumenty, jak syn ma na imię i tak dalej. A tata mówi, ale myśmy tego nie ustalali, bo my nie wiedzieli, czy to będzie dziewczynka, czy będzie chłopczyk. No ale ma pan chłopca, no i co teraz? A wie pan co, pisz pan Janusz Leon tak samo jak ja. I tak przez już 53 lata jest tak samo Janusz Leon jeden, Janusz Leon drugi.
2: Brzmi trochę jak imię dla papieża, Janusz Leon tak, pierwszy albo drugi. I jeszcze a propos tego pomnika w Lublinie.
13: Z drewna.
2: To chcę powiedzieć, że gdyby pan się, panie Januszu, wybierał, to proszę zabrać parasolkę albo płaszcz przeciwdeszczowy, bo choć będzie ciepło, to burze dzisiaj mają być w Lublinie i 20 stopni.
13: No proszę też nie zapruszyć ognia pod tym pomnikiem przypadkiem.
2: Krzysztof, już nie będę przypominał znaczenia, ale dobrotliwy.
18: Ostatnio bardzo zmienną jest. Sprawdźmy, co nas czeka, jeśli chodzi o weekend. Łączymy się ze stacją meteorologiczną w Chorzowie. Tam Damian Dąbrowski, szef stacji. Dzień dobry, witamy.
19: Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Proszę Państwa, tegoroczny maj zaczął się pięknym, słonecznym i ciepłym, długim weekendem, pamiętamy. No ale potem do głosu doszły już deszczowe chmury i chłodniejsze masy powietrza. Do tej pory w stolicy województwa śląskiego spadło już grubo ponad 50 litrów wody na metr kwadratowy. Sprawdźmy, co nas czeka w najbliższych dniach. Tym razem po długiej serii słonecznych weekendów, no ten najbliższy będzie bardziej pochmurny, ale przejdźmy do szczegółów. Dzisiaj, czyli w piątek, 15 maja, zachmurzenie w naszym regionie będzie przeważnie duże z przejaśnieniami. Miejscami wystąpią przelotne opady deszczu, a po południu lokalnie też zagrzmi. No i wtedy punktowo może pojawić się również grad. Temperatura maksymalna od 14 do 16, lokalnie 17 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany z południa, skręcający na zachodni. Ciśnienie w zakresie 1000-1002 hektopaskale. W nocy z piątku na sobotę zachmurzenie duże i całkowite. Miejscami przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna od 7 do 9 stopni. Wiatr słaby ze zmiennych kierunków. Ciśnienie stabilne około 1003 hektopaskali. I teraz prognoza już na zasadniczy weekend. Najpierw sobota, 16 maja. Proszę Państwa, w pierwszym dniu weekendu zachmurzenie w naszym województwie będzie przeważnie całkowite, chociaż na północy regionu początkowo też duże z przejaśnieniami. Natomiast nasunie się front z opadami deszczu, które obejmą przede wszystkim południe i centrum regionu. Będzie chłodno, jutro maksymalnie od 9 do 12 stopni, najchłodniej na deszczowym, najbardziej deszczowym południu regionu. Wiatr słaby z północnego wschodu, ciśnienie 1003 do 1006 hektopaskali. W nocy z soboty na niedzielę zachmurzenie całkowite i na przeważającym obszarze województwa śląskiego wystąpią opady deszczu. Temperatura minimalna od 6 do 9 stopni, wiatr słaby i umiarkowany z kierunków północnych. Ciśnienie 1006 do 1008 hektopaskali. I jeszcze prognoza na niedzielę 17 maja. Proszę Państwa, w drugim dniu weekendu pogodę w naszym regionie będzie nadal kształtować pochmurny i deszczowy front, który będzie się rozciągać od Małopolski i częściowo właśnie Górnego Śląska po Warmię. Jako ciekawostkę dodam, że w tym samym czasie na przykład na wschodzie Polski i nad morzem będzie sucho i słonecznie. No ale akurat nasz region obejmie wspomniany deszczowy front, także niedziela pochmurna i w wielu miejscach mokra. Nadal chłodno, temperatura maksymalna od 9 do 12 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany z północnego zachodu i północy. Ciśnienie będzie wolno rosnąć do około 1013 hektopaskali. Także mimo nie najlepszej tym razem pogody życzę Państwu udanego weekendu.
18: Damian Dąbrowski jakże optymistycznie zakończył tę prognozę pogody. 20 minut po siódmej. Wielkie dzięki.
3: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice. Dorota Stabik. Uważać trzeba teraz na kolizję w Katowicach na Murckowskiej za cmentarzem komunalnym na pasach do centrum. Trasa 86 jest ogólnie zakorkowana na odcinku od cmentarza do węzła Bagienna. Stłuczka teraz także w Piekarach Śląskich na Przyjaźni. Zatłoczony zjazd z autostrady A4 na ulicę Mikołowską i Francuską w Katowicach. Na Wiślance Ciaśniej, na pętli Brynowskiej i na skrzyżowaniu przy centrum handlowym. Zderzak w zderzak jadą kierowcy przez tak zwane Trzy Górki, czyli 73. Pułku Piechoty w stronę Wiślanki. Zwalnia wjazd do Katowic od Siemianowic Śląskich. 691-400-400. Czekamy na sygnały z dróg regionu.
20: Sponsorem audycji jest Ganinex, dealer marki Lip Motor. W Katowicach ulica Rościńskiego 170. Ganinex, dealer Lip Motor.pl.

0: places anyway.
1: Już teraz informacje w skrócie. Zaprasza Piotr Pagieła.
2: Jedna osoba zginęła w wyniku wieczornego pożaru w Myszkowie. Palił się budynek gospodarczy o powierzchni około 100 metrów kwadratowych. Akcja gaśnicza trwała kilka godzin i zakończyła się po północy. W przyszłą środę związkowcy będą protestować w Warszawie. Manifestacja odbędzie się pod hasłem Razem dla Polski i Polaków. To będzie protest ludzi, którzy popierają ideę referendum, mówił w Radiu Katowice szef Związku Zawodowego Sierpień 80 Bogusław Ziętek. W Katowicach na cmentarzu w Piotrowicach odbędzie się uroczystość oznaczona wspólnego grobu Piotra Błaszaka i Heliodora Rozynka plakietą grup weterana walk o wolność i niepodległość Polski. Od 2018 roku do ogólnopolskiej ewidencji wpisano już ponad 9 tysięcy takich grobów. W Mysłowicach będzie można oddać krew w mobilnym punkcie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, które od 10 do 14 będzie stacjonował przy ulicy Katowickiej. Najbardziej potrzebna teraz jest krew z grupy 0 RH-.
3: Ósma minęła w piątek, 15 maja. Michał Nogaś, dzień dobry ponownie. Zaczynamy tę godzinę od serwisu. Karolina Kozińska, Romuald Wójcik.
4: Redukcja liczby amerykańskich żołnierzy w Europie ma być odwetem za krytykę pod adresem Donalda Trumpa.
5: Po raz trzeci Sejm będzie głosował nad prawem regulującym rynek kryptowalut.
4: Noc muzeów oficjalnie startuje jutro, ale już dziś można liczyć na pierwsze atrakcje.
5: Pentagon anulował plany rotacyjnego przemieszczenia 4000 amerykańskich żołnierzy do Polski. Informując o tej decyzji, agencja Reutera powołała się na dwóch anonimowych amerykańskich urzędników.
4: Jak informuje CNN, decyzja szefa Pentagonu Pita Hexeta o wstrzymaniu planowanej rotacji Brygady Pancernej do Polski była częścią serii ruchów mających zredukować liczbę sił USA w Europie w następstwie krytyki prezydenta Trumpa pod adresem sojuszników za brak zaangażowania w działania zbrojne w Iranie.
5: Jeszcze wczoraj przedstawiciele rządu zapewniali, że redukcja amerykańskich żołnierzy nie dotyczy Polski.
4: Tę sprawę komentował wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
6: Stosunki transatlantyckie są dobre i zawsze były dobre. Nic nie wskazuje na to, żebyśmy byli w miejscu, w którym będziemy musieli coś odwracać. Ale jeżeli pojawią się jakieś sygnały ze strony amerykańskiej, to polski rząd jest gotowy do każdej rozmowy. Dzisiaj wiemy jedno. Sojusz Warszawy i Waszyngtonu jest niezachwiany. To jest dla nas najważniejsze.
5: O tym, że liczba amerykańskich żołnierzy w Polsce nie zmniejszy się, zapewniał także minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Sejm po raz trzeci przystąpi do głosowania przepisów regulujących rynek kryptoaktywów.
4: Do rządowego projektu wprowadzono jedną poprawkę zgłoszoną przez Kancelarię Prezydenta.
5: Wczoraj podczas drugiego czytania projektu ustawy doszło do kłótni i politycznych oskarżeń.
7: Podczas drugiego czytania poseł sprawozdawca Jarosław Urbaniak z KO mówił, że politycy PiS są powiązani z rynkiem kryptowalut i dlatego dziwnie zachowywali się podczas prac nad projektem.
8: Kłamaliście, oszukiwaliście, ale to nie ma żadnego znaczenia, bo wszyscy wiedzą, że tak robicie.
7: Na sali niejednokrotnie dochodziło do kłótni i przekrzykiwania się. Zbigniew Kuźmiuk z PiS.
9: To, co pan tutaj powiedział, to jest po prostu ujma dla posła.
7: Sławomir Nitras z KO.
10: Wie pan, jaka jest między nami różnica między Trzaskowskim i mną, a wami? My nigdy byśmy się tak nie zeszmacili, żeby takie pod takim podejrzeniem stanąć.
11: Dziękuję bardzo, panie pośle.
7: Przedstawiciel prezydenta Zbigniew Bogucki również obarczał przeciwników politycznych odpowiedzialnością za działalność ryzykownych kryptobiznesów. Ostrzegał też przed odrzuceniem prezydenckich poprawek.
12: To będzie kolejne weto w takim razie. Będziecie mieli merytoryczne kolejne weto, które merytorycznie kolejnie przegracie.
7: Posłowie chcą zakończyć pracę nad projektem jeszcze dziś. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
5: Naczelna Izba Lekarska przygotowała specjalny poradnik dla pacjentów.
4: Ma pomóc lepiej wykorzystać czas wizyty, postawić trafniejszą diagnozę i zmniejszyć ryzyko nieporozumień, mówi lekarka rodzinna Małgorzata Kiliańska.
13: Prosimy pacjentów o to, żeby przygotowali swoją dokumentację medyczną, uporządkowali ją, mieli ją zawsze ze sobą, wiedzieli, jakie leki przyjmują, czyli o jakich porach, jakie dawki leków. Przede wszystkim dla lekarzy jest najważniejsze, jaka jest główna przyczyna wizyty. Dlatego, że czasami pacjenci przychodzą z kilkoma problemami naraz.
5: Poradniki są dostępne na stronie pacjent.gov.pl. Mają być także umieszczane w internetowym koncie pacjenta tuż przy umówionych wizytach.
4: Od marca Ukraińcy, którzy nie pracują, nie mają już prawa do pomocy mieszkaniowej 800+ oraz dostępu do bezpłatnej opieki medycznej na dotychczasowych zasadach.
5: Najtrudniejsza sytuacja dotyka seniorów, osoby chore, niepełnosprawne oraz samotnych rodziców.
4: Fundacja Polskie Forum Migracyjne wraz z OKO.press uruchomiła zbiórkę na wsparcie obywateli Ukrainy. O szczegółach mówiła w Pulsie Trójki Agnieszka Kosowicz.
14: sytuacja tych osób, o których my mówimy, no to nie jest czyjeś widzimisię, to nie jest jakaś fantazja albo metoda na nadużycie naszego budżetu, tylko to po prostu jest życiowy kryzys, w którym są konkretni ludzie, potrzeba im pomóc.
5: Zebrane środki będą przeznaczone na zakup leków, leczenie oraz pomoc w zakwaterowaniu. Akcję wspiera Trójka oraz Kwiatki Polskie, program TVP.
4: Nocny spacer po lesie czy wirtualna podróż po przyrodniczych zakątkach Polski to tylko część atrakcji, jakie na tegoroczną noc muzeów przygotowała Dyrekcja Lasów Państwowych w Pile.
5: To będzie wieczór pełen wrażeń, mówi leśnik Rafał Cieślak.
15: Przygotowaliśmy wiele atrakcji dla dzieci, dorosłych i całych rodzin. Będą wystawy przyrodnicze, warsztaty, pokaz sokolniczy, a o godzinie 18 możliwość zwiedzenia Gorajskiego Zamku. Zapraszamy wszystkich, którzy chcą spędzić ciekawy wieczór w wyjątkowym miejscu.
5: A Zamek w Goraju zaprasza już od godziny 17.
4: A my zapraszamy do Trójki na Myśliwiecką. Od 19 do 23 jutro będzie można odwiedzić nasze studia, studio imienia Agnieszki Osieckiej oraz studia M2, M3 i M5.
5: W niemniej magicznym pokoju 117 na słuchaczy będzie czekała niespodzianka.
4: To był serwis Trójki.
16: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
3: Ciekawe tu się działy rzeczy przed ósmą. Koleżeństwo serwisowe prezentowało mnie tylko, ale już mogę się tym z Państwem podzielić. Skróty swoich imion, więc po dziewiątej wrócą Linka i Aldek. Dziękuję bardzo. A ty jesteś kim, przepraszam? Krzysiu Nieńkiem czy kim?
17: Nie ustaliliśmy przed serwisem.
3: No, ale przecież to nie ja ustalam, jak ty się zdrabniasz. Sam no, się zdrobni teraz.
17: W połowie Januszem, w połowie Chrystusem.
3: A, to z...
17: No tak. Tak. No to jedziemy. Co myślisz?
3: Ale w całości Łoniewskim.
17: Tak. Krzysiulinkiem nie, Krzyniem mnie nazywały.
3: Krzyniem.
17: Tak, kobiety w moim życiu. Zdarzało mi się coś takiego.
3: Kobiety w moim życiu.
17: Tak. To co, zaczynamy?
3: No trzeci raz o to pytasz, śmiało.
17: Iga Świątek, czyli Igunia.
3: Jedna z kobiet w twoim życiu, nie. Tak.
17: Bez przesady. Na półfinale kończył udział w turnieju WTA w Rzymie. Na tym etapie nie dała rady Elinie Svitolinie. Przegrała 4-6, 6-2 i 2-6. Ukrainka poprzednio w finale na Foro Italico wystąpiła aż 8 lat temu, o czym wspomniała w pomeczowym wywiadzie na korcie. To niesamowite uczucie, wręcz nierealne, żeby znów zagrać w finale w Rzymie. Po tylu latach przeszłam znów tę świetną drogę. Stwierdziła Elina Svitolina. Jej finałową przeciwniczką będzie Amerykanka Coco Gauff, lepsza w dwóch setach w drugim półfinale od Rumunki Sorany Kirstei. Teraz piłka i wielki sukces naszych juniorek z kadry U17. Po wygranej 2-0 z Angielkami w Larne w Irlandii Północnej, to było spotkanie barażowe, awansowały na Mistrzostwa Świata, mówi szczęśliwa bramkarka reprezentacji Polski Hanna Buchta.
18: Jest to coś niesamowitego, na pewno to, jaką stworzyłyśmy drużynę i wszystko, jak dążyłyśmy do tego celu, to jest coś nie do opisania po prostu w słowach.
17: Turniej finałowy odbędzie się w Maroku. We Włoszech, choć zaczęli w Bułgarii, kolarze są po szóstym etapie Giro d'Italia. Ku uciesze gospodarzy pierwszy linię mety w Neapolu minął Włoch Davide Ballerini. Liderem wyścigu pozostaje Portugalczyk Afonso Eulalio. Na zakończenie serwisu zaglądamy pod kosz. Trwają ćwierćfinały w basket Lidze Panów. Legia Warszawa 100-66 zdeklasowała MKS Dąbrowa Górnicza. Inna ekipa ze stolicy pokonała w Sopocie Trefle. Mówimy o ekipie Dzików też wyraźnie 107-92. To pierwsze mecze w grze do trzech wygranych.
3: Dziki w Sopocie. Oto dziki telefon.
19: Dzień dobry panie redaktorze, słuchacz Marek z Prudnika Śląskiego. Marek Zegarek, ale to pomijam. Teraz chciałem tylko panu redaktorowi Łoniewskiemu powiedzieć, że dokładnie 70 lat temu, 15 maja 56 roku, wyścig pokoju wygrał pan Stanisław Królak. To był pierwszy Polak, który wygrał wyścig pokoju, dopiero potem w 70 latach byli następni. Pan Stanisław jechał wtedy na rowerze Jaguar i prawdopodobnie wygrał ten wyścig przy pomocy pompki. Tylko nie do pompowania kół, tylko tam do jakichś innych celów, ale to być może jest fake, panie redaktorze, bo to są takie legendy opowiadane przez ludzi.
3: No to Krzysiu niech sprawdzi i o dziewiątej się
17: podzieli. Słyszałem o tych legendach, że pan Stanisław okładał radzieckich kolarzy w tunelu, którzy mu tam zajeżdżali drogę, chyba tak to wyglądało.
3: Może ale pompką ja lubię te właśnie ich okładał.
17: No pompką, a czym ich okładać?
3: No właśnie,
17: kołem?
3: Się toczył wtedy. Dzisiaj, proszę państwa, będzie deszczowo. poza Suwalszczyzną, burze w pasie od Olsztyna, dziwnie to brzmi, burze w pasie, burze od Olsztyna przez Kujawy, Mazowsze, Łódź,
17: w tunelu.
3: No nie, no sam te wszystkie problemy prowokujesz, na szczęście są wśród nas osoby pomocne.
20: Pan Kamil ma na imię Kamil, tak jak go zarejestrowano, natomiast chrzest nie jest nadawanie imienia, przecież też się czasem chrzczą ludzie dorośli, czyli po prostu pan Kamil nie jest może ochrzczony, bo ochrzczono Grzegorza.
21: Autopromocja.
22: Ostatnio bardzo zmienną jest. Sprawdźmy, co nas czeka, jeśli chodzi o weekend. Łączymy się ze stacją meteorologiczną w Chorzowie. Tam Damian Dąbrowski, szef stacji. Dzień dobry, witamy.
23: Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Proszę Państwa, tegoroczny maj zaczął się pięknym, słonecznym i ciepłym, długim weekendem, pamiętamy. No ale potem do głosu doszły już deszczowe chmury i chłodniejsze masy powietrza. Do tej pory w stolicy województwa śląskiego spadło już grubo ponad 50 litrów wody na metr kwadratowy. Sprawdźmy, co nas czeka w najbliższych dniach. Tym razem po długiej serii słonecznych weekendów, no ten najbliższy będzie bardziej pochmurny, ale przejdźmy do szczegółów. Dzisiaj, czyli w piątek, 15 maja, zachmurzenie w naszym regionie będzie przeważnie duże z przejaśnieniami. Miejscami wystąpią przelotne opady deszczu, a po południu lokalnie też zagrzmi. No i wtedy punktowo może pojawić się również grad. Temperatura maksymalna od 14 do 16, lokalnie 17 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany z południa, skręcający na zachodni. Ciśnienie w zakresie 1000-1002 hektopaskale. W nocy z piątku na sobotę zachmurzenie duże i całkowite. Miejscami przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna od 7 do 9 stopni. Wiatr słaby ze zmiennych kierunków. Ciśnienie stabilne około 1003 hektopaskali. I teraz prognoza już na zasadniczy weekend. Najpierw sobota, 16 maja. Proszę Państwa, w pierwszym dniu weekendu zachmurzenie w naszym województwie będzie przeważnie całkowite, chociaż na północy regionu początkowo też duże z przejaśnieniami. Natomiast nasunie się front z opadami deszczu, które obejmą przede wszystkim południe i centrum regionu. Będzie chłodno. Jutro maksymalnie od 9 do 12 stopni. Najchłodniej na deszczowym, najbardziej deszczowym południu regionu. Wiatr słaby z północnego wschodu. Ciśnienie 1003 do 1006 hektopaskali. W nocy z soboty na niedzielę zachmurzenie całkowite i na przeważającym obszarze województwa śląskiego wystąpią opady deszczu. Temperatura minimalna od 6 do 9 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków północnych. Ciśnienie 1006 do 1008 hektopaskali. I jeszcze prognoza na niedzielę, 17 maja. Proszę Państwa, w drugim dniu weekendu pogodę w naszym regionie będzie nadal kształtować pochmurny i deszczowy front, który będzie się rozciągać od Małopolski i częściowo właśnie Górnego Śląska po Warmię. Jako ciekawostkę dodam, że w tym samym czasie na przykład na wschodzie Polski i nad morzem będzie sucho i słonecznie. No ale akurat nasz region obejmie wspomniany deszczowy front, także niedziela pochmurna i w wielu miejscach mokra. Nadal chłodno, temperatura maksymalna od 9 do 12 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany z północnego zachodu i północy. Ciśnienie będzie wolno rosnąć do około 1013 hektopaskali. Także mimo nie najlepszej tym razem pogody życzę Państwu udanego weekendu.
22: Damian Dąbrowski jakże optymistycznie zakończył tę prognozę pogody. 20 minut po 7. Wielkie dzięki.
0: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice, Dorota Stabik. Cały czas nogę z gazu zdejmują zjeżdżający z autostrady A4 na Mikołowską i Francuską w Katowicach. Korek na dojeździe do Dworcowej, zatłoczony też przejazd pod katowickim dworcem. Korek na skrzyżowaniu Dudy Gracza, Granicznej i Warszawskiej, tłoczno na DTS-ce na wysokości Centrum Handlowego na pasach do Sosnowca. Ten korek zaczyna się na wiadukcie nad ulicą Bracką. W Tychach korek na trasie 44 na wysokości Urbanowic, korkuje się także droga 44 w Bieruniu i w Bieruniu Nowym. Na jedynce między Tychami a Bielskiem więcej samochodów w Pszczynie i Goczałkowicach. Zakorkowany wjazd do Bielska drogą S52 od Cieszyna. To z powodu prac drogowych i zwężenia jezdni. Na południu regionu ciaśniej też na zjeździe z trasy S1 do centrum Żywca. 691-400-400, czekamy na sygnały z dróg regionu.
1: Sponsorem audycji jest Ganinex, dealer marki Leap Motor. W Katowicach ulica Rościńskiego 170. Ganinex, dealer Leap Motor.pl.

Te smaki i zapachy to my, mieszane uczucia, hamulce i motory, wykrzywione twarze odrzucia, którą to już noc trzymam się kry.

0: Jest 9. Straż pożarna gasi pożar, który wybuchł nad ranem w punkcie selektywnej zbiórki odpadów w Sobuczynie. W Katowicach dziś uroczystość oznaczenia grobu Piotra Błaszaka i Heliodora Rozynka plakietą grup weterana walk o wolność. W Mysłowicach będzie można oddać krew w mobilnym punkcie Regionalnego Centrum Krwiolectwa i Krwiolecznictwa.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Piotr Pagieła, zapraszam. Straż pożarna gasi pożar, który wybuchł po 5 rano w punkcie selektywnej zbiórki odpadów w Sobuczynie koło Częstochowy. Jak informuje Marcin Caban z Częstochowskiej Straży Pożarnej, sytuacja jest już opanowana.
2: Okazało się, że palą się odpady ponadgabarytowe na powierzchni około 1200 metrów kwadratowych. Na miejscu w działaniach bierze udział 10 zastępów Straży Pożarnej w ilości 45 strażaków. W tym momencie sytuacja jest opanowana i trwa przelewanie pogorzeliska.
0: W wyniku pożaru nikt nie ucierpiał.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Związki zawodowe przygotowują się do protestów w Warszawie. Manifestacja w przyszłym tygodniu odbędzie się pod hasłem Razem dla Polski i Polaków. Związkowcy chcą w ten sposób przekonać senatorów, by zgodzili się na prezydencki wniosek o przeprowadzenie referendum w sprawie Zielonego Ładu. Pomysł popiera szef Związku Zawodowego Sierpień 80 Bogusław Ziętek. Jak mówił w Radiu Katowice, Polska i Europa nie mają wyboru. Albo odrzucą Zielony Ład, albo znikną.
3: Mogą zapytać naród, czego chce w kwestii polityki klimatycznej. Czy chce tego, żeby Polska dalej płaciła miliardy złotych na to, żeby niszczyć własną energetykę? Czy chcemy tego, żeby za miliardy złotych pozwalano nam produkować energię z własnego węgla?
0: Protest w Warszawie odbędzie się 20 maja. W Katowicach na cmentarzu w Piotrowicach odbędzie się uroczystość oznaczenia wspólnego grobu Piotra Błaszaka i Heliodora Rozynka plakietą grup weterana walk o wolność i niepodległość Polski. Piotr Błaszak walczył na froncie litewsko-białoruskim w czasie wojny polsko-bolszewickiej. Heliodor Rozynek walczył w czasie II wojny światowej w Korpusie Ochrony Pogranicza. Pod Kowlem dostał się do niemieckiej niewoli. Plakietą oznaczane są miejsca pochówku osób szczególnie zasłużonych dla obronności kraju. Od 2018 roku do ogólnopolskiej ewidencji wpisano już ponad 9 tysięcy takich grobów. W Mysłowicach będzie można dziś oddać krew w mobilnym punkcie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, który od 10 do 14 będzie stacjonował przy ulicy Katowickiej 64. Krew może oddać każdy, kto ma co najmniej 18, ale nie więcej niż 65 lat, waży minimum 50 kg i cieszy się dobrym zdrowiem. Konieczne jest posiadanie przy sobie dowodu osobistego. A w województwie śląskim teraz najbardziej potrzebna jest krew z grupy 0 RH-.
1: Sponsorem audycji jest Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach. 100 lat tradycji. zdz.katowice.pl.
0: Dziś zachmurzenie przeważnie duże z przejaśnieniami. Miejscami wystąpią przelotne opady deszczu, po południu możliwe burze. Temperatura do 16 stopni.
4: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice, Dorota Stabik. Kierowcy informują o kolizji na autostradzie A4 w Katowicach. Doszło do niej na wysokości Doliny Trzech Stawów na pasach do Wrocławia. Korek zaczyna się na węźle Murckowska. Tłoczniej na pętli Brynowskiej na Wiślance. Korkuje się także skrzyżowanie przy Centrum Handlowym. Zwalnia zjazd z tak zwanych Trzech Górek, czyli 73. Pułku Piechoty na Wiślankę. Zwolnić trzeba na drodze 925 w Rudzie Śląskiej przy dojeździe do DTS-ki, zatłoczona autostrada A1 w Gliwicach na pasach do Łodzi. Tłoczno jest za węzłem z autostradą A4. Korkuje się także droga S1 na wysokości Mysłowic, tam pracują drogowcy i ruch zwalnia na pasach do Pyrzowic. Korkuje się także trasa S52 przy wjeździe do Bielska od Cieszyna, tam także spotkać można panów w pomarańczowych kamizelkach i jest zwężenie drogi. 691-400-400, czekamy na sygnały z dróg regionu.
5: Sponsorem audycji jest Mad Mobil, autoryzowany salon Suzuki w Rybniku i Gliwicach. Dealer Suzuki Swift.
6: Ostatnio bardzo zmienną jest. Sprawdźmy, co nas czeka, jeśli chodzi o weekend. Łączymy się ze stacją meteorologiczną w Chorzowie. Tam Damian Dąbrowski, szef stacji. Dzień dobry, witamy.
7: Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Proszę Państwa, tegoroczny maj zaczął się pięknym, słonecznym i ciepłym, długim weekendem, pamiętamy. No ale potem do głosu doszły już deszczowe chmury i chłodniejsze masy powietrza. Do tej pory w stolicy województwa śląskiego spadło już grubo ponad 50 litrów wody na metr kwadratowy. Sprawdźmy, co nas czeka w najbliższych dniach. Tym razem po długiej serii słonecznych weekendów, no ten najbliższy będzie bardziej pochmurny, ale przejdźmy do szczegółów. Dzisiaj, czyli w piątek, 15 maja, zachmurzenie w naszym regionie będzie przeważnie duże z przejaśnieniami. Miejscami wystąpią przelotne opady deszczu, a po południu lokalnie też zagrzmi. No i wtedy punktowo może pojawić się również grad. Temperatura maksymalna od 14 do 16, lokalnie 17 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany z południa, skręcający na zachodni. Ciśnienie w zakresie 1000-1002 hektopaskale. W nocy z piątku na sobotę zachmurzenie duże i całkowite. Miejscami przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna od 7 do 9 stopni. Wiatr słaby ze zmiennych kierunków. Ciśnienie stabilne około 1003 hektopaskali. I teraz prognoza już na zasadniczy weekend. Najpierw sobota, 16 maja. Proszę Państwa, w pierwszym dniu weekendu zachmurzenie w naszym województwie będzie przeważnie całkowite, chociaż na północy regionu początkowo też duże z przejaśnieniami. Natomiast nasunie się front z opadami deszczu, które obejmą przede wszystkim południe i centrum regionu. Będzie chłodno. Jutro maksymalnie od 9 do 12 stopni. Najchłodniej na deszczowym, najbardziej deszczowym południu regionu. Wiatr słaby z północnego wschodu. Ciśnienie 1003 do 1006 hektopaskali. W nocy z soboty na niedzielę zachmurzenie całkowite i na przeważającym obszarze województwa śląskiego wystąpią opady deszczu. Temperatura minimalna od 6 do 9 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków północnych. Ciśnienie 1006 do 1008 hektopaskali. I jeszcze prognoza na niedzielę, 17 maja. Proszę Państwa, w drugim dniu weekendu pogodę w naszym regionie będzie nadal kształtować pochmurny i deszczowy front, który będzie się rozciągać od Małopolski i częściowo właśnie Górnego Śląska po Warmię. Jako ciekawostkę dodam, że w tym samym czasie na przykład na wschodzie Polski i nad morzem będzie sucho i słonecznie. No ale akurat nasz region obejmie wspomniany deszczowy front, także niedziela pochmurna i w wielu miejscach mokra. Nadal chłodno, temperatura maksymalna od 9 do 12 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany z północnego zachodu i północy. Ciśnienie będzie wolno rosnąć do około 1013 hektopaskali. Także mimo nie najlepszej tym razem pogody życzę Państwu udanego weekendu.
6: Damian Dąbrowski jakże optymistycznie zakończył tę prognozę pogody. 20 minut po siódmej. Wielkie dzięki.
8: Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 15 maja, minęła 9.
9: Karolina Kozińska
8: i Romuald Wójcik, zapraszamy na serwis.
9: Pieniądze z programu SAFE mają trafić także do Straży Granicznej i Policji. O szczegółach poinformuje dziś minister obrony.
8: Trzecie podejście Sejmu do uchwalenia ustawy o kryptowalutach.
9: Znamy laureatów festiwalu filmów dokumentalnych Millennium Dogs Against Gravity.
8: Po południu minister obrony ma przedstawić informacje o finansowaniu Straży Granicznej, Policji i Mobilności Militarnej z programu SAFE.
9: Po prezydenckim wecie dodatkowe środki dla Policji czy Straży Granicznej stanęły pod znakiem zapytania.
10: Sposobem mają być środki z puli MON.
11: Nie zostawimy Straży Granicznej i Policji same. To jest też moja obietnica, którą składaliśmy wspólnie jako cały rząd. To jest też filozofia obronności, którą przyjąłem od pierwszego dnia, budując wspólnie z ministrem Siemoniakiem Kierwińskim obronę cywilną.
10: Mówił wicepremier minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. MSWiA podało, że w ramach SAFE w planach jest zakup dla służb broni, amunicji, hełmów, kamizelek kuloodpornych, termowizji i noktowizji.
11: Jak będziemy finansować działania Straży Granicznej Policji w kolejnych latach?
10: Służby otrzymają łodzie patrolowe i pościgowe, transportery opancerzone oraz mobilne schrony. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
8: W ramach programu SAFE do Polski ma trafić w przeliczeniu ponad 180 miliardów złotych.
9: Czy będzie do 3 razy sztuka? Sejm przystąpi dziś po raz kolejny do głosowania przepisów regulujących rynek kryptoaktywów.
8: W sprawie kryptowalut nie ma i nie będzie ustawy, która zabezpieczy pieniądze osób inwestujących w ten sposób, mówił w rozmowie politycznej w Trójce wicemarszałek Sejmu z Konfederacji Krzysztof Bosak.
12: To jest sektor wysokiego ryzyka. Uważam, że trzeba przestać mydlić ludziom oczy, że z sektora wysokiego ryzyka, jakim jest sektor krypto, da się to ryzyko zdjąć jakąś ustawą.
13: Może się da ograniczyć, zminimalizować ryzyko.
12: Nie da się, bo to by zabiło ten sektor. Ten sektor polega na wysokich szansach i wysokim ryzyku.
9: Od 1 lipca firmy z rynku krypto chcące prowadzić działalność w Unii Europejskiej będą musiały mieć zezwolenie wymagane europejskimi przepisami.
8: Cała rozmowa na stronie internetowej Trójki i na YouTubie. W Kijowie zakończono akcję poszukiwawczą po zmasowanym ataku rosyjskich dronów i rakiet.
9: Pod gruzami bloku znaleziono ciała 24 osób, w tym 3 dzieci. Poszukiwania trwały ponad dobę.
14: Wśród 24 zabitych cywilów 3 to dzieci. Wśród 48 rannych także są dzieci, w tym miesięczne niemowlę. Prace poszukiwawczo-ratunkowe prowadzono w kijowskiej dzielnicy Darnica, w miejscu, gdzie rosyjska rakieta H-101 w nocy ze środy na czwartek zniszczyła cały pion 9-piętrowego bloku. Atak na Kijów był częścią trwającego około doby zmasowanego uderzenia na Ukrainę, w ramach którego Rosja ostrzelała szereg ukraińskich obwodów, również tych graniczących z Polską. Użyła ponad 1500 dalekosiężnych bez załogowców i ponad 50 rakiet. Dziś w Kijowie ogłoszono dzień żałoby. Paweł Buszko, Polskie Radio.
9: Po głośnej imprezie techno głośna dymisja dyrektora Muzeum Pałacu w Wilanowie.
8: Stanowisko stracił Paweł Jaskanis, pełniący tę funkcję od 14 lat.
9: Ministra kultury Marta Cienkowska stwierdziła, że uważała decyzję o organizacji imprezy na terenie barokowego zabytku za ryzykowną.
15: Niestety nie zostały po naszej kontroli, po kontroli konserwatora zabytków, po realizacji tej imprezy nie zostały dochowane wszystkie zalecenia, które pan konserwator przesłał. Tego typu działania po prostu uderzają w dobry wizerunek instytucji, za którą pan dyrektor był odpowiedzialny.
8: Mieszkańcy skarżyli się na wielogodzinny hałas, zniszczony został trawnik i zabytkowy bruk. Córki Góry z Grand Prix Festiwalu Filmów Dokumentalnych Millennium Dogs Against Gravity.
9: Dokument to opowieść z Czarnogóry, gdzie Gara i jej 13-letnia córka co roku powracają na rodzinne pastwiska.
8: Ich tradycyjne pasterskie życie zostaje zakłócone przez plany utworzenia na terenie poligonu wojskowego wspieranego przez NATO.
16: Petar Glomazić tłumaczył, że film nawiązuje do wolnościowych tradycji czarnogórców. Przez całą naszą historię musieliśmy walczyć, bronić naszej niepodległości i wolności. Góry i przyroda były naszą twierdzą. Wyróżnienie w konkursie głównym trafiło do twórców filmu Lis i Różowy Księżyc. Główna bohaterka Soraya podkreślała, że jej film jest głosem wielu kobiet na całym świecie. Mam nadzieję, że nadejdzie dzień, w którym wszystkie dziewczyny będą mogły mieć swój głos, w którym ludzie będą podróżować do innych krajów, aby zobaczyć piękno świata, a nie po to, by uciec, by przetrwać i nie pod nazwą imigranta. Festiwal potrwa do niedzieli. Witold Banach, Polskie Radio.
9: W konkursie na najlepszy film polski triumfował dokument w reżyserii Macieja Cuskę, Kandydaci Śmierci.
8: Jednym z patronów medialnych festiwalu jest Polskie Radio.
17: Klimat.
9: Umiarkowana jakość powietrza w Warszawie, w pozostałych miejscach kraju oddycha się dobrze, a nawet bardzo dobrze.
8: Ze źródeł odnawialnych pochodzi 26% energii, najwięcej prądu, 34% produkuje się z wykorzystaniem węgla kamiennego.
9: To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
8: Pora na wieści sportowe, Krzysztof Łoniewski.
18: Piłkarska PKO Ekstraklasa na finiszu. Dziś zaczyna się przedostatnia kolejka. Arcyciekawie będzie wieczorem w Kielcach. Korona gra z Widzewem Łódź, obie ekipy uwikłane w walkę o utrzymanie. Trener gości Serb z polskim paszportem Aleksander Wukowicz uważa, że gospodarze powinni cieszyć się do tej pory z większej zdobyczy punktowej.
19: Wszystkie ich spotkania domowe zremisowane to praktycznie połowinę i mogę się kończyć ich wygraną, więc to jakby świadczy o skali też trudności. Słusznie uważamy, że mamy lepszą sytuację niż mieliśmy, a ona jest dalej trudna.
18: Mecz w Kielcach od 20.30, od 18.00 spotkanie w Lubinie, Zagłębia walczącego o europejskie puchary z w miarę spokojną ligowego bytu Pogonią Szczecin. W Larn w Irlandii Północnej zostajemy przy futbolu. Nasze młode piłkarki z kadry U17 pokonały w barażowym spotkaniu 2-0 Angielki i awansowały na Mistrzostwa Świata w Maroku. Brawo dziewczyny! Iga Świątek nie awansowała za to do finału turnieju WTA w Rzymie. 4-6, 6-2, 2-6 uległa Elinie Świtolinie. Finałową rywalką Ukrainki będzie Amerykanka Coco Gauff. W dwóch setach pokonała w drugim półfinale Rumunkę Sorane Kirste. A Cristiano Ronaldo wchodzi w świat biznesu telewizyjnego, kto bogatemu zabroni. Firma, w której jest partnerem strategicznym, nabyła właśnie prawa do 34 ze 104 meczów w nadchodzących Mistrzostwach Świata, w tym portugalskiej kadry, której jest kapitanem. Te spotkania zostaną pokazane za pośrednictwem platformy YouTube. Boski Cristiano prowadzi ożywioną działalność biznesową. To także dzięki niej jego majątek jest szacowany, uwaga, na 1 200 000 000 dolarów.
8: Wieczne słońce nad Cristianem Ronaldo, dziś na zmiarę chmury i rozpogodzenia u nas, przelotne opady oraz burze lokalnie z gradem.
9: Od 11 stopni nad samym morzem do 20 w centrum i 21 na krańcach wschodnich.
5: Autopromocja Polskiego Radia.

0: Minęła 10. Bożena Borowiec złożyła rano w Sejmie ślubowanie poselskie. Uruchomiono nowe połączenie towarowe z lotniska w Pyrzowicach do Nankinu w Chinach. W Tarnowskich Górach ruszyła uzupełniająca rekrutacja uczniów i uczennic do projektu Akcja Transformacja.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Piotr Pagieła, zapraszam. Bożena Borowiec złożyła rano w Sejmie ślubowanie poselskie, zastąpiła w ławach poselskich zmarłego tragicznie posła lewicy Łukasza Litewkę. Borowiec kandydowała do Sejmu w 2023 roku z listy Nowej Lewicy w okręgu 32 obejmującym Dąbrowę Górniczą, Jaworzno i Sosnowiec oraz powiaty Będziński i Zawierciański, ale nie uzyskała mandatu. Łukasz Litewka zginął tragicznie w kwietniu, miał 36 lat. Uruchomiono nowe połączenie towarowe z lotniska w Pyrzowicach do Nankinu w Chinach. Rejsy realizowane są Jumbo Jetem. Jak mówi Piotr Adamczyk, rzecznik prasowy Katowice Airport, rejsy realizuje chińska linia Suparna Airlines.
2: Zaplanowano do 2 rejsów w tygodniu, które realizowane będą na zlecenie chińskich platform handlu internetowego. Jest to już drugie po Chengdu czarterowe połączenie typu All Cargo z Chin do naszego portu. Cargo to dynamicznie rosnący filar działalności Katowice Airport. W pierwszych 4 miesiącach 2026 roku w terminalu towarowym zanotowaliśmy 17 800 ton ładunków.
0: To o niemal 30% więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego, a do końca tego roku, jak szacują przedstawiciele lotniska, przez terminal cargo przejdzie 50 tysięcy ton frachtu. W Tarnowskich Górach ruszyła uzupełniająca rekrutacja uczniów i uczennic do projektu Akcja Transformacja. Mogą w nim uczestniczyć uczniowie kierunków techników z terenu powiatu tarnogórskiego. To technik analityk, ortopeda, technik budownictwa, grafiki i poligrafii. Będą mogli wziąć udział w kursach organizowanych na miejscu w szkole oraz warsztatach na uczelniach organizowanych we współpracy z pracodawcami. Nabór chętnych prowadzony jest w starostwie powiatowym w Tarnowskich Górach i potrwa do 19 maja.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Pakiet niższych cen paliw, czyli CPN, sprawdza się, tak mówi minister energii Miłosz Motyka. Jego resort w każdym dniu roboczym określa w rozporządzeniach ceny na stacjach na kolejne dni. Minister mówi, że nie ma intencjonalnego łamania ustawy, ale zdarzają się błędy, natomiast ogólnie program funkcjonuje dobrze.
3: Ta ustawa funkcjonuje dobrze, a branża się do tego bardzo dobrze dostosowała. Myślę, że to, że nie brakuje paliw na stacjach, że mamy brak przerw w podaży paliwa, o tym świadczy. Poradziliśmy sobie także z, na pewnym etapie i terenie naszej ojczyzny, turystyką paliwową, więc żadnych ryzyk z funkcjonowaniem tego programu nie widzimy.
0: A rozporządzenia o niższych cenach paliw obowiązują do końca tego miesiąca.
4: Sponsorem audycji jest Śląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa, oferująca mieszkania na wynajem. www.sdsm.pl.
0: Dziś zachmurzenie przeważnie duże z przejaśnieniami. Miejscami wystąpią przelotne opady deszczu, a po południu jest ostrzeżenie o burzach. Temperatura do 16 stopni.
5: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice. Dorota Stabik. Do potrącenia pieszej doszło na autostradzie A4 w Katowicach. Kobieta, która prawdopodobnie była pod wpływem alkoholu, przebiegała przez jezdnię na wysokości Doliny Trzech Stawów. Na szczęście nic poważnego jej się nie stało, ale autostrada w stronę Wrocławia się korkuje. Ten sznur aut sięga Giszowca. Do potrącenia pieszej doszło również w miejscowości Panki koło Kłobucka. Tam kobieta przechodziła z rowerem również w niedozwolonym miejscu. Stłuczka w Skoczowie na Ustroń i w Piekarach Śląskich na Ziętka. Tam osobówka zderzyła się z autobusem. W Katowicach tłoczno na trasie 86 na pasach do Sosnowca. Nogę z gazu trzeba zdjąć w rejonie cmentarza komunalnego. Ciasno na zjeździe za czwórki na Mikołowską. Więcej aut na pętli Brynowskiej na Wiślance i na skrzyżowaniu przy Centrum Handlowym. Mocno zakorkowany przejazd przez tak zwane Trzy Górki, czyli 73. Pułku Piechoty w stronę Wiślanki. 691-400-400. Czekamy na sygnały z dróg regionu.
6: W studiu pojawił się Dariusz Schmidt, a to oznacza, iż poznamy najświeższe wieści pogodowe. Dzień dobry.
7: Dzień dobry serdecznie. Dziś na sam początek chciałbym pozdrowić maturzystów. Niektórzy z nich piszą od rana egzamin z geografii. Życzymy zatem powodzenia od Rzymu do Krymu. Odpowiedź ich takich, że w kij nie dmuchał i po horyzont pogody ducha. A propos pogody, na świętą Zofię deszcz po polach bije. Tak dziś zimna Zośka, czyli zwyczajowo pogoda taka sobie. Polska znajduje się pod wpływem niżu znad Skandynawii. Napływa do nas powietrze polarne morskie. Na zachodzie chłodniejsze niż na wschodzie. Dlatego w kraju dziś, proszę Państwa, zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Pod koniec dnia nawet tam, gdzie nigdzie pojawią się rozpogodzenia. Jednak poza tym w większej części kraju dziś przelotne opady deszczu oraz gdzieniegdzie burze lokalnie z gradem. Na Pomorzu i w Kujawach miejscami opady ciągłe będą miały umiarkowane natężenie. Temperatura maksymalna od 12 do 14 stopni na zachodzie oraz 16 w centrum do 20-22 na wschodzie i południowym wschodzie kraju. Chłodnie miejscami nad morzem, tam jedynie 10 stopni. Wiatr na zachodzie kraju słaby z kierunków północnych, na pozostałym obszarze umiarkowany i chwilami porywisty na ogół z kierunków południowych. A w województwie śląskim zachmurzenie zmienne, przeważnie duże z przejaśnieniami. Miejscami wystąpią przelotne opady deszczu, lokalnie może też zagrzmieć i wtedy może też sypnąć gradem. Na termometrach dziś maksymalnie do 16 stopni w Katowicach i w metropolii, do 16 również w Częstochowie i na Jurze, do 15 w Bielsku Białej, w rejonach podgórskich od 13 do 16, a wysoko w Beskidach od 6 do 9. Wiatr umiarkowany i porywisty, południowo-wschodni, skręcający na południowo-zachodni. Wysoko w górach wiatr początkowo silny, w porywach do 80 km na godzinę, jednak stopniowo słabnący. Ciśnienie rzeczywiste wynosi w Katowicach 966, a mierzone na poziomie morza 1000 hektopaskali, no mniej więcej tak się będzie utrzymywało. Biometr dziś niestety, proszę Państwa, niekorzystny. A jutro w sobotę zimno, przydadzą się kurtki i parasole. Zachmurzenie przeważnie całkowite, a na Jurze duże z przejaśnieniami. Z południa nasunie się taki front deszczowy, który obejmie przede wszystkim południową oraz częściowo centralną część województwa śląskiego. Temperatura maksymalna w zakresie 10-13 stopni Celsjusza. Wiatr słaby z północnego wschodu. W niedzielę też zachmurzenie będzie, proszę Państwa, całkowite i w większości regionu wystąpią opady deszczu. Nadal chłodno. Temperatura w zakresie 9-12 stopni, wiatr słaby i umiarkowany z północnego, zachodu i północy. I jak patrzymy w pogodę na przyszły tydzień, to pogodniej i więcej słońca dopiero, proszę Państwa, od wtorku.
6: Ale wystarczy zadbać o odpowiednie okrycie wierzchnie i można spędzić ten weekend naprawdę, może to być udany czas na zewnątrz, niekoniecznie pod kocykiem, zgadza się?
7: No oczywiście, jak najbardziej, na świeżym powietrzu.
6: Dokładnie tak.
7: Ono teraz jest takie rzeźkie, przez to też czystsze, bo
6: tak, o proszę bardzo.
7: I deszcz oczyszczają.
6: Także są też pozytywy. A Dariusz Szmit z kolejną prognozą pogody pojawi się kwadrans po 14. Dziękujemy.
7: Dzięki serdeczne.
8: Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 15 maja, minęła 10. Agnieszka Drost, zapraszam na serwis Trójki. Nieoczekiwana zmiana planów, Sejm nie wybierze dziś nowego prezesa IPN-u. Drony nad Finlandią, aktywność bezzałogowców wykryto w rejonie Helsinek. Światowa Organizacja Zdrowia opublikuje dziś raport o snusach. Posłowie będą dziś głosować nad projektem ustawy o kryptoaktywach i wybiorą 15 sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa. Sejm nie wybierze dziś za to prezesa IPN-u, poinformował marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.
9: Po zasięgnięciu opinii Konwentu Seniorów podjąłem decyzję o skreśleniu z porządku dziennego bieżącego posiedzenia punktu 40 powołanie prezesa Instytutu Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.
8: Kolegium IPN rekomendowało na stanowisko prezesa dotychczasowego wiceszefa Instytutu Mateusza Szpytmę. Zgodnie z prawem prezesa IPN wybiera Sejm za zgodą Senatu na 5-letnią kadencję. Drony nad Finlandią. Nad ranem w rejonie stolicy na niebie zauważono bezzałogowce. Alert z powodu dronów został ogłoszony też na Łotwie.
10: Finlandii alert wprowadzono przed godziną 4 czasu lokalnego dla południowej części kraju, w tym dla Helsinek. Mieszkańcy zostali wezwani do pozostania w domach do czasu odwołania alarmu. Niektóre szkoły odwołały zajęcia. Na 3 godziny wstrzymano też ruch lotniczy, dlatego pasażerowie muszą liczyć się dziś z opóźnieniami. O tym, że zagrożenie minęło, poinformował premier Finlandii Petteri Orpo. Nie podał jednak dodatkowych szczegółów. Również na Łotwie w nocy ogłoszono kolejny alarm z powodu możliwego zagrożenia dla przestrzeni powietrznej. Dotyczył on wschodniej części kraju. Wojsko poinformowało, że poderwano myśliwce uczestniczące w natowskiej misji Baltic Air Policing. Alert odwołano dopiero rano. Kamil Zalewski, Polskie Radio.
8: Wczoraj Urząd Stanu Cywilnego w Warszawie dokonał pierwszej w Polsce transkrypcji aktu małżeństwa jednopłciowego zawartego za granicą. To wypełnienie orzeczeń unijnych i polskich sądów. Wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski mówi, że teraz pojawiają się pytania o prawne skutki takiego kroku i dodaje, że prawa osób, których dotyczy transkrypcja, będą zależały od zapisów ustawowych i ich interpretacji.
11: Z punktu widzenia prawa podatkowego, gdzie mamy wpisanych po prostu małżonków, w mojej ocenie jest to uprawnienie, które jest nabywane, wspólne rozliczanie, wspólność majątkowa. W przypadku przepisów na przykład kodeksu rodzinnego i opiekuńczego trudno powiedzieć ze względu na interpretację artykułu pierwszego. W artykule pierwszym jest uznanie małżeństwa zawartego pomiędzy kobietą i mężczyzną.
8: Wiceminister Dariusz Standerski spodziewa się, że w wielu przypadkach pary jednopłciowe będą zmuszone dochodzić swoich praw przed sądami. Teraz wiadomość z ostatniej chwili. Sejm po raz trzeci uchwalił ustawę o rynku kryptoaktywów, która wyznacza Komisję Nadzoru Finansowego jako organ nadzorczy nad tym rynkiem. Szczegóły w kolejnych serwisach. Specjalnie powołana Komisja Lasów Państwowych szacuje straty po pożarze w nadleśnictwie Józefów na Lubelszczyźnie. Walka z ogniem oraz jego dogaszanie trwało tydzień. Czeka nas żmudne i długotrwałe sprzątanie oraz odbudowa lasu, mówi Anna Sternik z Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie.
12: Leśnicy wykonują obecnie obloty dronami w celu określenia, ile drzewostanów uległo spaleniu. W najbliższym czasie w miejscach, w których będzie to niezbędne, zostanie usunięty drzewostan i leśnicy muszą działać w tym zakresie sprawnie, aby nie dopuścić do stworzenia idealnych warunków dla rozwoju szkodników, które mogą zagrażać sąsiadującym zdrowym drzewostanom.
8: W części nadleśnictwa Józefów na obszarach bezpośrednio objętych pożarem do września obowiązuje zakaz wstępu do lasu. Światowa Organizacja Zdrowia opublikuje dziś raport o snusach i innych nikotynowych zamiennikach dla papierosów. W Polsce temat saszetek nikotynowych stał się głośny za sprawą prezydenta Nawrockiego, który nie ukrywa swojego nałogu. WHO przestrzega szczególnie młodzież przed tą formą używki.
13: WHO chce pokazać aktualne liczby przed zaplanowanym na ostatni dzień maja Światowym Dniem Bez Tytoniu. W tym roku hasłem będzie demaskowanie atrakcyjności, przeciwdziałanie uzależnieniu od nikotyny i tytoniu. Według ostatnich danych Europa jest szczególnie dotknięta uzależnieniem wśród młodzieży i dzieci. W roku 2024 co dziewiąty Europejczyk w wieku od 13 do 15 lat używał tytoniu. Rośnie popularność innych niż papierosy wyrobów tytoniowych, także dlatego, że producenci przedstawiają je w atrakcyjnej formie. Dlatego tegoroczna kampania ma się opierać na ujawnianiu strategii przemysłu tytoniowego, zachęcaniu polityków do włączania się w zniechęcanie do nikotyny i na ułatwianiu młodzieży dostępu do metod pozwalających skutecznie pozbyć się nałogu. Raportem o snusach Światowa Organizacja Zdrowia chce dostarczyć kolejnych argumentów do walki z tą formą zagrożenia dla zdrowia. Adam Górczewski, Polskie Radio.
8: To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
8: Pochmurno, ale z rozpogodzeniami, miejscami opady deszczu i burze, nawet z gradem. Wszędzie porywisty wiatr, na termometrach od 11 stopni w Ustce do 21 w Rzeszowie.
14: Zapraszamy.

0: Jest godzina 11. Sejm po raz trzeci przyjął rządowy projekt ustawy o rynku kryptoaktywów. Biuro Prognoz w Krakowie wydało ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami dla całego województwa śląskiego. Częstochowscy policjanci prowadzą dziś akcję promującą bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Piotr Pagieła, zapraszam. Sejm po raz trzeci przyjął rządowy projekt ustawy o rynku kryptoaktywów. Poprzednie wersje ustawy zostały zawetowane przez prezydenta Karola Nawrockiego, który zarzucał rządzącym nadmierne regulacje i zbyt wysokie opłaty dla przedsiębiorstw kryptowalutowych na rzecz Komisji Nadzoru Finansowego. Minister Finansów i Gospodarki Andrzej Domański podkreślił, że Sejm powinien stać po stronie oszczędzających, a nie po stronie naciągaczy.
2: Nasza ustawa

0: To ustawa, która w sposób efektywny reguluje rynek kryptoaktywów. Ustawa, dzięki której oszczędzających, inwestujących na tym rynku będzie można otoczyć takim samym poziomem ochrony, jak inwestujących na innych rynkach finansowych.
1: Sejm odrzucił projekty dotyczące kryptowalut złożone przez prezydenta Polskę 2050 i Konfederację.
2: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
1: Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie wydało ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami dla województwa śląskiego. Synoptycy prognozują zjawiska, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu do 20 mm oraz porywy wiatru do 85 km na godzinę. Lokalnie możliwe opady gradu. To ostrzeżenie będzie obowiązywać od 13 do 22. Synoptycy ostrzegają przed zakłóceniami w pracy urządzeń elektrycznych. Możliwe jest zagrożenie pożarowe i zagrożenie życia i zdrowia od uderzenia piorunów. Częstochowscy policjanci prowadzą dziś akcję promującą bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego. Szczególną uwagę mundurowi zwracają na rowerzystów i użytkowników hulajnóg.
3: Na pewno potrzebna dla świadomości. No nie mam teraz przy sobie światła i dzwonka.
4: No jak najbardziej potrzebna, no trzeba sprawdzać ludzi i pilnować bezpieczeństwa.
5: Jestem pierwszy raz zaskoczony przez policję, że mi nie ukarała, tylko że dostałem prezent. Dziękuję bardzo.
1: Poza sprawdzeniem stanu trzeźwości i znajomością przepisów ruchu drogowego, policjanci rozdawali użytkownikom jednośladów odblaski. Brak kasku czy elementów wyposażenia roweru to jedne z najczęściej popełnianych błędów przez rowerzystów. Nie żyje Ada Balikowska, piosenkarka znana z nagrań popularnych piosenek rozrywkowych i zagranicznych w polskiej wersji. Tworzyła razem z Jerzym Haraldem także w latach 60. i 70. z zespołem tanecznym Radia Katowice Metrum.
6: Dobrej pogody życzy obchodząca jubileusz 30-lecia Śląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa. Sponsor audycji www.sdsm.pl.
1: Dziś zachmurzenie przeważnie duże z przejaśnieniami, miejscami przelotne opady deszczu, temperatura do 16 stopni. Jeszcze informacje dla alergików, pylą dąb, trawy, babka, sztaw i pokrzywa. W powietrzu też zarodniki grzybów z rodzajów Cladosporium i Alternaria.
7: Program Trzeci Polskiego Radia, piątek 15 maja, minęła 11. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Ustawa o kryptoaktywach przyjęta po raz trzeci, teraz zajmie się nią Senat. Donald Trump zakończył wizytę w Chinach. W przyszłym tygodniu do Pekinu ma polecieć Władimir Putin. To jedyne takie noce w roku. W Krakowie noc muzeów dziś, w Warszawie jutro. Sejm po raz trzeci przyjął rządowy projekt ustawy o rynku kryptoaktywów. Poprzednie wersje ustawy zostały zawetowane przez prezydenta Nawrockiego, który zarzucał rządzącym nadmierne regulacje i zbyt wysokie opłaty dla przedsiębiorstw kryptowalutowych na rzecz Komisji Nadzoru Finansowego. Łączymy się teraz z Michałem Makowskim. Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
7: Co znajdziemy w przyjętym projekcie?
8: Najnowsza wersja rządowej ustawy w odróżnieniu od swoich poprzedniczek zakłada zaostrzenie kar administracyjnych i kar więzienia za nieprawidłowości dotyczące kryptowalut, na przykład za prowadzenie działalności bez uprawnień czy utrudnianie kontroli administracyjnej. Kary mają sięgać nawet kilkudziesięciu milionów złotych, a Komisja Nadzoru Finansowego będzie stać na straży rynku kryptoaktywów.
0: Oszczędzających, inwestujących na tym rynku będzie można otoczyć takim samym poziomem ochrony, jak inwestujących na innych rynkach finansowych.
8: Powiedział minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. Nie wiadomo jeszcze, czy prezydent Nawrocki postanowi podpisać kolejną wersję rządowej ustawy. Sejm odrzucił kilkanaście prezydenckich poprawek, z wyjątkiem jednej, która sprawi, że KNF będzie musiała co roku sporządzać i publikować raport o funkcjonowaniu rynku kryptoaktywów.
9: Natomiast jeżeli rząd będzie chciał i koalicja większościowa będzie chciała iść, że tak powiem, na ścianę, no to nie jest dobra informacja.
8: Stwierdził szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki po odrzuceniu prezydenckich poprawek. Ustawa trafi teraz do Senatu, który oczywiście może nanieść kolejne poprawki do projektu.
7: I tyle, Michał Makowski. Dziękujemy za relację. Prezydent USA Donald Trump zakończył wizytę w Chinach. Padły deklaracje o chęci współpracy. Rynki finansowe oczekiwały konkretnych deklaracji dotyczących tej współpracy handlowej i kontraktów. Tych jednak zabrakło.
10: Przywódcy Chin i Stanów Zjednoczonych w trakcie dwudniowej wizyty Trumpa w Pekinie zapewniali, że relacje obu państw polepszą się. Xi Jinping wyraził uznanie dla nowego podejścia Waszyngtonu do relacji z Pekinem. W porównaniu do ubiegłego roku i okresu wojny celnej obu stolic jest ono mniej konfrontacyjne ze strony amerykańskiej administracji. Pomimo tego, że Trumpowi towarzyszyła delegacja ponad 10 prezesów największych amerykańskich koncernów, zasygnalizowano jedynie możliwość zawarcia kontraktu przez Boeinga na dostawy samolotów do Chin. Donald Trump w rozmowie z mediami ogłosił, że rozmawiano o dużych umowach, ale szczegółów nie ujawniono. Drugiego dnia rozmowy skupiły się także na kwestiach międzynarodowych, w tym na wojnie z Iranem. Ze słów Donalda Trumpa wynika, że obydwaj przywódcy są zgodni w ocenie tego, że Iran nie powinien mieć broni jądrowej. Jak informuje hongkoński dziennik South China Morning Post, już w połowie przyszłego tygodnia Chiny odwiedzić ma Władimir Putin. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Tajpej.
7: Polska dla służb białoruskich jest priorytetowym celem operacyjnym. Ostatnie dwa lata oznaczały wzmożoną aktywność rosyjskich oraz ściśle z nimi współpracujących białoruskich służb specjalnych, czytamy w ostatnim raporcie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Operacje obejmowały polaryzowanie i zastraszanie społeczeństwa oraz wykorzystywanie historycznych antagonizmów narodowościowych, głównie w relacjach polsko-ukraińskich. Na dziś w Pulsie Trójki o 17.30 gościć będziemy zwolnionego niedawno z białoruskiego łagru Andrzeja Poczobuta. W poniedziałek zacznie się remont drogi do Morskiego Oka. To oznacza utrudnienia i czasowe zamknięcia trasy. Nie będą kursować fasiągi ani elektryczne busy. Pod koniec maja wykonawca planuje także całkowite zamknięcie drogi dla pieszych, mówi Zbigniew Kowalski z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
11: Wykonawca w okresie od 25 do 30 maja planuje asfaltowanie tej drogi i całkowite zamknięcie dla wszystkich, dla ruchu pieszego, kołowego. Jak ktoś będzie chciał iść do Morskiego Oka, no to zajmie mu to przynajmniej 2-3 godziny więcej, bo będzie mógł przejść od Wiktorówek szlakiem do Wodogrzmotów i następnie już tak normalnie drogą do Morskiego Oka.
7: A roboty potrwają do 19 czerwca. Już ta noc w Krakowie będzie należała do muzeów. Swoje drzwi dla zwiedzających otworzy ponad 60 instytucji, w tym Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manga, którego powstanie ufundował Andrzej Wajda. Z okazji roku Andrzeja Wajdy przygotowano wystawę poświęconą reżyserowi, mówi wicedyrektorka Mangi Aleksandra Kalfas.
12: Wajda w stulecie urodzin to jest ekspozycja, którą przygotowała dla nas Krystyna Zachwatowicz-Wajdowa, żona Andrzeja Wajdy. Jest to ekspozycja złożona ze wspomnień, bardzo osobistych czasami, bardzo często napisanych ręką mistrza, bo znajdą tam Państwo fragmenty jego notesów, szkice, zdjęcia.
7: W Warszawie Noc Muzeów odbędzie się jutro. My zapraszamy do nas na Myśliwiecką 357. Jutro od 19 do 23 będzie można odwiedzić nasze studia imienia Agnieszki Osieckiej oraz tajemniczo brzmiące studia M2, M3 i M5. To był Serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
7: Dziś sporo chmur, miejscami opady deszczu, chwilami intensywne oraz burze nawet z gradem. Od 11 stopni nad samym morzem do 20 w centrum i 21 na krańcach wschodnich.
2: Autopromocja Polskiego Radia.
13: W studiu pojawił się Dariusz Schmidt, a to oznacza, iż poznamy najświeższe wieści pogodowe. Dzień dobry.
14: Dzień dobry serdecznie. Dziś na sam początek chciałbym pozdrowić maturzystów. Niektórzy z nich piszą od rana egzamin z geografii. Życzymy zatem powodzenia od Rzymu do Krymu. Odpowiedzi takich, że w kij nie dmuchał i po horyzont pogody ducha. A propos pogody, na Świętą Zofię deszcz po polach bije. Tak dziś zimna Zośka, czyli zwyczajowo pogoda taka sobie. Polska znajduje się pod wpływem niżu znad Skandynawii. Napływa do nas powietrze polarne morskie. Na zachodzie chłodniejsze niż na wschodzie. Dlatego w kraju dziś, proszę Państwa, zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Pod koniec dnia nawet tam, gdzie niegdzie pojawią się rozpogodzenia. Jednak poza tym w większej części kraju dziś przelotne opady deszczu oraz gdzie niegdzie burze, lokalnie z gradem. Na Pomorzu i w Kujawach miejscami opady ciągłe będą miały umiarkowane natężenie. Temperatura maksymalna od 12 do 14 stopni na zachodzie oraz 16 w centrum do 20-22 na wschodzie i południowym wschodzie kraju. Chłodnie miejscami nad morzem, tam jedynie 10 stopni. Wiatr na zachodzie kraju słaby z kierunków północnych, na pozostałym obszarze umiarkowany i chwilami porywisty, na ogół z kierunków południowych. A w województwie śląskim zachmurzenie zmienne, przeważnie duże, z przejaśnieniami. Miejscami wystąpią przelotne opady deszczu, lokalnie może też zagrzmieć i wtedy może też sypnąć gradem. Na termometrach dziś maksymalnie do 16 stopni w Katowicach i w metropolii, do 16 również w Częstochowie i na Jurze, do 15 w Bielsku Białej, w rejonach podgórskich od 13 do 16, a wysoko w Beskidach od 6 do 9. Wiatr umiarkowany i porywisty, południowo-wschodni, skręcający na południowo-zachodni. Wysoko w górach wiatr początkowo silny, w porywach do 80 km na godzinę, jednak stopniowo słabnący. Ciśnienie rzeczywiste wynosi w Katowicach 966, a mierzone na poziomie morza 1000 hektopaskali, no mniej więcej tak się będzie utrzymywało. Biometr dziś niestety, proszę Państwa, niekorzystny. A jutro w sobotę, zimno, przydadzą się kurtki i parasole. Zachmurzenie przeważnie całkowite, a na Jurze duże z przejaśnieniami. Z południa nasunie się taki front deszczowy, który obejmie przede wszystkim południową oraz częściowo centralną część województwa śląskiego. Temperatura maksymalna w zakresie 10-13 stopni Celsjusza. Wiatr słaby z północnego wschodu. W niedzielę też zachmurzenie będzie, proszę Państwa, całkowite i w większości regionu wystąpią opady deszczu. Nadal chłodno. Temperatura w zakresie 9-12 stopni, wiatr słaby, umiarkowany z północnego, zachodu i północy. I jak patrzymy w pogodę na przyszły tydzień, to pogodniej i więcej słońca dopiero, proszę Państwa, od wtorku.
13: Ale wystarczy zadbać o odpowiednie okrycie wierzchnie i można spędzić ten weekend naprawdę, może to być udany czas, na zewnątrz, niekoniecznie pod kocykiem, zgadza się?
14: No oczywiście, jak najbardziej, na świeżym powietrzu.
13: Dokładnie tak.
14: Ono teraz jest takie rzeźkie, przez to też czystsze, bo
13: tak, też o proszę bardzo.
14: I deszcz oczyszczają.
13: Także są też pozytywy. A Dariusz Szmit z kolejną prognozą pogody pojawi się kwadrans po 14. Dziękujemy.
14: Dzięki serdeczne.
15: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice, Dorota Stabik. Nie powinno być już większych utrudnień na autostradzie A4 w Katowicach, gdzie wcześniej doszło do potrącenia kobiety, ale ruch tam jeszcze trochę zwalnia. Zakorkowany zjazd z autostrady A4 na Mikołowską. Tłok też na Mikołowskiej przy dojeździe do dworca i na przejeździe pod katowickim dworcem. Mocno zakorkowana Dudy Gracza i Graniczna przy połączeniu z Warszawską. Wzmożony ruch na skrzyżowaniu przy Wesołym Miasteczku. Ciaśniej na trasie 44 w Tychach, między węzłem z Krajową Jedynką a Urbanowicami. Zwalniają kierowcy na tej drodze także w Bieruniu i w Bieruniu Nowym. Korek na wjeździe do Bieska drogą S52 od Cieszyna, to za sprawą prowadzonych prac. Z kolei na jedynce między Tychami a Bieskiem ciaśniej jest w Pszczynie. Na południu regionu dodatkowe czasy trzeba doliczyć na zjeździe z drogi S1 do centrum Żywca. 691-400-400, czekamy na sygnały z dróg regionu.
16: Sponsorem audycji jest Mad Mobil, autoryzowany salon Suzuki w Rybniku i Gliwicach. Dealer Suzuki Swift.
17: Sponsorem audycji jest Ganinex, dealer marki Leap Motor w Katowicach, ulica Rościńskiego 170. Ganinex, dealer leapmotor.pl.

0: Jest godzina 12. Od 13 będzie obowiązywać ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami dla województwa śląskiego. Bożena Borowiec złożyła rano w Sejmie ślubowanie poselskie, zastąpiła zmarłego posła Łukasza Litewkę. Mobilne zbiórki odpadów po raz kolejny zorganizowane zostaną w Bytomiu.
1: Polskie Radio Katowice. Kurier Południowy.
0: Piotr Fagieła, zapraszam. Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie wydało ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami dla województwa śląskiego. Synoptycy prognozują to zjawisko miejscami.

0: Będą też silne opady deszczu do 20 mm oraz porywy wiatru do około 85 km na godzinę. Lokalnie możliwy drobny grad. Ostrzeżenie będzie obowiązywać od 13 do 22. Bożena Borowiec złożyła rano w Sejmie ślubowanie poselskie. Zastąpiła w ławach poselskich tragicznie zmarłego posła Lewicy Łukasza Litewkę. Borowiec kandydowała do Sejmu w 2023 roku z listy Nowej Lewicy w okręgu obejmującym Dąbrowę Górniczą, Jaworzno, Sosnowiec oraz powiaty Będziński i Zawierciański, ale nie uzyskała mandatu. Łukasz Litewka, poseł Lewicy, zginął tragicznie w kwietniu. Miał 36 lat.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Mobilne zbiórki odpadów po raz kolejny zorganizowane zostaną w Bytomiu. Wszystko po to, by mieszkańcy łatwiej mogli pozbyć się problematycznych śmieci. M-Szok dziś czeka na mieszkańców Łagiewnik. Jutro w dzielnicy Rozbark będzie można bezpłatnie oddać m.in. opony, tekstylia czy elektroodpady. Wcześniej trzeba wypełnić jednak stosowne oświadczenie. Wszystkie szczegóły i godziny działania mobilnych punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dostępne są na stronach internetowych bytomskiego magistratu. Teraz Częstochowa, tam rusza Czewa Bike Fest. To festiwal rowerowy, który obejmuje centrum miasta oraz jasnogórskie Błonia, gdzie w niedzielę dotrze rowerowa pielgrzymka połączona ze święceniem jednośladów. Zaplanowano także skoki z udziałem światowej gwiazdy kolarstwa ekstremalnego Szymona Goćka. Chcemy zwrócić uwagę na walory turystyki rowerowej regionu, mówi Łukasz Kot, wiceprezydent Częstochowy.
2: Nam zależy na tym, żeby to było wydarzenie jak najbardziej powszechne, żeby do osób regionu północnego, do Częstochowy przyjeżdżali turyści w maju i potem też kiedyś jeszcze raz przyjechali, nas odwiedzili.
0: Dziś w ramach wydarzenia startują zlokalizowane w Alejach Najświętszej Marii Panny targi sportu i rekreacji.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Katowiccy policjanci w ostatniej chwili uratowali oszczędności starszego małżeństwa. Seniorzy o mały włos nie padli ofiarą oszustwa metodą na policjanta. Przestępcy telefonicznie zmanipulowali starsze osoby, wmawiając im, że ich pieniądze są zagrożone. Jedyną szansą na ich ochronę jest przekazanie gotówki rzekomym śledczym. Na miejsce ruszyli jednak prawdziwi funkcjonariusze. Ci prawdziwi podjęli działania i postanowili zaczekać na odbiorcę gotówki, mówi Dominik Michalik z Komendy Miejskiej w Katowicach.
3: Na momencie kryminalni zauważyli mężczyznę opuszczającego jeden z budynków, którego nerwowe zachowanie wzbudziło ich podejrzenia. Stróże prawa szybko zareagowali i zatrzymali 50-latka. Podczas czynności okazało się, że mężczyzna miał przy sobie torbę, w której seniorzy zgodnie z poleceniami oszustów mieli przekazać swoje oszczędności. Dzięki czujności i zdecydowanej reakcji katowickich policjantów małżeństwo uniknęło straty ponad 50 tysięcy złotych.
0: A zatrzymanemu mężczyźnie grozi teraz do 8 lat więzienia. Dziś zachmurzenie przeważnie duże z przejaśnieniami, miejscami możliwe przelotne opady deszczu, a po południu także burze. Temperatura do 16 stopni.
4: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice, Marcin Rudzki. Ruch na głównych drogach w regionie płynny, większe utrudnienia w miejscach prac drogowych, a my zaczynamy od południa regionu. S52 Bielsko-Biała, kierunek Żywiec, tam trwają prace drogowców na prawym pasie przed węzłem Koniczynka. Mamy zwężenie, droga korkuje się, teraz autostrada A1 kierunek Łódź pomiędzy węzłem Sośnica a DK88, tam także prace drogowe, zwężenie i korek. Na jedynce w Czechowicach-Dziedzicach trwa budowa nowego wiaduktu, tutaj ruch w obydwu kierunkach odbywa się tylko jedną jezdnią. 691-400-400. Czekamy na zgłoszenia z dróg regionu.
5: Sponsorem audycji jest Mad Mobil, autoryzowany salon Suzuki w Rybniku i Gliwicach. Dealer Suzuki Swift.
6: Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 15 maja, minęła 12. Agnieszka Drost, zapraszam na serwis Trójki. Policja zatrzymała nastolatków podejrzanych o ciężkie pobicie chłopców z Ukrainy. Sejm wybrał 15 członków Krajowej Rady Sądownictwa, w tym 13 wskazanych przez sędziów. Koniec akcji ratunkowej w Kijowie. W rosyjskim ataku zginęły 24 osoby. Policja zatrzymała 5 osób podejrzanych o pobicie obywateli Ukrainy na warszawskim Moście Świętokrzyskim. Do zdarzenia doszło 7 maja. Kamil Sobutka z Komendy Stołecznej Policji mówi, że wszyscy zatrzymani są nastolatkami.
7: W toku podjętych działań do sprawy zatrzymano 5 osób w wieku od 15 do 18 lat. Wszyscy to obywatele Polski. Obecnie prowadzone są dalsze czynności procesowe mające na celu szczegółowe wyjaśnienie wszystkich okoliczności zdarzenia oraz ustalenie roli, jaką odgrywał w nim każdy z tych młodych mężczyzn.
6: Z ustaleń policji i zebranego materiału dowodowego nie wynika, by zdarzenie miało podłoże narodowościowe. Na tym etapie policja nie udziela więcej informacji. Sejm wybrał 15 sędziowskich członków Krajowej Rady Sądownictwa. Na liście znalazło się 13 kandydatów wyłonionych przez środowisko sędziowskie i zatwierdzonych wcześniej przez Sejm oraz dwóch kandydatów opozycji, jeden zgłoszony przez Konfederację, a drugi przez PiS. W Kijowie przed budynek, w który uderzyła rosyjska rakieta, ludzie przynoszą kwiaty i maskotki. Mieszkańcy Kijowa tłumnie oddają hołd zabitym we wczorajszym ataku. Służby prowadzą rozbiórkę uszkodzonych fragmentów budynków.
8: Tuż przy tym budynku został utworzony specjalny sztab kryzysowy. Jest tutaj psycholog, są policjanci, są wolontariusze, którzy rozdają ciepłe jedzenie, wodę. Jest także możliwość naładowania telefonów komórkowych, bo w tych wszystkich okolicznych budynkach nie ma na ten moment ani prądu, ani wody, ani gazu. Jest też miejsce, w którym mieszkańcy składają kwiaty i maskotki. Zginęło tu wiele osób. Od lat mieszkamy na tym osiedlu i to, co się tutaj wydarzyło, jest dla nas ogromną tragedią. Uważam, że ludzie odpowiedzialni za to wszystko powinni zostać ukarani. Trzeba mówić o tym głośniej, żeby normalni ludzie na świecie zrozumieli, że nie możemy tak dalej żyć i że takie zbrodnie nie mogą pozostać bez kary. I mam nadzieję, że coś takiego nigdy więcej się nie wydarzy w naszym kraju. Akcja ratunkowa skończyła się tu rano. Z podgruzów wydobyto ciała 24 osób, w tym trojga dzieci. Z Kijowa dla Polskiego Radia Mateusz Czmiel.
6: To było krótkie spotkanie, na którym otrzymaliśmy odpis aktu małżeństwa, mówi Jakub Cupriak-Trojan, jeden z małżonków, których akt ślubu jednopłciowego zawartego w Berlinie został wczoraj poddany transkrypcji. To pierwsza taka transkrypcja w Polsce, której dokonano w Urzędzie Stanu Cywilnego w Warszawie. Jakub Cupriak-Trojan mówi, że choć wręczenie aktu miało charakter formalny, sam dokument jest wyjątkowy.
9: Ten dokument rzeczywiście jest szczególny, bo po pierwsze zostaliśmy wpisani w rubryki mężczyzna i kobieta. Dane jednego z nas są wpisane w rubryce mężczyzna, dane drugiego w rubryce kobieta. Jest to też dokument szczególny, dlatego że jest w nim wyraźnie opisane we wzmiance dodatkowej, że jest to dokument stworzony zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego.
6: Nowy projekt dotyczący transkrypcji aktów małżeństwa par jednopłciowych został podpisany przez ministra cyfryzacji i oczekuje na akceptację szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego. Po pożarze Puszczy Solskiej prawdopodobnie zostaną wydane zalecenia dla lasów prywatnych, mówi zastępca nadleśniczego w nadleśnictwie Józefów. Ogień, który w ubiegły wtorek wybuchł na Lubelszczyźnie i strawił ponad 1000 hektarów zieleni, swój początek miał na terenie lasów prywatnych, do których służby miały utrudniony dostęp. Adam Kraczek nie wyklucza, że ich właściciele otrzymają odpowiednie zalecenia opracowane w trakcie posiedzeń specjalnego zespołu w nadleśnictwie.
10: Z rozmów wstępnych z dowódcą tego pożaru. Oni widzą, że jest potrzeba. Tutaj był zastępca komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie, który niemal od początku tego pożaru był. Poruszał się ciągle w terenie, jeździł kładem. On doskonale ten teren poznał i on wie, że dostępność terenów na te lasów niepaństwowych jest bardzo ograniczona.
6: Prokuratura rejonowa w Biłgoraju prowadzi śledztwo w sprawie pożaru w kierunku nieumyślnego sprowadzenia zagrożenia.
11: Klimat.
6: W lasach wschodniej Polski mamy duże zagrożenie pożarowe. Na wielu odcinkach rzek utrzymuje się susza hydrologiczna, m.in. na Warcie, Sani i Noteci oraz w dorzeczu Szkwy, Rozogi, Jeziorki i Radomki. Najwięcej energii w naszym miksie energetycznym pochodzi teraz ze słońca, to prawie 40%. W sumie OZE daje nam mniej więcej połowę prądu. To był serwis Trójki.
12: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
6: Popołudnie pochmurne, ale z rozpogodzeniami, miejscami opady deszczu i burze, nawet z gradem. W Łebie 11 stopni, w Legnicy 14, w Ełku 19, w Łodzi 20, a w Zamościu 21.
13: Autopromocja.
14: W studiu pojawił się Dariusz Schmidt, a to oznacza, iż poznamy najświeższe wieści pogodowe. Dzień dobry.
15: Dzień dobry serdecznie. Dziś na sam początek chciałbym pozdrowić maturzystów. Niektórzy z nich piszą od rana egzamin z geografii. Życzymy zatem powodzenia od Rzymu do Krymu. Odpowiedź ich takich, że w kij nie dmuchał i po horyzont pogody ducha. A propos pogody, na świętą Zofię deszcz po polach bije. Tak dziś zimna Zośka, czyli zwyczajowo pogoda taka sobie. Polska znajduje się pod wpływem niżu znad Skandynawii. Napływa do nas powietrze polarne morskie. Na zachodzie chłodniejsze niż na wschodzie. Dlatego w kraju dziś, proszę Państwa, zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Pod koniec dnia nawet tam, gdzie niegdzie pojawią się rozpogodzenia. Jednak poza tym w większej części kraju dziś przelotne opady deszczu oraz gdzie niegdzie burze, lokalnie z gradem. Na Pomorzu i w Kujawach miejscami opady ciągłe będą miały umiarkowane natężenie. Temperatura maksymalna od 12 do 14 stopni na zachodzie oraz 16 w centrum do 20-22 na wschodzie i południowym wschodzie kraju. Chłodnie miejscami nad morzem, tam jedynie 10 stopni. Wiatr na zachodzie kraju słaby z kierunków północnych, na pozostałym obszarze umiarkowany i chwilami porywisty, na ogół z kierunków południowych. A w województwie śląskim zachmurzenie zmienne, przeważnie duże z przejaśnieniami. Miejscami wystąpią przelotne opady deszczu, lokalnie może też zagrzmieć i wtedy może też sypnąć gradem. Na termometrach dziś maksymalnie do 16 stopni w Katowicach i w metropolii, do 16 również w Częstochowie i na Jurze, do 15 w Bielsku Białej, w rejonach podgórskich od 13 do 16, a wysoko w Beskidach od 6 do 9. Wiatr umiarkowany i porywisty, południowo-wschodni, skręcający na południowo-zachodni. Wysoko w górach wiatr początkowo silny, w porywach do 80 km na godzinę, jednak stopniowo słabnący. Ciśnienie rzeczywiste wynosi w Katowicach 966, a mierzone na poziomie morza 1000 hektopaskali, no mniej więcej tak się będzie utrzymywało. Biometr dziś niestety, proszę Państwa, niekorzystny. A jutro w sobotę zimno, przydadzą się kurtki i parasole. Zachmurzenie przeważnie całkowite, a na Jurze duże z przejaśnieniami. Z południa nasunie się taki front deszczowy, który obejmie przede wszystkim południową oraz częściowo centralną część województwa śląskiego. Temperatura maksymalna w zakresie 10-13 stopni Celsjusza. Wiatr słaby z północnego wschodu. W niedzielę też zachmurzenie będzie, proszę Państwa, całkowite i w większości regionu wystąpią opady deszczu. Nadal chłodno. Temperatura w zakresie 9-12 stopni. Wiatr słaby, umiarkowany. Z północnego, z zachodu i północy. I jak patrzymy w pogodę na przyszły tydzień, to pogodniej i więcej słońca dopiero, proszę Państwa, od wtorku.
14: Ale wystarczy zadbać o odpowiednie okrycie wierzchnie i można spędzić ten weekend naprawdę, może to być udany czas na zewnątrz, niekoniecznie pod kocykiem, zgadza się?
15: No oczywiście, jak najbardziej, na świeżym powietrzu.
14: Dokładnie tak.
15: Ono teraz jest takie rzeźkie, przez to też czystsze, bo
14: tak, o proszę bardzo.
15: I deszcz oczyszczają.
14: Także są też pozytywy. A Dariusz Schmidt z kolejną prognozą pogody pojawi się kwadrans po 14. Dziękujemy.
15: Dzięki serdeczne.

0: Jest 13. Sejm po raz trzeci przyjął rządowy projekt ustawy o rynku kryptoaktywów. Policjanci wykryli plantację marihuany w mieszkaniu w Chorzowie. Dziś Światowy Dzień Kangurowania. Za chwilę powiemy, dlaczego jest ważne.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. Sejm uchwalił rządowy projekt ustawy o kryptoaktywach, odrzucając większość poprawek rekomendowanych przez Kancelarię Prezydenta.
2: Minister finansów Andrzej Domański mówi, że Sejm musi stać po stronie oszczędzających, a nie oszustów, a projekt rządowy, jak wyjaśniał, w sposób efektywny reguluje rynek kryptoaktywów.
3: Oszczędzających na tym rynku będzie można otoczyć takim samym poziomem ochrony, jak inwestujących na innych rynkach.
2: Minister zauważył, że propozycja rządowa jest krótsza od prezydenckiej, która w jego ocenie ogranicza możliwości.

0: Możliwość ochrony Polaków.
1: Ogranicza kary, ogranicza możliwości działania Komisji Nadzoru Finansowego.
0: Ewa Szedler z Polski 2050 ubolewa, że do projektu nie wprowadzono poprawek jej klubu.
2: Dawałby to zdecydowanie większą szansę na podpis pana prezydenta.
0: W ustawie uwzględniono tylko jedną poprawkę rekomendowaną przez prezydenta. Dotyczy zobligowania KNF do publikacji corocznych raportów na temat sytuacji na rynku.
3: Relacjonował Michał Fabisiak. 37-latek z Chorzowa stworzył w swoim mieszkaniu plantację marihuany. Było tam m.in. osobne pomieszczenie z krzewami i sadzonkami. Do tego specjalna wentylacja i oświetlenie. Na trop mężczyznę wpadli kryminalni z sosnowieckiej policji, mówi Tomasz Mogielski z tamtejszej komendy.
4: Kryminalni z Sosnowca ustalili, że 37-letni mieszkaniec Chorzowa może posiadać środki odurzające oraz prowadzić nielegalną uprawę konopi. Policjanci weszli do jego mieszkania, gdzie ich podejrzenia szybko się potwierdziły. W trakcie przeszukania mundurowi zabezpieczyli 88 krzewów konopi oraz marihuany o łącznej wadze blisko 240 gramów.
3: Mężczyzna usłyszał zarzuty. Grozi mu do 12 lat więzienia. Centralna część rynku w Raciborzu zostanie wykonana z piaskowca. Zastąpi dotychczasową granitową płytę. Piaskowiec ma być sprowadzony i położony w ciągu 3 miesięcy. Część mieszkańców jest przekonana, że nie będzie to trwały materiał. Jednak prezydent Raciborza Jacek Wojciechowicz uspokaja.
5: Każdemu się wydaje, że jak ktoś nazywa się piaskowcem, to pewnie się będzie sypało między rękami tak jak piasek. No nie, no to jest oczywiście piaskowiec, są różne odmiany. Ten się jak najbardziej nadaje, jest używany w wielu miejscach na świecie. My się odwołujemy do Wawelu, no bo to chyba taki najbardziej namacalny przykład i taki oczywisty. Tam się sprawdził przy tych milionach turystów, to mamy nadzieję, że i w Raciborzu się sprawdzi.
3: Zmiany na rynku obejmą też m.in. wymianę podbudowy pod nawierzchnią w centralnej części, a także montaż ławek. Prezydent Raciborza zapowiada w przyszłości większy remont w centrum miasta. Zostanie on wykonany, kiedy będzie można pozyskać na to zewnętrzne finansowanie.
6: Informacje Polskiego Radia Katowice. Bliżej waszych spraw.
3: Dziś Światowy Dzień Kangurowania. Stosowany jest po porodzie. To bezpośredni kontakt ciała noworodka z ciałem matki. Zgodnie ze standardami opieki okołoporodowej kangurowanie powinno trwać nieprzerwanie przez 2 godziny. Według położnej Magdaleny Zemły z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Częstochowie ma to ogromne znaczenie dla dziecka i dla matki.
7: Jest takie łagodniejsze przejście do nowego środowiska dla dziecka. Słyszy bicie serca mamy, oddech, jest też regulacja temperatury, jest też budowanie więzi między mamą a noworodkiem. Poprzez dostawienie do piersi u mamy też wytwarza się oksytocyna naturalna. Tutaj nam pomaga to w obkurczaniu mięśnia macicy.
3: Jeśli kangurowania nie może podjąć się matka, procedurę przejmuje ojciec. O tym, czy dziecko może być kangurowane, decyduje neonatolog.
8: Sponsorem audycji jest Śląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa, oferująca mieszkania na wynajem. www.sdsm.pl.
3: Dziś zachmurzenie duże z przejaśnieniami. Miejscami może pojawiać się przelotny deszcz, a lokalnie nie są wykluczone burze. Temperatura do 16 stopni, a jakość powietrza jest dobra.
9: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice, Marcin Rudzki. Zaczynamy od południa regionu. Jasiennica, ulica Cisowa. Tam zderzenie 2 pojazdów. Droga jest całkowicie zablokowana. Ruch na głównych drogach w regionie płynny. Większe utrudnienia w miejscach prac drogowych. Te na S52 w Bielsku Białej, kierunek Żywiec. Tam trwają prace drogowców na prawym pasie przed węzłem Koniczynka. Mamy zwężenie, droga korkuje się. Teraz autostrada 1, kierunek Łódź pomiędzy węzłem Sośnica a drogą krajową 88. Tam także prace drogowe, zwężenie i korek. 691-400-400. Czekamy na zgłoszenia z dróg całego województwa.
8: Sponsorem audycji jest Ganinex, dealer marki Lip Motor. W Katowicach, ulica Rościńskiego 170. Ganinex, dealer lipmotor.pl.
10: W studiu pojawił się Dariusz Schmidt, a to oznacza, iż poznamy najświeższe wieści pogodowe. Dzień dobry.
11: Dzień dobry serdecznie. Dziś na sam początek chciałbym pozdrowić maturzystów. Niektórzy z nich piszą od rana egzamin z geografii. Życzymy zatem powodzenia od Rzymu do Krymu. Odpowiedzi takich, że w kij nie dmuchał i po horyzont pogody ducha. A propos pogody, na Świętą Zofię deszcz po polach bije. Tak dziś zimna Zośka, czyli zwyczajowo pogoda taka sobie. Polska znajduje się pod wpływem niżu znad Skandynawii. Napływa do nas powietrze polarno-morskie. Na zachodzie chłodniejsze niż na wschodzie, dlatego w kraju dziś, proszę Państwa, zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Pod koniec dnia nawet tam, gdzie niegdzie pojawią się rozpogodzenia. Jednak poza tym w większej części kraju dziś przelotne opady deszczu oraz gdzieniegdzie burze, lokalnie z gradem. Na Pomorzu i w Kujawach miejscami opady ciągłe będą miały umiarkowane natężenie. Temperatura maksymalna od 12 do 14 stopni na zachodzie oraz 16 w centrum do 20-22 na wschodzie i południowym wschodzie kraju. Chłodnie miejscami nad morzem, tam jedynie 10 stopni. Wiatr na zachodzie kraju słaby z kierunków północnych, na pozostałym obszarze umiarkowany i chwilami porywisty, na ogół z kierunków południowych. A w województwie śląskim zachmurzenie zmienne, przeważnie duże z przejaśnieniami. Miejscami wystąpią przelotne opady deszczu, lokalnie może też zagrzmieć i wtedy może też sypnąć gradem. Na termometrach dziś maksymalnie do 16 stopni w Katowicach i w metropolii, do 16 również w Częstochowie i na Jurze, do 15 w Bielsku Białej, w rejonach podgórskich od 13 do 16, a wysoko w Beskidach od 6 do 9. Wiatr umiarkowany i porywisty, południowo-wschodni, skręcający na południowo-zachodni. Wysoko w górach wiatr początkowo silny, w porywach do 80 km na godzinę, jednak stopniowo słabnący. Ciśnienie rzeczywiste wynosi w Katowicach 966, a mierzone na poziomie morza 1000 hektopaskali, no mniej więcej tak się będzie utrzymywało. Biometr dziś niestety, proszę Państwa, niekorzystny. A jutro w sobotę, zimno, przydadzą się kurtki i parasole. Zachmurzenie przeważnie całkowite, a na Jurze duże z przejaśnieniami. Z południa nasunie się taki front deszczowy, który obejmie przede wszystkim południową oraz częściowo centralną część województwa śląskiego. Temperatura maksymalna w zakresie 10-13 stopni Celsjusza. Wiatr słaby z północnego wschodu. W niedzielę też zachmurzenie będzie, proszę Państwa, całkowite i w większości regionu wystąpią opady deszczu. Nadal chłodno. Temperatura w zakresie 9-12 stopni. Wiatr słaby, umiarkowany. Z północnego, z zachodu i północy. I jak patrzymy w pogodę na przyszły tydzień, to pogodniej i więcej słońca dopiero, proszę Państwa, od wtorku.
10: Ale wystarczy zadbać o odpowiednie okrycie wierzchnie i można spędzić ten weekend naprawdę, może to być udany czas na zewnątrz, niekoniecznie pod kocykiem, zgadza się?
11: No oczywiście, jak najbardziej, na świeżym powietrzu.
10: Dokładnie tak.
11: Ono teraz jest takie rzeźkie, przez to też czystsze, bo
10: tak, o proszę bardzo.
11: I deszcz oczyszczają.
10: Także są też pozytywy. A Dariusz Schmidt z kolejną prognozą pogody pojawi się kwadrans po 14. Dziękujemy.
11: Dzięki serdeczne.
12: Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 15 maja, minęła 13. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Koalicja była za, opozycja albo przeciw, albo nie głosowała. Sejm wybrał 15 sędziów członków KRS. Inflacja w górę, GUS potwierdził szybki szacunek za kwiecień. Polska należy do krajów z najszybciej rosnącą popularnością snusów, wynika z raportu Światowej Organizacji Zdrowia. Sejm wybrał 15 sędziów członków KRS. Za było 235 posłów z klubów tworzących koalicję rządową. Przeciw zagłosowały obie konfederacje. Klub PiSu nie wziął udziału w głosowaniu, wyjmując karty. O szczegółach Michał Fabisiak.
0: Koalicja rządowa mówi o przywróceniu praworządności i odpolitycznieniu KRS. Maciej Tomczykiewicz, SKO, dzisiejszy wybór określił słodko-gorzkim, bo wśród powołanych osób znaleźli się też nominaci opozycji, jak sędzia Łukasz Piebiak.
13: Konieczność powołania pośród przyzwoitych ludzi moralnej kreatury, której nawet PiS dotąd nie chciał eksponować, zachowując resztki wstydu.
0: Opozycja zarzuca rządzącym hipokryzję, bo wybór odbył się na podstawie ustawy, którą obecna koalicja uznała za niekonstytucyjną. Przemysław Wipler z Konfederacji przypomniał też o zabezpieczeniu wydanym przez Trybunał Konstytucyjny.
14: Ludzie, którzy zostaną teraz wybrani do Krajowej Rady Sądownictwa, będą kwestionowani.
0: Ze względu na to zabezpieczenie głosowanie zbojkotowali posłowie PiSu. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
12: Zawirowania na rynku ropy przekładają się na inflację. Dzisiejszy odczyt Głównego Urzędu Statystycznego potwierdził wcześniejsze dane, że w kwietniu ceny towarów i usług były wyższe o 3,2% niż przed rokiem w tym samym czasie. W marcu inflacja wyniosła 3%. Urszula Kryńska z PKO Banku Polskiego mówi, że za większość wzrostu inflacji odpowiedzialne są ceny paliw i gdyby nie interwencja rządu, inflacja byłaby jeszcze wyższa.
15: To jest oczywiście konsekwencja wprowadzenia przez rząd programu CPN, który ogranicza wzrost cen, które płacimy na stacjach benzynowych za paliwo. Dzięki temu programowi według naszych szacunków inflacja jest około 1 punkt procentowy niższa niż gdyby ceny były kształtowane na podstawie tego, co się dzieje na rynkach światowych.
12: A propos cen paliw, minister energii ogłosił, że w weekend kierowcy zapłacą na stacjach benzynowych nieco mniej. Za litr benzyny bezołowiowej 95 zatankują maksymalnie za 6 zł 37 groszy, to o 2 grosze mniej niż dziś. Litr oleju napędowego będzie kosztował maksymalnie 6 zł 82 grosze, czyli o 10 groszy mniej. Polska skuteczniej kontroluje, kto wjeżdża do kraju, napisał w mediach społecznościowych Adam Szłapka. Rzecznik rządu poinformował o efektach działań na polsko-białoruskiej granicy. W zeszłym roku odmówiono wjazdu do Polski 25 tysiącom osób, a w pierwszym kwartale tego roku nie było ani jednej skutecznej próby nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusią. Zdaniem rzecznika rządu świadczy to o skuteczności Straży Granicznej i zbudowanej zapory. A dziś o tym, co dzieje się po drugiej stronie granicy, czyli na Białorusi. Porozmawiamy w Pulsie Trójki o 17.30. Gościem Agnieszki Laskowskiej będzie Andrzej Poczobut. Światowa Organizacja Zdrowia ostrzega przed szkodliwością snusów. Według ekspertów nikotyna umieszczona między dziąsłem a wargą jest traktowana jako alternatywa dla palenia papierosów. WHO opublikowała raport wskazujący, że Polska należy do krajów z najszybciej rosnącą popularnością snusów. Używka stała się nad Wisłą tematem medialnym w ubiegłorocznej kampanii prezydenckiej, kiedy okazało się, że nie stroni od niej ówczesny kandydat Karol Nawrocki.
16: Światowy rynek snusów rośnie rok do roku o 50%. W 2025 osiągnął wartość niemal 7 miliardów dolarów. Najwięcej saszetek nikotynowych sprzedaje się w Ameryce Północnej, głównie w USA. Sprzedaż znacząco rośnie też w Europie, głównie w Niemczech, Polsce i Szwecji. Według WHO za rosnącą popularnością snusów stoją koncerny tytoniowe, które stworzyły nową modę, sugerując, że są one nieszkodliwe. Raport Światowej Organizacji Zdrowia zawiera zalecenia dla krajów członkowskich. Wszystkie powinny informować opinię publiczną o toksyczności nikotyny zawartej w snusach, a także o ryzyku uzależnienia. WHO rekomenduje też ograniczenie młodzieży dostępu do tego produktu. Adam Gruczewski, Polskie Radio.
12: To będzie kolejna okazja do spotkania ze słuchaczami. W Noc Muzeów, czyli jutro, zapraszamy do siedziby Trójki na Myślewiecką 357 w Warszawie. W programie pokazy magii radia, czyli radio od kuchni, spotkania oko w oko z głosem i zwiedzanie kultowego studia muzycznego imienia Agnieszki Osieckiej, mówi szefowa anteny Agnieszka Szydłowska.
17: W Trójce dni otwarte były tradycją przez bardzo wiele lat, ale też była potem długa przerwa. W marcu tego roku spróbowaliśmy wrócić właśnie z taką propozycją i okazało się, że słuchacze i słuchaczki zareagowali więcej niż entuzjastycznie i ten dzień otwarty, który przeżyliśmy w marcu, był świetny. Więc z takim dobrym nastrojem i też już wiedząc, czego oczekują słuchacze i słuchaczki, wchodzimy w to otwarcie ponowne podczas Nocy Muzeów.
12: Zapraszamy już jutro od 19:00. To był serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
12: Uwaga, miejscami ma padać chwilami intensywnie, lokalnie burze z gradem, a towarzyszyć im będzie porywisty wiatr. Teraz na termometrach w Ustce 9 stopni, we Wrocławiu 11, w Suwałkach 19, a w Warszawie 20.
18: Autopromocja. Taki plan.
19: Partner, keep on rolling, baby. You know what time it is.

Depression.

0: 14.30 na zegarze. Na skrót informacji o tej porze zaprasza Paweł Nadrowski.
1: Bożena Borowiec złożyła dziś w Sejmie ślubowanie. Była wiceprezydent Dąbrowy Górniczej zastąpiła w ławach poselskich zmarłego tragicznie posła Lewicy Łukasza Litewka. Do godziny 22 w województwie śląskim obowiązywać będzie ostrzeżenie pierwszego stopnia wydane przez synoptyków w związku z możliwymi burzami. Miejscami może im towarzyszyć porywisty wiatr. 6 firm jest zainteresowanych budową węzła przesiadkowego na osiedlu Kopernika w Gliwicach. Powstaną m.in. stojaki i zamykane boksy rowerowe, parking na blisko 130 samochodów, a także zielony skwer z ławkami. Po wyborze wykonawca będzie mieć 15 miesięcy na pracę. W Częstochowie rusza festiwal rowerowy Czewa

0: Quest. W Alejach Najświętszej Maryi Panny rozpoczęły się targi sportu i rekreacji. Od 15 czekać będzie miasteczko ruchu drogowego, a w niedzielę gościć będzie tam Radio Katowice z akcją Trenuj z Ligo i Tauronkiem.
1: Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 15 maja, minęła 14. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. W pierwszym kwartale tego roku nikt nielegalnie nie przekroczył granicy z Białorusią, mówi premier Donald Tusk. Policja zatrzymała 5 nastolatków podejrzanych o pobicie młodych Ukraińców na warszawskim Moście Świętokrzyskim. Na w tym serwisie opowiemy też o planach wizyty Petera Madziora w Polsce. Granica z Białorusią jest skutecznie chroniona, mówi premier Donald Tusk. Wraz z ministrem spraw wewnętrznych wzięli udział w odprawie z przedstawicielami służb. W ośrodku szkoleniowym Straży Granicznej w Otwocku jest Tomasz Zielenkiewicz. Dzień dobry. Co mówili uczestnicy konferencji o bezpieczeństwie Polski?
2: Bezpieczeństwo granicy, które teraz premier mógł ogłosić, to wynik inwestycji i, jak podkreślał, wysiłków Straży Granicznej. Donald Tusk poinformował, że w 2023 roku granicę z Białorusią przekroczyło nielegalnie 12 tysięcy osób, a prób było ponad 26 tysięcy. Pierwsze 3 miesiące tego roku pokazują jednak zupełnie inną rzeczywistość.
3: Osiągnęliśmy to, o czym można było tylko marzyć. W pierwszym kwartale roku 2026 nikomu nie udało się nielegalnie przekroczyć granicy między Polską a Białorusią. Nielegalnych przekroczeń zero w pierwszym kwartale. Ochrona granicy przed konkretnymi próbami przejść. To jest ochrona demokracji w pełnym tego słowa znaczeniu.
2: Premier podkreślał, że ta sytuacja nie oznacza, że zmalała presja na polską granicę. Dziękował Straży Granicznej w przeddzień jej święta. Na inwestycje w bezpieczeństwo granicy MSWiA przeznaczyło ponad 2,5 miliarda złotych. Minister Marcin Kierwiński mówił też o tym, że to realnie wpłynęło na ten dobry wynik.
4: To największy historyczny program modernizacji służb podległych MSWiA. To wreszcie nakłady na to, aby Straż Graniczna zwiększała liczbę etatów. Zaczynaliśmy od 15 tysięcy, teraz mamy już 16 800 dokładnie.
2: Premier Tusk skomentował też doniesienia o blokadzie przeniesienia żołnierzy USA do Polski. Mówił, że jest w kontakcie ze stroną amerykańską. Podkreślał, że te decyzje mają charakter logistyczny i nie wpłyną na bezpieczeństwo Polski.
1: Tomasz Zielenkiewicz, dziękujemy za relację. A ja jeszcze przypomnę, że dziś w Pulsie Trójki o 17.30 gościć będziemy zwolnionego niedawno z białoruskiego łagru Andrzeja Poczobuta. Policja zatrzymała 5 osób podejrzanych o pobicie obywateli Ukrainy na warszawskim Moście Świętokrzyskim. Do zdarzenia doszło 7 maja. Wszyscy zatrzymani są nastolatkami. 16-letni obywatel Ukrainy został uderzony w głowę i spryskany gazem. Następnie był kopany. Drugiemu Ukraińcowi napastnicy złamali nos, a trzeciego próbowali zrzucić z mostu do Wisły. Pobity 16-latek przeszedł operację głowy. Mówiła w Zapraszamy do Trójki jedna z jego kuzynek.
5: Artem czuje się teraz trochę lepiej, ponieważ przeszedł w niedzielę operację czaszki. 2 noce i 2 dni po operacji były nie do zniesienia. Artem mówił mamie, że jego największym życzeniem jest odkręcić sobie głowę i wyrzucić. Jeszcze raz powtórzę słowa Artioma. Zaczepili nas, bo usłyszeli, że rozmawiamy po ukraińsku.
1: Funkcjonariusze ustalają okoliczności zdarzenia i to, jaką rolę odegrał każdy z zatrzymanych. W najbliższy wtorek nowy premier Węgier, Péter Modziar, rozpocznie obiecaną wizytę w Polsce. Pierwszym miastem, które odwiedzi, będzie Kraków. O szczegółach z Krakowa Paweł Pawlica.
6: Roboczy plan wizyty nowego premiera Węgier w Krakowie zakłada m.in. odwiedzenie katedry na Wawelu oraz rozmowę z metropolitą krakowskim kardynałem Grzegorzem Rysiem. Péter Modziar, zgodnie ze swoimi zapowiedziami, z Krakowa ma przejechać się pociągiem do Warszawy, a na końcu odwiedzi Gdańsk. W stolicy planuje spotkać się z premierem Donaldem Tuskiem i prezydentem Karolem Nawrockim. Z kolei w Gdańsku odwiedzi m.in. Europejskie Centrum Solidarności i będzie rozmawiał z Lechem Wałęsą. To pierwsza zagraniczna podróż nowego premiera Węgier.
7: To podkreśla jednak naszą wiodącą rolę w regionie. Myślę, że warto to zauważyć.
6: Mówi wiceminister spraw zagranicznych Ignacy Niemczycki. Wizyta w Polsce będzie spełnieniem wyborczych deklaracji węgierskiego polityka. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio.
1: Choć liczba niedźwiedzi brunatnych w Polsce rośnie, to zwierzę nie jest bezpośrednim zagrożeniem dla człowieka, a za zdecydowaną większość niebezpiecznych spotkań odpowiadają ludzie, podkreślają eksperci. W Polsce nie notuje się wzrostu liczby ataków niedźwiedzi na ludzi, mówi ekspert do spraw dużych drapieżników z Fundacji WWF Polska Rafał Rzepkowski. Dodaje, że obecny szum medialny wynika z tragedii w Płonnej, gdzie niedźwiedź zabił kobietę.
8: Do incydentów w głębi lasu dochodzi, gdy człowiek zaskoczy niedźwiedzia z bliskiej odległości. Niedźwiedź nie traktuje człowieka jako ofiary. Z zupełnie innym problemem mamy do czynienia, gdy niedźwiedź pojawi się w pobliżu zabudowań. I wynika to najczęściej z nieodpowiedzialnego zachowania ludzi. Pozostawienie niezabezpieczonych odpowiednio odpadów komunalnych, czy celowego nęcenia i dokarmienia zwierząt dla celów fotograficznych.
1: W ramach przeciwdziałania zbliżania się niedźwiedzi do ludzkich siedzib montowane są specjalnie zabezpieczone śmietniki. Leśnicy prowadzą również akcje edukacyjne, które uczą, jak zachować się w razie napotkania niedźwiedzia. To był Serwis Trójki.
9: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Do końca dnia pochmurno, ale z rozpogodzeniami. Miejscami może popadać i zagrzmieć, możliwe też burze z gradem. Od 11 stopni nad Bałtykiem do 14-15 na zachodzie i 21 na południowym zachodzie.
10: Ogłoszenie społeczne.
11: W studiu Radia Katowice Dariusz Mic z prognozą pogody. Dzień dobry.
12: Dzień dobry, witam serdecznie.
11: Gdybyś przyszedł w kaloszach, to byłoby to uzasadnione.
12: No chociaż u nas, no jeszcze dziś to tak gdzieniegdzie tylko. No ale jutro i pojutrze, no tego deszczu trochę spadnie.
11: Ale cieszyć się powinni rolnicy i ogrodnicy, no właśnie, lasy, zwierzęta i tak dalej, i tak dalej.
12: Oczywiście, deszcz też jest przecież potrzebny do życia. A dziś, proszę państwa, ogólnie w kraju niżowo, zimno i w wielu miejscach deszczowo. Zgodnie zresztą z przysłowiem na świętą Zofię, deszcz po polach bije. Na popołudniu i wieczorem zachmurzenie w kraju duże z większymi przejaśnieniami, miejscami jeszcze opady deszczu oraz burze lokalnie z gradem. Temperatura maksymalna w drugiej części dnia od 12 do 15 stopni na zachodzie, do 19-22 w wschodniej połowie kraju, chłodniej na Pomorzu, tam od 10 do 12 stopni. Wiatr na zachodzie kraju słaby z kierunków północnych, na pozostałym obszarze umiarkowany, chwilami porywisty, na ogół z kierunków południowych. W województwie śląskim w drugiej części dnia, tak po godzinie 16, powinno się rozpogodzić. Do tego czasu jednak jeszcze można spodziewać się przelotnego deszczu. Lokalnie może też zagrzmieć, no i wtedy też posypie gradem. Na termometrach maksymalnie do 15 stopni w Katowicach i metropolii, do 14 w Częstochowie, na Jurze do 15, w Bielsku Białej, w rejonach podgórskich od 13 do 15 stopni, w Beskidach od 6 do 9, wiatr umiarkowany, porywisty, południowo-wschodni, skręcający na południowo-zachodni. Tak to mniej więcej wygląda do końca dnia. Natomiast w nocy, tej najbliższej z piątku na sobotę, zachmurzenie duże i całkowite, miejscami opady deszczu i też chłodno, temperatura minimalna w zakresie 7-9 stopni Celsjusza, wiatr słaby ze zmiennych kierunków. Ciśnienie rzeczywiste wynosi w Katowicach 967, mierzone na poziomie morza 1000 hektopaskali. No i będzie mniej więcej stabilne właśnie to niskie ciśnienie, jak również ta aura taka deszczowa. To wszystko powoduje, że biometr niestety niekorzystny. A jutro w sobotę zimno i bez parasola ani róż, bo z południa nasunie się nad Śląsk deszczowy front atmosferyczny, który obejmie przede wszystkim południową oraz centralną część województwa śląskiego, czyli Beskidy, metropolię. Nieco mniejsze opady przelotnego deszczu prognozowane są na Jurze. Temperatura maksymalna w zakresie 10-13 stopni Celsjusza. Wiatr słaby z północnego wschodu. W niedzielę również zachmurzenie całkowite i w większości regionu wystąpią opady deszczu. Nadal chłodno. Temperatura maksymalna w zakresie 9-12 stopni Celsjusza. Wiatr słaby, miarkowany z północnego zachodu i północy. Pogodniej dopiero od wtorku i wtedy temperatury powyżej 15 stopni Celsjusza.
11: Jeszcze jedną pozycję muszę dopisać do mojej listy. Dla dzieciaków deszcz jest dobry, no bo jak są kałuże, to jest zabawa. Prawda?
12: No tak.
11: No to ja zresztą wychodzę z założenia, że ten moment, kiedy człowiek zaczyna omijać kałuże, a nie w nie wskakiwać, to jest moment, kiedy kończy się dzieciństwo. Bądźmy dziećmi jak najdłużej, szanowni państwo. Dariusz Schmidt z prognozą pogody. Dziękuję ci pięknie.
12: Dziękuję również.
11: A państwa gorąco i serdecznie zapraszam do tego, aby śledzić prognozy także na naszej stronie internetowej.
10: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice, Marcin Rudzki. Ponownie zaczynamy od południa regionu. Jasienica, ulica Cisowa. Przypominamy, tam zderzenie dwóch pojazdów, droga jest zablokowana. Mamy też kolizję na autostradzie A4 na wysokości osiedla Witos, a w Katowicach pasy w kierunku Krakowa. Po zdarzeniu droga korkuje się. Ruch na głównych drogach wzmożony, choć większe utrudnienia mamy głównie w miejscach prac drogowych. Te na S52 Bielsko-Biała, kierunek Żywiec. Tam trwają prace drogowców. Na prawym pasie przed węzłem Koniczynka mamy zwężenie, no i droga korkuje się. Teraz autostrada A1. Tutaj także mamy lekki korek. 691-400-400. Czekamy na zgłoszenia z dróg regionu.
13: Sponsorem audycji jest Ganinex, dealer marki Leap Motor. W Katowicach ulica Rościńskiego 170. Ganinex, dealer Leap Motor.pl.

0: A teraz o 15.30 usłyszą Państwo skrót najważniejszych informacji w studiu. Paweł Nadrowski.
1: Ponad 2 promile alkoholu miała w organizmie 33-letnia kobieta, która dziś rano została potrącona przez samochód na autostradzie A4 w Katowicach. Próbowała przejść przez jezdnię. Z obrażeniami trafiła do szpitala. W Katowicach na cmentarzu w Piotrowicach odbyła się uroczystość oznaczenia wspólnego grobu Piotra Błaszaka i Heliodora Rozynka plakietą grup weterana walk o wolność i niepodległość Polski. Już ponad 2 miliony kierowców skorzystało z tak zwanego obejścia Węgierskiej Górki. Chodzi o fragment drogi ekspresowej S1 pomiędzy Przybędzą a Milówką. Został oddany do użytku pod koniec października ubiegłego roku. Wieczorem w Bielsku-Białej rozpocznie się 31. Międzynarodowy Festiwal Sztuki Larkarskiej. Do środy widzowie zobaczą 20 spektakli z kilkunastu krajów. W programie też pokazy studenckie, warsztaty, Uniwersytet Lalek i wystawa plakatów.
2: Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 15 maja, minęła 15. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Premier podkreśla, granica polsko-białoruska jest najlepiej strzeżoną w Unii Europejskiej.
3: Nie powiem, że najbardziej bezpieczną, bo jest ona poddana największej presji.
2: 19-letni żużlowiec Patryk Budniak wybudzony ze śpiączki.
4: Stan ogólny pacjenta w chwili obecnej jest dobry i oddycha samodzielnie.
2: Naukowcy sprawdzą, czy znaleziony na duńskiej wyspie martwy wieloryb to nie humpback Timmy. O bezprecedensowym sukcesie na wschodniej granicy mówi premier. Donald Tusk poinformował, że w pierwszym kwartale tego roku nikomu nie udało się nielegalnie przedostać do Polski z Białorusi. Jak podkreślił, skuteczna ochrona granic pozwala uniknąć rozwiązań siłowych.
3: Pierwsze 3 miesiące roku 2026, zero udanych prób przekroczenia nielegalnego granicy. To jest jedyna metoda, aby przywrócić wszystkie takie humanitarne standardy na naszej granicy. Tylko skuteczna ochrona granicy pozwala uniknąć sytuacji, których chcemy unikać, sytuacji, gdzie potrzebna jest przemoc.
2: Według premiera nasza wschodnia granica to najlepiej strzeżona granica zewnętrzna Unii Europejskiej. Donald Tusk mówił o tym podczas spotkania z funkcjonariuszami Straży Granicznej. Ta i inne informacje mundurowe podlegające MSWiA mają skorzystać na unijnej pożyczce SAFE. Za chwilę o możliwościach dofinansowania służb mają mówić ministrowie obrony i spraw wewnętrznych. Konferencję obserwować będzie Mariusz Pieśniewski. Mariuszu, powiedz, na co mogą liczyć mundurowi?
5: Wiemy, że środki z SAFE pójdą bezpośrednio do budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej, a dopiero z niego do MSWiA i podległych służb policji czy Straży Granicznej, a szef MON, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz zapewniał, że służby mundurowe są ważnym elementem bezpieczeństwa i środki z SAFE też do nich trafią.
6: Nie zostawimy Straży Granicznej i Policji samych. Nie da się obronić państwa, budując tylko siły zbrojne. Państwo może się bronić skutecznie tylko w tym wypadku, kiedy broni się siłą całej swojej infrastruktury, siłą wszystkich swoich jednostek, siłą całego swojego aparatu państwowego i wszystkich obywateli.
5: I możemy się spodziewać, że w ramach SAFE służby dostaną wyposażenie i broń, z której także korzystają żołnierze. Już wcześniej MSWiA podało, że w ramach SAFE w planach jest zakup dla służb broni, amunicji, hełmów, kamizelek kuloodpornych, termowizji i noktowizji. To także wyposażenie, które może służyć w ochronie granicy. Nowe drony, radary, systemy obserwacji dalekiego zasięgu i urządzenia antydronowe. Służby mają też otrzymać łodzie patrolowe i pościgowe, transportery opancerzone i mobilne schrony.
2: Mariusz Pieśniewski, dziękuję za relację. Ani zdolności bojowe, ani liczebność amerykańskich żołnierzy w Polsce się nie zmieni, tak zapewnia wiceminister spraw zagranicznych Marcin Bosacki, odnosząc się do wstrzymania przez Pentagon wysłania do nas brygady pancernej.
7: To wynika prawdopodobnie z logistycznych decyzji amerykańskiej armii z powodu ich chyba już niestety, bo to też nie jest korzystne dla Polski, przesądzonego wycofania 5000 żołnierzy z Niemiec.
2: Wiceminister Bosacki dodaje, że Polska jest gotowa

0: Zająć amerykańskich żołnierzy, którzy mają opuścić Niemcy, ale decyzja zapadnie w Pentagonie. Są dobre wiadomości w sprawie stanu zdrowia Patryka Budniaka. 19-letni żużlowiec z Gniezna, który miał poważny wypadek, został wybudzony ze śpiączki. Jak przekazali lekarze, jego stan się poprawia.
1: Stan ogólny pacjenta w chwili obecnej jest dobry. Został wybudzony ze śpiączki farmakologicznej i oddycha samodzielnie. 19-latek reaguje na polecenia lekarzy i kontaktuje się też prostymi komunikatami z najbliższymi, ale także z personelem medycznym. Porusza palcami u nóg, co jest bardzo ważne. Obecnie nadal znajduje się na oddziale intensywnej opieki medycznej, ale w najbliższych dniach zostanie przeniesiony na inny oddział w naszym szpitalu.
0: Mówi Zuzanna Pankros ze Szpitala Miejskiego w Poznaniu. W niedzielę podczas zawodów młody żużlowiec startu Gniezno uderzył w dmuchę i wypadł poza tor z poważnymi obrażeniami. Został przetransportowany do szpitala śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego. Martwy wieloryb znaleziony niedaleko duńskiej wyspy Anholt. Specjaliści z Danii i Niemiec chcą sprawdzić, czy to nie humbak, który przez 2 miesiące błąkał się przy niemieckim wybrzeżu Morza Bałtyckiego. Z Berlina Adam Kurczewski.
2: Zwierzę zauważono niespełna 100 metrów od brzegu wyspy. Anholt leży w cieśninie Kattegat w północnej części Danii. Na początku maja przepływał tamtędy transport wieloryba Timiego, ale humbak został uwolniony dalej, już w Morzu Północnym. Eksperci szybko wtedy stwierdzili, że morski ssak prawdopodobnie nie żyje. Timi na początku marca został zauważony w Bałtyku. Kilka razy utykał na mieliznach, kwiecień spędził na płciźnie zatoki wyspy Puel niedaleko Wismaru. Stamtąd zorganizowanym za prywatne pieniądze transportem trafił z powrotem do rodzinnego akwenu. Władze Danii nie planują wydobycia ciała zwierzęcia, ale we współpracy z przedstawicielami Niemiec zamierzają ustalić, czy to humbak Timi. Ma to pomóc w ustaleniu zasad postępowania w takich sytuacjach. W ostatniej dekadzie częściej niż wcześniej wieloryby wpływają do Morza Bałtyckiego, gdzie warunki dla nich są niesprzyjające. Adam Górczewski, Polskie Radio.
3: Klimat.
0: W całym kraju dobra lub bardzo dobra jakość powietrza. Prawie połowa prądu pochodzi z odnawialnych źródeł energii. W województwach lubelskim i podlaskim duże zagrożenie pożarowe w lasach. To był serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Do wieczora pochmurno, ale z przejaśnieniami, przelotne opady deszczu i burze. 11 stopni nad Bałtykiem, 20 w centrum, do 21 na Podkarpaciu.
5: Autopromocja Polskiego Radia.
6: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice, Marcin Rudzki. Ponownie zaczynamy od południa regionu. Przypomnijmy, trasa S52 Bielsko-Biała, kierunek Żywiec. Tam zderzenie 3 pojazdów przed węzłem Komorowice. Mamy zwężenie, droga wciąż korkuje się w obydwu kierunkach. Mamy też kolizję na autostradzie A4 na wysokości osiedla Witosa. W Katowicach pasy w kierunku Krakowa. Tutaj w miejscu zdarzenia nadal możliwe utrudnienia. Ruch na głównych drogach w regionie wzmożony. Większe utrudnienia głównie w miejscach prac drogowych. I tak mamy drogowców na autostradzie A1, kierunek Łódź, między węzłem Sośnica a drogą krajową 88. 691-400-400. Czekamy na zgłoszenia z dróg regionu.
7: Sponsorem audycji jest Ganinex, dealer marki Lip Motor. W Katowicach ulica Rościńskiego 170. Ganinex, dealer Lip Motor.pl.

0: początku był chaos.
1: Zimny pot mnie oblewa, gdy wspominam dawne czasy, jak mieszkałem w ogrodzie bez komórki i bez kasy. Choć w owocach nie gustuję, zerwałem, co w tym złego usłyszałem. To nie było twoje drzewo.
0: Pierwszego dnia stworzyłeś światło.
1: Zająłem się rolnictwem, to jest uprawą ziemi. Miałem brata, pasterza, nie było u nas chemii. Pewnego popołudnia delikatnie się wkurzyłem, poszturchaliśmy się trochę, ponoć go zabiłem.
0: Drugiego dnia stworzyłeś niebo.

0: Szóstego dnia stworzyłeś
1: mnie.

złapać tlen. Uciekam sobie hen, gdzie w szampanie ciągle są kąpiele. Trochę

0: dawaj kłębu szybki jako diesel BP odjeżdżamy.
1: Na skrót informacji Radia Katowice o tej porze zaprasza Paweł Nadrowski.
2: Wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział dodatkowe fundusze dla służb w programie pożyczkowym SAFE. Finansowanie ma objąć m.in. Straż Graniczną, Policję i Służbę Ochrony Państwa. Gliwiccy policjanci zatrzymali dwoje 18-latków pod zarzutem rozboju na swoim rówieśniku. Zwabiony do lasu chłopak był poniżany i bity. Sprawcy zarejestrowali całe zajście telefonem i grozili, że je opublikują. Remont ulicy Augustynika w centrum Dąbrowy Górniczej potrwa nie do końca maja, jak planowano, a do końca sierpnia. Powód to nieplanowane prace, które postanowiła wykonać spółka gazownicza. Okazję do zobaczenia wnętrz fabryki porcelany w Katowicach będą mieli ci, którzy odwiedzą tę placówkę podczas Nocy Muzeów. Uczestnicy będą mogli zobaczyć miejsce, gdzie do dziś wypala się porcelanę. Początek wydarzeń jutro o godzinie 18.
3: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry. Katarzyna Borowiecka. Jest piątek, 15 maja. Minęła 16, przed nami serwis Trójki i Krzysztof Zyblewski.
4: Środki z unijnego programu SAFE trafią też do policji czy Straży Granicznej, informują ministrowie obrony i spraw wewnętrznych. Premier uspokaja w sprawie amerykańskich żołnierzy w Polsce.
5: Te decyzje mają charakter logistyczny i one nie wpłyną bezpośrednio na możliwości odstraszania i nasze bezpieczeństwo, jeśli chodzi o współpracę polsko-amerykańską.
4: Piorun naraził grupę turystów na Giewoncie. Jedna osoba trafiła do szpitala. Służby i projekty infrastrukturalne będą finansowane z unijnego programu SAFE. Ministrowie spraw wewnętrznych i obrony przedstawili sposób wykorzystania środków z europejskiej pożyczki. Odrzucenie ustawy przez prezydenta stawiało pod znakiem zapytania możliwość wykorzystania SAFE na rzecz policji czy Straży Granicznej. Konferencję ministrów obserwuje nasz reporter Mariusz Pieśniewski. Powiedz, Mariuszu, w jaki sposób środki trafią do służb?
6: Z budżetu MON środki trafią w ramach budowania bezpieczeństwa pozawojskowego. Wicepremier minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, że będą w ten sposób finansowane pozamilitarne możliwości obronne.
7: Program pozamilitarnych przygotowań obronnych jest i funkcjonuje, ale rozszerzymy katalog możliwości o potrzeby wyżej wymienionych formacji. To gwarantuje nam, że zyskamy parasol bezpieczeństwa.
6: Szef MSWiA Marcin Kierwiński powiedział, że dzięki tym funduszom polscy funkcjonariusze otrzymają lepszy sprzęt.
8: Straż Graniczna będzie lepiej patrolować naszą granicę morską. Wiecie Państwo, jak wiele mamy incydentów teraz na tej granicy. Rozbudowane zostaną systemy antydronowe, bardzo blisko współpracujące z tymi systemami, które planuje Wojsko Polskie i pan premier Kosiniak-Kamysz. Kupimy śmigłowce dla Straży Granicznej.
6: Pieniądze mają też trafić do Ministerstwa Infrastruktury, które będzie mogło budować drogi i tory ważne dla bezpieczeństwa kraju, ale z których będzie można także korzystać na co dzień.
4: Mariusz Pieśniewski, dziękujemy za relację. Premier Donald Tusk uspokaja w sprawie amerykańskich żołnierzy w Polsce i zapewnia, że bezpieczeństwo naszego kraju nie ucierpi. Szef rządu podkreśla, że decyzje dotyczące redukcji wojsk USA w Europie były spodziewane od miesięcy.
5: Otrzymałem zapewnienie i to jest też dla mnie ważne, że te decyzje mają charakter logistyczny i one nie wpłyną bezpośrednio na możliwości odstraszania i nasze bezpieczeństwo, jeśli chodzi o współpracę polsko-amerykańską. Polska była, jest i będzie najbardziej stabilnym, najbardziej lojalnym i skutecznym sojusznikiem zarówno Stanów Zjednoczonych, jak i innych państw natowskich. Jestem przekonany, że będziemy mogli liczyć dziś i w przyszłości także w tej sprawie na wzajemność.
4: Premier powiedział, że jest w stałym kontakcie z szefem dowództwa europejskiego i sekretarzem generalnym NATO. Amerykańskie media piszą, że zawieszenie rotacji amerykańskiego kontyngentu w Polsce wpisuje się w ogólny plan redukcji sił w Europie. Poważny wypadek na Giewoncie. Ratownicy Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego otrzymali zgłoszenie od 5-osobowej grupy turystów, która została porażona piorunem w czasie burzy. Ucierpiały dwie osoby.
9: Ze względu na niekorzystne warunki śmigłowiec nie mógł od razu wystartować, natomiast udało się po krótkiej chwili, że wystartował i desantował się poniżej ratowanych, nie w tym samym miejscu, bo zbyt silny wiatr uniemożliwiał desant naszych ratowników na miejscu. Potem grupa ratowników z centrali też została ten rejon dotransportowana i po jakimś czasie dotarli do ratowanych, którym udzielono pomocy.
4: Mówi ratownik dyżurny TOPR Łukasz Stępek. Jedna osoba została przetransportowana śmigłowcem ratunkowym do szpitala. Między USA i Chinami nie ma konfliktu interesów w kwestii Tajwanu. Taka deklaracja padła z ust prezydenta Donalda Trumpa po spotkaniach z chińskim przywódcą Xi Jinpingiem. A wcześniej Chiny ostrzegły, że wspierając Tajwan, Waszyngton ryzykuje konfliktem z Pekinem. Z Tajpej Tomasz Sajewicz.
10: Amerykański prezydent potwierdził, że kwestia Tajwanu stanowiła znaczącą część rozmów dwustronnych. Dodał, że poruszona została sprawa sprzedaży amerykańskiego uzbrojenia na Tajwan. Decyzja w tej sprawie, będącej kością niezgody z władzami w Pekinie, jeszcze nie zapadła. W rozmowie z dziennikarzami na pokładzie Air Force One Trump stwierdził, że dokument w kwestii dozbrojenia Tajwanu podpisze lub nie podpisze. Z relacji Trumpa wynika, że Xi Jinping zapytał go wprost o to, czy w przypadku próby przejęcia Tajwanu przez Chiny Stany Zjednoczone będą broniły wyspy. Amerykański prezydent miał nie udzielić odpowiedzi na to pytanie. Dodał też, że nie złożył Xi Jinpingowi żadnych zobowiązań w kwestii Tajwanu. Stany Zjednoczone specjalnym aktem o Tajwanie zobowiązane są do zapewnienia wyspie zdolności obronnych. Jak dotąd jedynym amerykańskim prezydentem, który deklarował, że amerykańscy żołnierze w przypadku chińskiego ataku będą bronić Tajwanu, był Joe Biden. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Taipei.
4: To był Serwis Trójki.
11: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
3: 5 minut po 16 o sporcie Adam Malecki.
4: To już ostatni piątek w tym sezonie piłkarskiej Ekstraklasy. Dzisiaj rusza przedostatnia kolejka. W tej 33. odsłonie gier w pierwszym spotkaniu zagrają Zagłębie Lubin z Pogonią Szczecin. Miedziowi zajmują 6. miejsce w tabeli. Pogoń ma 7 punktów mniej i jest 11. Trener Zagłębia Leszek Ojrzyński wyznacza cel drużynie.
12: Bym był zadowolony, jakbyśmy mieli co najmniej 5. miejsce, bo wiem, jakie drużyny są przed nami, jakie mecze są przed nami, jaka to jest ciężka liga. Na razie do 5. miejsca nam brakuje. I fajnie by było, jakbyśmy te piąte zajęli, bo wiemy, z czym to się wiąże, prawda? To jest miejsce, które umożliwi grę w pucharach. Wiemy, jak ten sezon się zaczynał, jak ten rok się zaczynał, jakie problemy mieliśmy i lądując tak wysoko, no to na pewno byśmy byli zadowoleni, ale wiemy, że trudne zadanie przed nami, ale na pewno wykonalne i będziemy o to walczyć.
4: Początek tego meczu o 18:00, od 20:30 zagrają 16 w tabeli Korona Kielce z 15 Widzewem Łódź. O tej samej porze rozpoczną się dzisiaj mecze w Ekstraklasie Żużlowej, a właściwie Ekstralidze Żużlowej. Od 18:00 pojadą GKM Grudziądz z Włókniarzem Częstochowa, a o 20:30 w derbach ziemi lubuskiej Stal Gorzów z Falubazem Zielona Góra. W tenisowym turnieju w Rzymie trwa pierwszy z półfinałów w rywalizacji panów. Norwek Kasper Rudd gra z Włochem Luciano Darderim. W pierwszym secie jest 4-1 dla Ruda. Po zakończeniu tego spotkania w kolejnej uczcie dla kibiców z Italii zagrają ulubieniec włoskiej publiczności Jannik Sinner z Rosjaninem Daniłem Miedwiediewem. Jutro w finale pań zagrają Amerykanka Coco Gauff z Eliną Świtoliną. Wczoraj Ukrainka wygrała z Igą Świątek i to w pełni zasłużenie, przyznaje trener tenisa Radosław Nijaki.
13: Bardzo wymagająca przeciwniczka, jaką była tego dnia Jelena Świtolina. Bardzo równy mecz, ale to Ukrainka lepiej wychodziła, jeśli chodzi o te dłuższe wymiany, była bardziej cierpliwa. Iga starała się troszkę rozwiązywać sprawy siłowo, na to tylko czekała Ukrainka. Zasłużenie wygrała i to ona zagra w wielkim finale z Coco Gauff.
4: Początek jutrzejszego finału Gauff-Świtolina o 17:00, o tej samej godzinie. Jeszcze dzisiaj kolejny sport w Trójce. Będzie siatkówka Final Four Ligi Mistrzów. Do usłyszenia.
3: Pochmurny ten piątek, choć zdarzają się większe przejaśnienia, a teraz pod koniec dnia możliwe także miejscami rozpogodzenia. Przelotne opady deszczu towarzyszą nam przez cały dzień, lokalnie możliwe burze z gradem. Od 12 do 14 stopni na zachodzie, 16 w centrum, od 20 do 22 stopni na wschodzie i południowym wschodzie kraju, a chłodniej miejscami nad morzem około 10 stopni.
14: Zapraszam.
2: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice. Marcin Rudzki. Zaczynamy od południa regionu. Droga S52 Bielsko-Biała, kierunek Żywiec. Tam zderzenie trzech pojazdów przed węzłem Komorowice. Mamy zwężoną drogę, korkuje się. Przenosimy się do Katowic. Murcki, ulica Kołodzieja. Tam zderzenie dwóch pojazdów. Na miejscu interweniują służby ratunkowe. Występują spore utrudnienia w ruchu. Ruch na głównych drogach w regionie raczej płynny. Większe utrudnienia w miejscach prac drogowych. I tak, drogowców mamy na autostradzie A1 kierunek Łódź pomiędzy węzłem Sośnica a DK88. Tam także prace drogowe, zwężenie i korek. Do tego mamy też informacje, że w rejonie robót drogowych doszło do kolizji, co jeszcze niestety utrudnia sytuację kierowcom. 691-400-400, czekamy na zgłoszenia z dróg regionu.
15: Serce je...

21 grudnia według przepowiedni Majów nastąpi wielkie boom. Jedni się śmieją, inni teorie próbują obalić, a my przygotowujemy listę rzeczy do zrobienia. Zostały wszak raptem 3 tygodnie.

0: Jest 17. Dodatkowe fundusze dla służb w ramach programu SAFE zapowiedział wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Finansowanie obejmie między innymi Straż Graniczną. O mały włos, para seniorów z Katowic nie straciła 50 tysięcy złotych. Próbowano ich oszukać metodą na policjanta. Kino Piast w Cieszynie ponownie działa po przerwie. Jeszcze niedawno obiektowi groziło całkowite zamknięcie.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. Dodatkowe środki dla służb w programie SAFE zapowiedział wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Finansowanie ma objąć m.in. Straż Graniczną, Policję i Służbę Ochrony Państwa. Po wecie prezydenta Karola Nawrockiego do ustawy o SAFE finansowanie tych formacji z unijnej pożyczki stało się niemożliwe. Jak mówi minister obrony, rząd rozszerzy program pozamilitarnych przygotowań obronnych, co pozwoli sfinansować potrzeby służb oraz część działań związanych z infrastrukturą.
2: Mając swoje plany wieloletnie w budżecie, nie już europejskim, nie Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych, tylko w budżecie Ministerstwa Obrony, możemy te zadania sfinansować ze środków SAFE. I tak zrobimy. Przykładowo 100 borsuków, które chcieliśmy kupić z budżetu państwa, sfinansujemy teraz z pieniędzy sejfowych i będziemy mogli przekazać te pieniądze, które uwolnimy w budżecie Ministerstwa Obrony Narodowej, na pozamilitarne przygotowania obronne.
0: Zmiany zostaną wprowadzone przez nowelizację rozporządzenia, które ma być gotowe do 22 maja. Katowiccy policjanci w ostatniej chwili uratowali oszczędności starszego małżeństwa. Seniorzy ze Śródmieścia o mały włos nie padli ofiarą oszustwa metodą na policjanta. Przestępcy telefonicznie zmanipulowali rozmówców, wmawiając im, że ich pieniądze są zagrożone, a jedyną szansą na ich ochronę jest przekazanie gotówki rzekomym śledczym. Na miejsce ruszyli jednak prawdziwi funkcjonariusze. Natychmiast podjęli działania i postanowili czekać na odbiorcę gotówki, mówi Dominik Michalik z katowickiej policji.
3: W pewnym momencie kryminalni zauważyli mężczyznę opuszczającego jeden z budynków, którego nerwowe zachowanie wzbudziło ich podejrzenia. Stróże prawa szybko zareagowali i zatrzymali 50-latka. Podczas czynności okazało się, że mężczyzna miał przy sobie torbę, w której seniorzy, zgodnie z poleceniami oszustów, mieli przekazać swoje oszczędności. Dzięki czujności i zdecydowanej reakcji katowickich policjantów małżeństwo uniknęło straty ponad 50 tysięcy złotych.
0: Zatrzymanemu mężczyźnie grozi do 8 lat więzienia.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Kino Piast w Cieszynie ponownie działa po przerwie. Jeszcze niedawno obiektowi groziło całkowite zamknięcie po tym, jak dotychczasowy najemca zakończył działalność. Decyzją miasta kinem od 1 września zeszłego roku zarządza Cieszyński Ośrodek Kultury Dom Narodowy. Instytucja przeprowadziła mały remont i modernizację infrastruktury. W czwartkowy wieczór zaprosiła widzów na oficjalne otwarcie. Na miejscu był też reporter Radia Katowice Szymon Brandys.
4: Widzę, że bilety już zakupione.
5: Z Austrii przyjechałam do siostry i zawsze do tego kina przychodziłam i dzisiaj na to otwarcie całkiem przypadkowo nie
6: spotkałam. Ale pani trafiła.
5: I ja jestem przeszczęśliwa.
6: Kino żyje,
7: mówi dyrektor Cieszyńskiego Ośrodka Kultury Adam Cieślar.
8: Zaczynamy regularną pracę, projekcje codzienne, nawet kilka razy dziennie, 4 nawet.
9: Ja tu od dzieciństwa chodzę.
10: I uważam, że Kino Piast możemy uznać za otwarte. Wielkie brawa dla wszystkich.
11: Kierownik kina Piast, Grzegorz Żydek.
12: Nasze kino dzięki wsparciu programu z Państwowego Instytutu Sztuki Filmowej zostało wyposażone w najnowszej jakości projektor laserowy oraz nowe nagłośnienie, a także nowy ekran o prawie 10-metrowej przekątnej.
9: Piękna przestrzeń, super zrobione. No i przyjdziemy tu na ten najbliższy film.
0: Piast gra już regularnie, kilka seansów w ciągu dnia. A już za chwilę programy na lokalnych częstotliwościach Radia Katowice. Na 98,4 FM zaprosimy na weekendowe wydarzenia w Częstochowie z udziałem naszej rozgłośni. Powiemy też o ruszających w niedzielę szybowcowych Mistrzostwach Świata. Na 101,2 FM dziś o inwestycji, na którą nie chcą się zgodzić mieszkańcy katowickiej dzielnicy Ligota-Panewniki. Będzie też o drugiej rundzie Mistrzostw Śląska pojazdów zabytkowych. Na 103 FM opowiemy więcej o otwarciu kina Piast w Cieszynie. Poza tym m.in. święto kabaretowe w Chybiu oraz historia bielsko-bialskiej piłki nożnej. Noc będzie pochmurna, a miejscami pojawi się deszcz. W jej trakcie minimalnie od 7 do 9 stopni. Sobota czeka nas z dużym zachmurzeniem, a w południowej i centralnej części województwa możliwe będą opady deszczu. Temperatura do 13 stopni.

0: informacje dla kierowców w Radiu Katowice. Marcin Rutki. Ponownie zaczynamy od południa regionu. Przypomnijmy, Bielsko-Biała, ulica Warszawska na wysokości Sarniego Stoku. Tam kolizja z udziałem kilku pojazdów na pasach w kierunku centrum. Droga korkuje się. Przenosimy się do Katowic. Murcki, ulica Kołodzieja. Tam zderzenie dwóch pojazdów. Na miejscu wszystkie służby. Występują utrudnienia w ruchu. Ruch na głównych drogach w regionie płynny. Większe utrudnienia w miejscach prac drogowych. I tak drogowców mamy na autostradzie A1 kierunek Łódź pomiędzy węzłem Sośnica a drogą krajową 88. Tam prace drogowe, zwężenie, no i niestety nadal niewielki, ale jednak korek. Do tego mamy też informację, że w rejonie robót drogowych doszło do kolizji. To może także utrudniać przejazd. Drogowcy pojawili się także na drodze krajowej 86 w Sosnowcu, jeszcze przed zjazdem na DK94. 691-400-400. Czekamy na zgłoszenia z dróg regionalnych.
1: Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka, jest 17. Serwis Trójki przygotował i przedstawi Krzysztof Zyblewski.
2: Policja, służby ochrony państwa i Straż Graniczna dostaną wsparcie z unijnego programu SAFE. Jest rozwiązanie. Nic nie zagraża życiu turystów, których piorun raził na Giewoncie, są w szpitalu. Tajwan, gorącym tematem rozmów prezydenta Donalda Trumpa z chińskim przywódcą Xi Jinpingiem. Szef MONU zapowiada rozszerzenie pozamilitarnego programu obronnego, co pozwoli na dofinansowanie służb podległych MSWiA. Dzięki temu, zgodnie z pierwotnym projektem programu SAFE, środki z europejskiej pożyczki trafią też do policji czy Straży Granicznej. Na konferencji ministrów obrony i spraw wewnętrznych był Mariusz Pieśniewski. Powiedz, na co pójdą środki?
3: SAFE służby podległe MSWiA otrzymają m.in. broń, amunicję, hełmy, kamizelki kuloodporne, ale też wyposażenie, które może służyć w ochronie granicy, drony, radary, systemy obserwacji dalekiego zasięgu. Udało się zapisać te wydatki jako program pozamilitarnych przygotowań obronnych, mówił szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
4: Zmieniamy rozporządzenie, które umożliwi sfinansowanie, tak jak pan minister Kierwiński powiedział, śmigłowców dla Straży Granicznej, systemów dronowych, antydronowych.
3: Środki pójdą też do Ministerstwa Infrastruktury na drogi i trasy kolejowe ważne dla bezpieczeństwa, mówił minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
5: Mamy alternatywę. Dzisiaj już infrastruktura nie zostaje na lodzie. Mamy plan ratunkowy.
3: Minister do spraw programu SAFE Magdalena Sobkowiak-Czarnecka powiedziała, że na tych zmianach wojsko nie będzie stratne, bo polski wniosek zostanie odpowiednio zaktualizowany.
2: Mariusz Pieśniewski, dziękujemy. Dwie osoby zostały ranne po rażeniu piorunem na Giewoncie. Ich życiu na szczęście nic nie zagraża.
6: Obie zostały przetransportowane do szpitala bez większych obrażeń, jedna po chwilowej utracie przytomności, także zakończyło się to dużo lepiej niż mogło w przypadku tak poważnego zdarzenia.
2: Mówi ratownik dyżurny TOP Łukasz Stępek. Porażeni piorunem byli na Giewoncie w 5-osobowej grupie. Pozostałym turystom nic się nie stało. Ratownicy podkreślają, że warunki w Tatrach są trudne. Prognozowane są też kolejne burze. Nie żyje 21-letni mieszkaniec Lubina, poszukiwany w związku ze strzelaniną na osiedlu Przylesie. Dwa dni temu w mieszkaniu przy ulicy Jastrzębiej według śledczych zastrzelił dwóch mężczyzn, a trzeciego ciężko ranił. Policja wpadła na jego trop w Wielkopolsce.
7: Policjanci interweniowali na terenie jednego z powiatów w Wielkopolsce. Zgłoszenie dotyczyło mężczyzny, który nie był znany okolicznym mieszkańcom, a przebywał w ogólnodostępnej altanie. Kiedy jeden z funkcjonariuszy zbliżał się do obiektu, mężczyzna popełnił samobójstwo przy użyciu broni palnej.
2: Mówi Sylwia Serafin z lubińskiej policji. Nieoficjalnie wiadomo, że 21-latek i jego ofiary byli znajomymi. Podłożem konfliktu, jaki wybuchł, były narkotyki. Donald Trump zakończył wizytę w Chinach, jednak bez wyraźnych sukcesów. Na gorąco podsumowuje stacja NBC News. Dwudniowe rozmowy amerykańskiego prezydenta z chińskim przywódcą Xi Jinpingiem to wzajemne pochwały, ale szczyt w Pekinie ujawnił też utrzymujące się różnice zdań, między innymi w kwestii Tajwanu, relacjonuje Jan Pachlowski.
8: Donald Trump na pokładzie prezydenckiego samolotu wraca właśnie do Waszyngtonu. Na początku lotu wyszedł do dziennikarzy. Prezydent poinformował, że podczas rozmów w Pekinie omówił z prezydentem Chin Xi Jinpingiem kwestię amerykańskiej sprzedaży broni na Tajwan, dodając, iż wkrótce podejmie decyzję w tej sprawie, co uwypukla jeden z punktów zapalnych w relacjach amerykańsko-chińskich. Donald Trump powiedział również, że Xi zapytał wprost, czy Stany Zjednoczone staną w obronie Tajwanu. To pytanie zadał mi prezydent Xi. Odpowiedziałem, nie rozmawiam o tych sprawach. Podkreślił Donald Trump. Pekin nie wykazał publicznie większego zainteresowania amerykańskimi apelami o aktywniejsze włączenie się w rozwiązywanie konfliktu irańskiego, mimo że Donald Trump w wywiadzie udzielonym stacji Fox News wspomniał, iż podczas rozmów Xi zaoferował swoją pomoc. Donald Trump podkreślił jednak istotny postęp w stabilizacji relacji amerykańsko-chińskich i to pomimo głębokich różnic, jakie wciąż dzielą te dwa największe mocarstwa. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
2: Goniec zamiast listonosza dostarcza urzędowe listy mieszkańcom gminy Kościelisko w Małopolsce. Tamtejszy samorząd zatrudnił gminnego posłańca, który ma roznosić korespondencję, decyzje podatkowe i odczytywać wodomierze. Jak tłumaczy wójt Kościeliska Roman Krupa, mieszkańcy skarżyli się na opóźnienia w doręczaniu listów.
9: Poczta Polska jest w gruntownej przebudowie, tak? W związku z tą sytuacją, która miała miejsce, ma duże braki kadrowe. Docierały do nas informacje o mocnych opóźnieniach, dlatego chcieliśmy mieć pewność, że te ważne listy i dokumenty będą docierać do rąk naszych mieszkańców bez zbędnych przeszkód, bezpiecznie i przede wszystkim sprawnie. Już teraz mieszkańcy Witowa, Kościeliska i Dzienisza na drugi dzień z reguły otrzymują korespondencję z urzędu dostarczaną przez pana Andrzeja.
2: Gmina podkreśla, że koszt zatrudnienia gońca jest porównywalny z dotychczasową współpracą z Pocztą Polską. To był serwis Trójki.
10: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Po 17:00 sport i Adam Malecki.
11: W piłkarskiej Ekstraklasie czas na 33. kolejkę, czyli przedostatnią w tym sezonie. W walce o mistrzostwo liczą się już tylko dwie drużyny. Lider Lech Poznań, który ma 4 punkty przewagi nad Jagiellonią Białystok. Do tego trwa walka o udział w europejskich pucharach i o utrzymanie w Ekstraklasie. W pucharze mierzy 6. w tabeli Zagłębie Lubin. Miedziowi dzisiaj zagrają z 11. Pogonią Szczecin. Jeśli Portowcy wygrają, zapewnią sobie utrzymanie. Wie o tym pomocnik Pogoni Jan Biegański.
12: Myślę, że na pewno nie będzie to łatwy mecz. Zagłębie ma dobry zespół. Trzeba powiedzieć, że w tym sezonie w Ekstraklasie na pewno przebili oczekiwania, myślę, swoich kibiców. No i nastawiamy się na to, że będzie walka. 90 minut. Rozpoczynamy kolejkę, także jeżeli wygramy, to możemy ze spokojem patrzeć później na nią.
11: Początek meczu Zagłębia z Pogonią o 18:00. Później o 20:30 zagrają Korona Kielce z Widzewem Łódź. Obie drużyny wciąż walczą o ekstraklasowy byt. Kibice siatkówki już się szykują na weekendowe emocje. W końcu w Final Four Ligi Mistrzów w Turynie zagrają dwie polskie drużyny. Aluron Warta Zawiercie i Projekt Warszawa. Aluron, finalista sprzed roku, zmierzy się z Iratem Ankara, tureckim klubem, którego barwy reprezentuje Tomasz Fornal. Więcej o rywalach powie kapitan Zawiercian Mateusz Bieniek.
13: Azirat pokazuje to, że tureckie zespoły po latach, powiedzmy, tam słabszego okresu odradzają się, bo mają zbudowany zespół z trzech świetnych obcokrajowców, którzy grają w tej pierwszej szóstce i jest najlepszych Turków na swoich pozycjach. Szczerze mówiąc, nie sprawdzamy tego, kto jest faworytem, nie czytamy tych opinii. Chcemy po prostu grać najlepiej, chcemy się cieszyć siatkówką i z tego, że mamy okazję tutaj grać.
11: Projekt Warszawa też czeka w półfinale spore wyzwanie. W półfinale zagra z mistrzem Włoch Perugią z Kamilem Semeniukiem w składzie. W Rzymie pada deszcz, więc półfinał w turnieju tenisowym pomiędzy Włochem Darderim a Norwegiem Rudem został przerwany przy stanie 4-1 dla Ruda. Wieczorem o finał powalczy inny Włoch, Jannik Sinner, z Rosjaninem Miedwiediewem. A skoro o deszczu mowa, opady mieszają także w planach Ekstraligi Żużlowej. Już wiadomo, że zaplanowane na 18:00 spotkanie w Grudziądzu rozpocznie się najwcześniej o 19:30, a pojadą GKM z Włókniarzem. Od 20:30 w derbach zmierzą się Stal Gorzów z Falubazem Zielona Góra.
1: Sport wróci za godzinę. Przy Myśliwieckiej teraz słońce, ale w nocy zachmurzenie będzie duże, choć zdarzą się przejaśnienia. Miejscami na zachodzie nawet rozpogodzenia, ale na południu i południowym wschodzie to zachmurzenie będzie całkowite. Możliwe także przelotne opady deszczu. Temperatura od 2 do 4 stopni na zachodzie, około 5 stopni Celsjusza w centrum, do 11 na południowym wschodzie. Najchłodniej tej nocy w rejonach podgórskich Sudetów około 0 stopni i przy gruncie do minus 1 stopnia Celsjusza. Trójka.

0: opalona na murzynkę. Opalona na murzynkę. Opalona na murzynkę.
1: To nie zaczęło się od co tam. Był od ciebie promyk focha, słonko. Chyba chciałem cię w sobie rozkochać. Założyłaś tą fajną sukienkę z odkrytymi plecami. Myślałem, że jesteś inna po tych fotach. Myślałem, to całkiem sporo jak na obipoka. Rozgościłem już się w twoich progach. Byłem na ryneczku po owoce. Czekam, aż mi zrobisz sorbet now. Choć kuszą fanki lodem, ale niby która z nich mi zrobi grzanki z

0: codziennie mijamy się wzrokiem, za to szybko nam miną miesiące dwa.
1: Polećmy za miasto, nie pytaj mnie dokąd, byle gdzie. Koguty zatańczą, szkoda przespać taki dzień. Mamy się na własność i swoje szpony mi wbijasz w grzbiet. Zostawiłeś bazgrą, drap masuj miziaj mnie, drap masuj miziaj mnie.
0: Ja

0: zawsze, bo te słowa twarcze są nawet od
1: spiżu.
0: Co najmniej tak mówił pan kracy, biżuterii. Nie chcesz, nie chcesz mojej kasy. Chcę szczęścia. W sumie po co biżuteria?

0: Jest 18. Rząd przygotowuje rozwiązanie, które pozwoli skorzystać z unijnego programu SAFE, między innymi Policji i Straży Granicznej. Instytut Pamięci Narodowej poinformował o odnalezieniu szczątków na cmentarzu komunalnym w Cieszynie. Jutro noc muzeów. Liczne atrakcje przygotowało między innymi Muzeum Hutnictwa w Chorzowie.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. Rząd przygotowuje rozwiązanie, które ma zapewnić dofinansowanie Policji, Służby Ochrony Państwa i Straży Granicznej po wecie prezydenta do ustawy związanej z programem pożyczkowym SAFE. Odpowiednie rozporządzenie ma być gotowe do 22 maja. Finansowanie ma pochodzić z programu pozamilitarnych przygotowań obronnych. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński podkreślił, że środki dla służb są bardzo potrzebne.
2: Dzięki tym pieniądzom polscy funkcjonariusze uzyskają lepszy sprzęt. Straż Graniczna będzie lepiej patrolować naszą granicę morską. Wiecie Państwo, jak wiele mamy incydentów teraz na tej granicy. Rozbudowane zostaną systemy antydronowe, bardzo blisko współpracujące z tymi systemami, które planuje Wojsko Polskie i pan premier Kosiniak-Kamysz. Kupimy śmigłowce dla Straży Granicznej. Wzmocnimy jeszcze nasze granice zewnętrzne.
0: Tydzień temu Polska podpisała umowę dotyczącą programu SAFE. W ramach tego mechanizmu pożyczkowego Polska do 2030 roku ma wykorzystać prawie 44 miliardy euro. Instytut Pamięci Narodowej poinformował o odnalezieniu szczątków na cmentarzu komunalnym przy ulicy Katowickiej w Cieszynie. Ze wstępnej analizy wynika, że mogą należeć do żołnierzy Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, którzy w 1946 roku zostali skazani na śmierć. Biuro Poszukiwań i Identyfikacji IPN-u przekazało, że na cieszyńskim cmentarzu poszukiwano szczątków ofiar komunizmu: kapitana Edwarda Bąka, Karola Bączka, Jana Dziedzica, Władysława Grenia, Emila Michnika oraz Jana Piaseckiego, wel Stefana Wójcika. Pracownicy biura wytypowali na cmentarzu obszar 6 więziennych mogił, które do tej pory nie były dostępne. Aktualnie udało się przeprowadzić skuteczne prace w 4 miejscach. Szczątki zostały przekazane do dalszych badań. Według IPN-u nie można jeszcze dokładnie powiedzieć, do ilu osób należą.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Gliwiccy policjanci zatrzymali 2 18-latków, kobietę i mężczyznę, którzy zwabili do lasu swojego rówieśnika, a następnie znęcali się nad nim, pobili go i okradli. Nastolatek wyszedł z mieszkania pod pretekstem odebrania prezentu urodzinowego, mówi nadkomisarz Marzena Szwed z policji w Gliwicach.
3: 18-latek był poniżany i zmuszany do wykonywania upokarzających poleceń. Gdy odmówił wykonania jednego z nich, został kilkakrotnie uderzony i kopnięty przez napastników. Całe zajście było nagrywane telefonem komórkowym, a sprawcy grozili pokrzywdzonemu upublicznieniem nagrania oraz rozesłaniem go znajomym.
0: Agresorzy usłyszeli już zarzuty rozboju. Grozi im nawet do 15 lat więzienia. Liczne atrakcje przygotowuje Muzeum Hutnictwa w Chorzowie z okazji jutrzejszej Nocy Muzeów. To nie tylko okazja do zwiedzania wystawy stałej z przewodnikiem. Można będzie poczuć prawdziwy przemysłowy klimat sprzed lat, zapowiada Tomasz Owoc, dyrektor placówki.
4: Można zobaczyć wszystkie obiekty związane z hutnictwem, także tego, jak powstaje stal oraz jakie są tajniki pracy hutników. Dodatkowo będzie można zobaczyć w ruchu nasz zabytkowy młot, młot Pehel. Kolejną atrakcją jest zwiedzanie najstarszego kościoła Królewskiej Huty, czyli kościoła ewangelicko-augsburskiego imienia Elżbiety Ludwiki Wittelsbach, który został wybudowany w 1844 roku.
0: Oprócz tego otwarta zostanie wystawa kapeluszy z kolekcji Emiliana Kudyby. Towarzyszące jej opowieści przeniosą uczestników w podróż po najdalszych zakątkach świata. Muzeum zaprasza jutro od godziny 18. Noc będzie pochmurna, a miejscami pojawi się deszcz. W jej trakcie minimalnie od 7 do 9 stopni. Jutro duże zachmurzenie, a w południowej i centralnej części województwa możliwe będą opady deszczu. Temperatura do 13 stopni.

0: informacje dla kierowców w Radiu Katowice. Marcin Rutki. Ponownie zaczynamy od południa regionu. Przypomnijmy, Bielsko-Biała, ulica Warszawska na wysokości Sarniego Stoku. Tam kolizja z udziałem kilku pojazdów na pasach w kierunku centrum. Droga korkuje się. Przenosimy się do Katowic. Murcki, ulica Kołodzieja. Tam zderzenie dwóch pojazdów. Na miejscu wszystkie służby. Występują utrudnienia w ruchu. Ruch na głównych drogach w regionie płynny. Większe utrudnienia w miejscach prac drogowych. I tak drogowców mamy na autostradzie A1 kierunek Łódź pomiędzy węzłem Sośnica a drogą krajową 88. Tam prace drogowe, zwężenie, no i niestety nadal niewielki, ale jednak korek. Do tego mamy też informację, że w rejonie robót drogowych doszło do kolizji. To może także utrudniać przejazd. Drogowcy pojawili się także na drodze krajowej 86 w Sosnowcu, jeszcze przed zjazdem na DK94. 691-400-400. Czekamy na zgłoszenia z dróg regionalnych.
1: Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka, jest 17. Serwis Trójki przygotował i przedstawi Krzysztof Zyblewski.
2: Policja, Służby Ochrony Państwa i Straż Graniczna dostaną wsparcie z unijnego programu SAFE. Jest rozwiązanie. Nic nie zagraża życiu turystów, których piorun raził na Giewoncie, są w szpitalu. Tajwan, gorącym tematem rozmów prezydenta Donalda Trumpa z chińskim przywódcą Xi Jinpingiem. Szef MONU zapowiada rozszerzenie pozamilitarnego programu obronnego, co pozwoli na dofinansowanie służb podległych MSWiA. Dzięki temu, zgodnie z pierwotnym projektem programu SAFE, środki z europejskiej pożyczki trafią też do policji czy Straży Granicznej. Na konferencji ministrów obrony i spraw wewnętrznych był Mariusz Pieśniewski. Powiedz, na co pójdą środki.
3: Z SAFE służby podległe MSWiA otrzymają m.in. broń, amunicję, hełmy, kamizelki kuloodporne, ale też wyposażenie, które może służyć w ochronie granicy, drony, radary, systemy obserwacji dalekiego zasięgu. Udało się zapisać te wydatki jako program pozamilitarnych przygotowań obronnych, mówił szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
4: Zmieniamy rozporządzenie, które umożliwi sfinansowanie, tak jak pan minister Kierwiński powiedział, śmigłowców dla Straży Granicznej, systemów dronowych, antydronowych.
3: Środki pójdą też do Ministerstwa Infrastruktury na drogi i trasy kolejowe ważne dla bezpieczeństwa, mówił minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
5: Mamy alternatywę. Dzisiaj już infrastruktura nie zostaje na lodzie. Mamy plan ratunkowy.
3: Minister do spraw programu SAFE Magdalena Sobkowiak-Czarnecka powiedziała, że na tych zmianach wojsko nie będzie stratne, bo polski wniosek zostanie odpowiednio zaktualizowany.
2: Mariusz Pieśniewski, dziękujemy. Dwie osoby zostały ranne po rażeniu piorunem na Giewoncie. Ich życiu na szczęście nic nie zagraża.
6: Obie zostały przetransportowane do szpitala bez większych obrażeń. Jedna po chwilowej utracie przytomności, także zakończyło się to dużo lepiej niż mogło w przypadku tak poważnego zdarzenia.
2: Mówi ratownik dyżurny TOPR Łukasz Stępek. Porażeni piorunem byli na Giewoncie w pięcioosobowej grupie. Pozostałym turystom nic się nie stało. Ratownicy podkreślają, że warunki w Tatrach są trudne. Prognozowane są też kolejne burze. Nie żyje 21-letni mieszkaniec Lubina, poszukiwany w związku ze strzelaniną na osiedlu przy lesie. Dwa dni temu w mieszkaniu przy ulicy Jastrzębiej według śledczych zastrzelił dwóch mężczyzn, a trzeciego ciężko ranił. Policja wpadła na jego trop w Wielkopolsce.
7: Policjanci interweniowali na terenie jednego z powiatów w Wielkopolsce. Zgłoszenie dotyczyło mężczyzny, który nie był znany okolicznym mieszkańcom, a przebywał w ogólnodostępnej altanie. Kiedy jeden z funkcjonariuszy zbliżał się do obiektu, mężczyzna popełnił samobójstwo przy użyciu broni palnej.
2: Mówi Sylwia Serafin z lubińskiej policji. Nieoficjalnie wiadomo, że 21-latek i jego ofiary byli znajomymi. Podłożem konfliktu, jaki wybuchł, były narkotyki. Donald Trump zakończył wizytę w Chinach, jednak bez wyraźnych sukcesów. Na gorąco podsumowuje stacja NBC News. Dwudniowe rozmowy amerykańskiego prezydenta z chińskim przywódcą Xi Jinpingiem to wzajemne pochwały, ale szczyt w Pekinie ujawnił też utrzymujące się różnice zdań, między innymi w kwestii Tajwanu, relacjonuje Jan Pachlowski.
8: Donald Trump na pokładzie prezydenckiego samolotu wraca właśnie do Waszyngtonu. Na początku lotu wyszedł do dziennikarzy. Prezydent poinformował, że podczas rozmów w Pekinie omówił z prezydentem Chin Xi Jinpingiem kwestię amerykańskiej sprzedaży broni na Tajwan, dodając, iż wkrótce podejmie decyzję w tej sprawie, co uwypukla jeden z punktów zapalnych w relacjach amerykańsko-chińskich. Donald Trump powiedział również, że Xi zapytał wprost, czy Stany Zjednoczone staną w obronie Tajwanu. To pytanie zadał mi prezydent Xi. Odpowiedziałem, nie rozmawiam o tych sprawach. Podkreślił Donald Trump. Pekin nie wykazał publicznie większego zainteresowania amerykańskimi apelami o aktywniejsze włączenie się w rozwiązywanie konfliktu irańskiego, mimo że Donald Trump w wywiadzie udzielonym stacji Fox News wspomniał, iż podczas rozmów Xi zaoferował swoją pomoc. Donald Trump podkreślił jednak istotny postęp w stabilizacji relacji amerykańsko-chińskich i to pomimo głębokich różnic, jakie wciąż dzielą te dwa największe mocarstwa. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
2: Goniec zamiast listonosza dostarcza urzędowe listy mieszkańcom gminy Kościelisko w Małopolsce. Tamtejszy samorząd zatrudnił gminnego posłańca, który ma roznosić korespondencję, decyzje podatkowe i odczytywać wodomierze. Jak tłumaczy wójt Kościeliska Roman Krupa, mieszkańcy skarżyli się na opóźnienia w doręczaniu listów.
9: Poczta Polska jest w gruntownej przebudowie, tak? W związku z tą sytuacją, która miała miejsce, ma duże braki kadrowe. Docierały do nas informacje o mocnych opóźnieniach, dlatego chcieliśmy mieć pewność, że te ważne listy i dokumenty będą docierać do rąk naszych mieszkańców bez zbędnych przeszkód, bezpiecznie i przede wszystkim sprawnie. Już teraz mieszkańcy Witowa, Kościeliska i Dzienisza na drugi dzień z reguły otrzymują korespondencję z urzędu dostarczaną przez pana Andrzeja.
2: Gmina podkreśla, że koszt zatrudnienia gońca jest porównywalny z dotychczasową współpracą z Pocztą Polską. To był serwis Trójki.
10: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Po 17:00 sport i Adam Malecki.
11: W piłkarskiej Ekstraklasie czas na 33. kolejkę, czyli przedostatnią w tym sezonie. W walce o mistrzostwo liczą się już tylko dwie drużyny. Lider Lech Poznań, który ma 4 punkty przewagi nad Jagiellonią Białystok. Do tego trwa walka o udział w europejskich pucharach i o utrzymanie w Ekstraklasie. W pucharze mierzy 6. w tabeli Zagłębie Lubin. Miedziowi dzisiaj zagrają z 11. Pogonią Szczecin. Jeśli Portowcy wygrają, zapewnią sobie utrzymanie. Wie o tym pomocnik Pogoni Jan Biegański.
12: Myślę, że na pewno nie będzie to łatwy mecz. Zagłębie ma dobry zespół. Trzeba powiedzieć, że w tym sezonie w Ekstraklasie na pewno przebili oczekiwania, myślę, swoich kibiców. No i nastawiamy się na to, że będzie walka. 90 minut. Rozpoczynamy kolejkę, także jeżeli wygramy, to możemy ze spokojem patrzeć później na nią.
11: Początek meczu Zagłębia z Pogonią o 18:00. Później o 20:30 zagrają Korona Kielce z Widzewem Łódź. Obie drużyny wciąż walczą o ekstraklasowy byt. Kibice siatkówki już się szykują na weekendowe emocje. W końcu w Final Four Ligi Mistrzów w Turynie zagrają dwie polskie drużyny. Aluron Warta Zawiercie i Projekt Warszawa. Aluron, finalista sprzed roku, zmierzy się z Iratem Ankara, tureckim klubem, którego barwy reprezentuje Tomasz Fornal. Więcej o rywalach powie kapitan zawiercian Mateusz Bieniek.
13: Azirat pokazuje to, że tureckie zespoły po latach, powiedzmy, tam słabszego okresu odradzają się, bo mają zbudowany zespół z 3 świetnych obcokrajowców, którzy grają w tej pierwszej szóstce i jest z najlepszych Turków na swoich pozycjach. Szczerze mówiąc, nie sprawdzamy tego, kto jest faworytem, nie czytamy tych opinii. Chcemy po prostu grać najlepiej, chcemy się cieszyć siatkówką i z tego, że mamy okazję tutaj grać.
11: Projekt Warszawa też czeka w półfinale spore wyzwanie. W półfinale zagra z mistrzem Włoch Perugią z Kamilem Semeniukiem w składzie. W Rzymie pada deszcz, więc półfinał w turnieju tenisowym pomiędzy Włochem Darderim a Norwegiem Rudem został przerwany przy stanie 4-1 dla Ruda. Wieczorem o finał powalczy inny Włoch, Jannik Sinner, z Rosjaninem Miedwiediewem. A skoro o deszczu mowa, opady mieszają także w planach Ekstraligi Żużlowej. Już wiadomo, że zaplanowane na 18:00 spotkanie w Grudziądzu rozpocznie się najwcześniej o 19:30, a pojadą GKM z Włókniarzem. Od 20:30 w Derbach zmierzą się Stal Gorzów z Falubazem Zielona Góra.
1: Sport wróci za godzinę. Przy Myśliwieckiej teraz słońce, ale w nocy zachmurzenie będzie duże, choć zdarzą się przejaśnienia. Miejscami na zachodzie nawet rozpogodzenia, ale na południu i południowym wschodzie to zachmurzenie będzie całkowite. Możliwe także przelotne opady deszczu. Temperatura od 2 do 4 stopni na zachodzie, około 5 stopni Celsjusza w centrum, do 11 na południowym wschodzie. Najchłodniej tej nocy w rejonach podgórskich Sudetów około 0 stopni i przy gruncie do minus 1 stopnia Celsjusza. Trójka.

0: Jest 19. Bez porozumienia w rozmowach dyrekcji i pracowników Szpitala Wojewódzkiego nr 3 w Rybniku w sporze ma teraz pomóc mediator. To jedna z najwyżej położonych i najładniejszych tras w województwie śląskim. Już ponad 2 miliony samochodów przejechało tak zwanym obejściem Węgierskiej Górki. W tym serwisie także o kangurowaniu.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. Fiaskiem zakończyły się rozmowy pracowników z dyrekcją Szpitala Wojewódzkiego nr 3 w Rybniku. Spór zbiorowy w placówce trwa od 9 kwietnia. Został wszczęty przez Solidarność i Związek Zrzeszający Pracowników Bloku Operacyjnego oraz Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Strona związkowa przedstawiła dyrekcji 16 postulatów odnoszących się do kwestii związanych z bezpieczeństwem pacjentów i pracowników, organizacją pracy szpitala oraz płacowych. Tu oburzenie wywołały podwyżki tylko dla części pielęgniarek. Podpisano protokół rozbieżności, a dalsze rozmowy będą prowadzone w obecności mediatora. W rybnickim szpitalu zatrudnionych jest około 1100 pracowników. Kino Piast w Cieszynie działa znów po przerwie. Jeszcze niedawno obiektowi groziło całkowite zamknięcie po tym, jak dotychczasowy najemca zakończył działalność. Decyzją miasta kinem od 1 września zeszłego roku zarządza Cieszyński Ośrodek Kultury Dom Narodowy. Instytucja przeprowadziła remont i modernizację infrastruktury, a w czwartkowy wieczór zaprosiła widzów na oficjalne otwarcie. Na miejscu był także reporter Radia Katowice Szymon Brandes.
2: Widzę, że bilety już zakupione.
3: Z Austrii przyjechałam do siostry i zawsze do tego kina przychodziłam i dzisiaj na to otwarcie całkiem przypadkowo nie
4: zdążyła. Ale pani trafiła.
3: I ja jestem przeszczęśliwa.
4: Kino żyje,
5: mówi dyrektor Cieszyńskiego Ośrodka Kultury Adam Cieślar.
6: Zaczynamy regularną pracę, projekcje codzienne, nawet kilka razy dziennie, 4 nawet.
7: Ja tu od dzieciństwa chodzę.
8: I uważam, że Kino Piast możemy uznać za otwarte. Wielkie brawa dla wszystkich.
9: Kierownik kina Piast, Grzegorz Żydek.
10: Nasze kino dzięki wsparciu programu z Państwowego Instytutu Sztuki Filmowej zostało wyposażone w najnowszej jakości projektor laserowy oraz nowe nagłośnienie, a także nowy ekran o prawie 10-metrowej przekątnej.
11: Piękna przestrzeń, jest super zrobione, no i przyjdziemy tu na ten najbliższy film.
0: Piast gra już regularnie, kilka seansów w ciągu dnia.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: Już ponad 2 miliony kierowców skorzystało z tak zwanego obejścia Węgierskiej Górki. Chodzi o fragment drogi ekspresowej S1 pomiędzy Przybędzą a Milówką, który został oddany do użytku pod koniec października ubiegłego roku. Dane te pochodzą z czujników zamontowanych w tunelach. Wynika z nich, że 1 000 000 pojazdów przejechało w stronę Żywca i 1 000 000 w kierunku polsko-słowackiej granicy w Zwardoniu. Budowa tego odcinka drogi ekspresowej S1, nazywanej także obejściem Węgierskiej Górki, trwała 6 lat. Odcinek Przybędza za Milówka to w sumie w ponad 85% obiekty inżynierskie, takie jak tunele, stakady oraz mosty. Inwestycja pochłonęła 1 400 000 zł. To jedna z najwyżej położonych i najbardziej malowniczych tras w regionie. 15 maja obchodzimy Światowy Dzień Kangurowania. Stosowane jest po porodzie i oznacza bezpośredni kontakt ciała noworodka z ciałem matki. Zgodnie ze standardami opieki okołoporodowej kangurowanie powinno trwać nieprzerwanie 2 godziny. Ma to ogromne znaczenie zarówno dla dziecka, jak i dla mamy, mówi położna Magdalena Zemła z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Częstochowie.
12: Jest takie łagodniejsze przejście do nowego środowiska dla dziecka. Słyszę bicie serca mamy, oddech, jest też regulacja temperatury. Jest też budowanie więzi między mamą a noworodkiem. Poprzez dostawienie do piersi u mamy też wytwarza się oksytocyna naturalna. Tutaj nam pomaga to w obkurczaniu mięśnia macicy.
0: Jeśli kangurowania nie może podjąć się mama, procedurę przejmuje ojciec dziecka. O tym, czy dziecko może być kangurowane, decyduje neonatolog. Światowy Dzień Kangurowania obchodzony jest z inicjatywy Światowej Organizacji Zdrowia. Po raz pierwszy zostało wprowadzone w Bogocie w 1978 roku jako metoda zastępująca rolę inkubatora. Do 9 stopni w nocy w regionie popada przelotny deszcz. Jutro sporo opadów, zwłaszcza na południu województwa i częściowo w aglomeracji. Chłodno, najwyżej 13 stopni.
13: Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 15 maja, minęła 19. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Andrzej Poczobut zapowiada w Trójce, że chce wrócić na Białoruś najpóźniej przed jesiennym zjazdem Związku Polaków. Po uderzeniu pioruna na Giewoncie piątka turystów jest w zakopiańskim szpitalu. Już jutro Noc Muzeów w Trójce. Zapraszamy do naszego radia od kulis.
4: Mikrofon, stół, krzesło. Takie zwyczajne miejsce, w którym potem dzieje się magia.
13: Andrzej Poczobut chce wrócić na Białoruś przed jesiennym zjazdem Związku Polaków. O powrocie do swojego najwspanialszego miejsca na świecie dziennikarz i działacz polskiej mniejszości mówił w Pulsie Trójki.
14: Bez wątpienia, ja bym chciał, żeby to było jak najszybciej, żebym ja jak najszybciej te wszystkie kwestie tu uregulował i mógł jechać już do Grodna. Bez wątpienia jakby przyjadę do Grodna przed tym, aż odbędzie się zjazd Związku Polaków, bo w najbliższym czasie, czyli najprawdopodobniej tam jesienią ma się odbyć kolejny zjazd Związku Polaków i przed tym zjazdem ja muszę być już na Białorusi, to jest taki deadline.
13: Andrzej Poczobut spędził ponad 5 lat w białoruskich więzieniach za swoją pracę i pielęgnowanie polskiej historii. Został skazany w pokazowym procesie na 8 lat kolonii karnej. Rosja zamierza wciągnąć Białoruś w wojnę i rozważa atak z jej terytorium na jedno z państw NATO. Ostrzega prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Oświadczył, że Kijów zna szczegóły rozmów na ten temat między Moskwą a Mińskiem. Poinformował też o planowanych rosyjskich atakach na tak zwane centra decyzyjne na Ukrainie.
15: Pierwsza część narady dotyczyła przygotowania kolejnych ukraińskich uderzeń dalekiego zasięgu przeciwko Rosji, między innymi w przemysł naftowy i zakłady produkujące uzbrojenie. Drugim tematem były rosyjskie próby wciągnięcia Białorusi do wojny. Według Kijowa Moskwa rozmawia z Aleksandrem Łukaszenką o możliwych działaniach ofensywnych na kierunku czernichowsko-kijowskim, ale także o potencjalnych prowokacjach lub operacjach przeciwko jednemu z państw NATO z terytorium Białorusi. Trzeci blok rozmów dotyczył danych wywiadowczych o przygotowaniach Rosji do nowych zmasowanych ataków rakietowych i dronowych. Według Zełenskiego Rosjanie wytypowali około 20 celów politycznych i wojskowych, między innymi w Kijowie. Wśród potencjalnych obiektów wymieniana jest także rezydencja prezydenta Ukrainy. Z Kijowa dla Polskiego Radia Mateusz Czmiel.
13: Turyści porażeni piorunem na Giewoncie przechodzą badania w szpitalu. Na popularnym tatrzańskim szczycie przebywała grupa 5 osób. Po uderzeniu pioruna jedna z nich straciła przytomność. O akcji ratowniczej opowiada Grzegorz Kubicki z Topru.
16: Ze zgłoszenia wynikało, że jedna osoba miała utratę przytomności taką chwilową. Też w wyniku tego porażenia piorunem spadła kilka metrów w rejonie kopuły. Tam był uraz głowy, uraz nogi. No pozostała czwórka, jak dolecieliśmy na miejsce, była w całkiem niezłym stanie. Pomimo tego, że wszyscy w jakiś sposób byli dotknięci tym właśnie uderzeniem pioruna, to byli w stanie z naszą asystą samodzielnie zejść do Doliny Kondratowej i dalej przetransportowaliśmy ich do szpitala w Zakopanem.
13: To prostrzega przed wyprawami w wyższe partie gór w dni, gdy prognozowane są burze. W Sejmie gorąco dziś było po decyzji prezydenta Warszawy o transkrypcji aktu małżeństwa pary tej samej płci, które zostało zawarte za granicą. W marcu Naczelny Sąd Administracyjny zobowiązał Stołeczny Urząd Stanu Cywilnego do prawnego uznania związku mężczyzn zawartego w Berlinie. Przemysław Czarnek z Prawa i Sprawiedliwości krytykował koalicję rządzącą. Odpowiadała mu pełnomocniczka rządu do spraw równości, posłanka Lewicy Katarzyna Kotula.
17: Jeden z was, pan Rafał, wczoraj postanowił zarejestrować związek, który nazwał małżeństwem. Tu z tego miejsca, 30 lat temu profesor Winczorek mówił, matrimonium to jest związek kobiety i mężczyzny, a wy niszczycie państwo, ale jeszcze tylko kilkanaście miesięcy, za to wszystko odpowiecie, panie premierze.
18: Mówicie histerycznie o osłabieniu instytucji małżeństwa. Ja mam taką propozycję. Wstańcie o 8 rano, jutro wszyscy i popatrzcie w lustro. Nikt bardziej niż polska prawica, posłowie Prawa i Sprawiedliwości, nie osłabił instytucji polskiego małżeństwa. Przestańcie straszyć ludzi. Miłość, równość, godność, bezpieczeństwo. O tym jest wyrok TSUE.
13: Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w ubiegłym roku orzekł, że kraje unijne są zobowiązane uznawać związki jednopłciowe zawarte w innych państwach członkowskich Unii. I jeszcze zaproszenie na Noc Muzeów do Trójki. Przygotowaliśmy specjalny program pełen radiowych atrakcji. Zaprosimy za kulisy naszych audycji. Pokażemy legendarne studio koncertowe imienia Agnieszki Osieckiej. A w studiu M5 będzie można nagrać własne zapowiedzi do muzycznej poczty UKF prowadzonej przez Mariusza Owczarka.
4: Poza oczywiście wizytą w studiu, które zawsze robi wrażenie na naszych słuchaczach, mam takie odczucie, że oni czasami się dziwią, że to po prostu tak wygląda, tak zwyczajnie. Mikrofon, stół, krzesło, takie zwyczajne miejsce, studio radiowe, w którym potem dzieje się magia. Czasami nam się to udaje przecież.
13: Zwiedzanie Trójki potrwa około 30 minut. Zapraszamy na Noc Muzeów od 19 do 23. To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
13: Jutro pochmurno, większe przejaśnienia na zachodzie, Pomorzu Zachodnim i w Bieszczadach, na wschodzie i na Dolnym Śląsku deszcz. Na termometrach przeważnie od 12 do 16 stopni.
19: Autopromocja Polska.

0: Jest 20. Bożena Borowiec zastąpiła w Sejmie tragicznie zmarłego Łukasza Litewkę. Nowa posłanka złożyła ślubowanie. Będą nowe zakupy sprzętu dla Straży Granicznej, w tym drony, zapowiedział minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński. Regionalne mistrzostwa w ratownictwie medycznym zainaugurowano w Zabrzu.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. Bożena Borowiec złożyła rano w Sejmie ślubowanie poselskie. Zastąpiła zmarłego tragicznie posła lewicy Łukasza Litewkę. W wyborach parlamentarnych 15 października 2023 roku Łukasz Litewka uzyskał najlepszy wynik, 40,5 tysiąca głosów na liście Nowej Lewicy w okręgu nr 32. Drugi był obecny marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, który dostał ponad 22 tysiące głosów. Obaj weszli do Sejmu. Kolejne miejsca z największą liczbą głosów na tej liście zajęli wtedy Rafał Adamczyk i Bożena Borowiec. W poniedziałek Rafał Adamczyk oświadczył w mediach społecznościowych, że zamierza kontynuować pracę jako członek zarządu województwa śląskiego. Nowa posłanka od 2024 roku pracuje jako zastępczyni prezesa zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wcześniej była wiceprezydentką Dąbrowy Górniczej. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński zapowiedział nowe zakupy sprzętu dla Straży Granicznej. Finansowanie ma pochodzić z rozszerzonego programu pozamilitarnych przygotowań obronnych. Jak mówił szef MSWiA, dodatkowe środki mają zostać przeznaczone m.in. na ochronę granicy morskiej i walkę z dronami.
2: Rozbudowane zostaną systemy antydronowe, bardzo blisko współpracujące z tymi systemami, które planuje Wojsko Polskie i pan premier Kosiniak-Kamysz. Kupimy śmigłowce dla Straży Granicznej, wzmocnimy jeszcze nasze granice zewnętrzne, więc to są pieniądze niezmiernie ważne. My i tak realizujemy największy w historii służb podległych MSWiA program modernizacji tychże służb. Prawie 13 miliardów, rekordowe pieniądze, nigdy tak wiele pieniędzy nie było, ale SAFE to jest uzupełnienie tego programu.
0: Nowe środki mają zwiększyć możliwości ochrony granicy z Białorusią oraz bezpieczeństwo na Bałtyku. Resort podkreśla, że rozwój systemów antydronowych stał się jednym z priorytetów po serii incydentów związanych z aktywnością rosyjskich statków i samolotów w rejonie Morza Bałtyckiego.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Regionalne mistrzostwa w ratownictwie medycznym zainaugurowano w Zabrzu w kopalni Guido, 320 metrów pod ziemią. W rywalizacji bierze udział 41 zespołów z całej Polski. Przez najbliższe dni uczestnicy będą mierzyć się z wymagającymi scenariuszami ratowniczymi, sprawdzającymi wiedzę, refleks oraz umiejętności działania pod presją czasu. Wezmą udział w symulacjach wypadków i innych zdarzeń kryzysowych wymagających współpracy i szybkiego działania. Dziś w Teatrze Śląskim w Katowicach premiera wyjątkowego Hamleta po śląsku. To pierwsza w historii inscenizacja dramatu Szekspira w całości przetłumaczonego na język śląski przez Mirosława Syniawę. Tak o wydarzeniu mówi reżyser i dyrektor Teatru Śląskiego Robert Talarczyk.
3: Mam taką nadzieję, że ten spektakl będzie miał jakieś dodatkowe jeszcze znaczenia, oprócz tych takich oczywistych, że robimy Hamleta po śląsku tym razem. Zebraliśmy wspaniały team aktorów, no i zaczęło się to, jak to się go dokulać. To jest na pewno na ten moment najważniejszy spektakl życia i bardzo bym sobie życzył, żeby krótko mówiąc się udał.
0: Inscenizacja z polskimi napisami, a zaplanowano 5 spektakli. Jutro spadnie sporo deszczu, zwłaszcza na południu województwa i częściowo w aglomeracji. Chłodno, najwyżej 13 stopni. W niedzielę bez większych zmian.
4: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 15 maja, jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Polska armia dysponuje już własnymi satelitami. Do końca roku ma być ich 9. Podziemne korytarze pod lubelskimi szpitalami mogą służyć za schronienie. Na rewitalizację potrzeba 40 milionów złotych. Polskie Radio przygotowało atrakcję na Noc Muzeów. Jutro od 19 będzie też można zwiedzać siedzibę Trójki. Polskie wojsko już oficjalnie z własnym systemem obserwacji satelitarnej. Firma ISI, z którą rok temu Agencja Uzbrojenia podpisała umowę na dostawę mikrosatelitów, dziś przekazała armii cały system. Na orbicie pracują już na rzecz polskiej armii 4 satelity. Do końca roku będzie ich 9, zapowiedział obecny przy przekazaniu systemu wojsku wicepremier szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz.
5: Wielki dzień. Polska operuje w kosmosie. Nasze zdolności obrazowania geoprzestrzennego, oddziaływania na to, co się dzieje, na najważniejsze wydarzenia, bycia przygotowanym na najtrudniejsze sytuacje. To ma miejsce dziś, tu i teraz. To jest wielki dzień dla zdolności Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej.
4: Program MikroSAR został zrealizowany od podstaw w rok. To ekspresowe tempo jak na programy militarne. Firma produkująca satelity obserwacyjne dostarczyła wojsku niezbędne elementy do obserwacji Ziemi z kosmosu już po 10 miesiącach od podpisania umowy. To pierwsza taka transkrypcja w Polsce, której dokonano w Urzędzie Stanu Cywilnego w Warszawie. Małżeństwo dwóch mężczyzn już otrzymało dokument.
6: Jakub Cupriak Trojan mówił w radiowej Jedynce, że wraz z mężem Mateuszem Trojanem mają już wyjątkowy dokument, na który czekali długo, bo od 2018 roku, kiedy wzięli ślub w Berlinie.
7: Czujemy, że dokonaliśmy zmiany, szczególnie właśnie jeśli chodzi o skutki prawne małżeństwa.
6: Premier Donald Tusk precyzuje, że transkrypcja aktu małżeństwa nie jest równoznaczna z tym, że małżeństwa zawarte za granicą będą miały wszystkie prawa. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zapewnia, że decyzja o transkrypcji była dla niego oczywista.
8: Ja jestem urzędnikiem samorządowym, szefem urzędu cywilnego i oczywiście stosuję się po prostu do prawa.
6: Sporządzenie transkrypcji aktu małżeństwa jednopłciowego nakazał Warszawie Trybunał Sprawiedliwości, a także Polski Naczelny Sąd Administracyjny. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio.
4: Podziemne korytarze pod dwoma lubelskimi szpitalami w razie kryzysu albo zagrożenia mogłyby służyć za schronienie dla pacjentów oraz za miejsce doraźnej opieki nad nimi. W tunelach zorganizowano symulacje medyczne z udziałem żołnierzy WOT-u oraz medyków.
9: Przechodzimy na manekin, z tego co rozumiem, tak? Halo, robię pani. Powiedzmy do 10.
10: Grzeszczuk Rafał, jestem zastępcą dyrektora do spraw inwestycji i infrastruktury Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie. Dzięki temu, co mamy przygotowane, jesteśmy w stanie wygospodarować około 200 miejsc leżących i około 400 miejsc siedzących dla personelu szpitalnego i pacjentów. W trakcie najtrudniejszego momentu, którym by naloty, jak moglibyśmy na 48 godzin tych pacjentów i personel tu sprowadzić, przeczekać i wrócić z powrotem na miejsce.
11: Kamil Torres, jestem prorektorem do spraw kształcenia i dydaktyki. Prowadzenie i zapewnianie świadczeń zdrowotnych w dosyć niekonwencjonalnych warunkach, jak na przykład te korytarze, stanowi przede wszystkim dobre zabezpieczenie dla personelu medycznego, ale także umożliwia nam udzielanie tego typu świadczeń. Jaka jest przewaga? Przede wszystkim ten obiekt już jest. On wymaga tylko rewitalizacji.
4: Łącznie podziemne tunele mają ponad kilometr długości, a ich remont i modernizacja szacowana jest na ponad 40 milionów złotych. W tym roku Noc Muzeów zawita także do Trójki. Już od 19 do 23 będzie można zajrzeć za kulisy powstawania audycji i zobaczyć miejsca na co dzień niedostępne dla słuchaczy, zapowiada Michał Nogaś.
12: Będziemy mieli dwie trasy, dłuższą i krótszą. Zdajemy sobie sprawę z tego, że mogą chcieć tu przyjść także te osoby, dla których radio nie jest pierwszym wyborem, ale miejsce, lokalizacja, historia programu trzeciego są kuszące, więc taki rodzaj szybkiego zwiedzania też możemy zaproponować, a ci, którzy będą chcieli zobaczyć więcej i usłyszeć, to oczywiście mogą z nami zostać, zobaczyć studia nagraniowe, studio emisyjne, studio imienia Agnieszki Osieckiej, spotkać ludzi, którzy tutaj na co dzień pracują.
4: Chętni spróbują także swoich sił przed mikrofonem i przeczytają prognozę pogody na antenie. Nie zabraknie spotkań z naszymi radiowymi głosami oraz wieczornego DJ setu na koniec dnia. To był Serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
4: I a propos pogody, jutro pochmurno, większe przejaśnienia będą na zachodzie, na wschodzie będzie padać deszcz i możliwe burze. Od 12 do 16 stopni cieplej na Podkarpaciu, 22.
1: Ogłoszenie społeczne.

dużo wiosny, radości brak.

0: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 15 maja, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Burze przechodzą przez Polskę. Strażacy interweniowali już ponad 160 razy. W amerykańskim kongresie o odwołaniu rozmieszczenia żołnierzy w Polsce. Andrzej Poczobut na naszej antenie podziękował Polakom za wsparcie. Ponad 160 interwencji odnotowali do tej pory strażacy z powodu burz. Najwięcej miało miejsce w województwach mazowieckim, małopolskim, świętokrzyskim i lubelskim. Działania polegały głównie na usuwaniu przewróconych drzew, poinformowała Państwowa Straż Pożarna w serwisie X. Amerykańskie dowództwo zabiera głos w sprawie anulowania wysłania 4000 żołnierzy z brygady pancernej do Polski. Generał Christopher Leniw poinformował, że decyzję podjęto w związku z reorganizacją sił w Europie.
1: Szef dowództwa europejskiego Stanów Zjednoczonych otrzymał instrukcje dotyczące redukcji sił, poinformował generał Christopher Leniw, pełniący obowiązki szefa sztabu armii USA. W kongresie odpowiadał na pytania dotyczące rozmieszczenia wojsk w Polsce. Generał Grinkiewicz otrzymał w tej sprawie instrukcje, ściśle z nim współpracowałem, konsultując kwestię tego, jaki konkretnie oddział miałby zostać wysłany i uznano, że najbardziej sensownym rozwiązaniem będzie odstąpienie od rozmieszczenia tej brygady w miejsce działań, poinformował Leniw, odnosząc się do drugiej pancernej brygady grupy bojowej. Sekretarz armii Dan Driscoll dodał, że planowane rozmieszczenie jednostki zostało odwołane kilka dni temu. Przesłuchujący generała demokratyczny kongresmen Joe Courtney wyraził zdziwienie tymi decyzjami. Polska to nasz sojusznik, który płaci blisko 5% PKB na obronność. Tam miały zostać rozmieszczone siły. Biały Dom odwołał również 5000 żołnierzy z Niemiec. Nasi sojusznicy i przeciwnicy zwracają na te działania uwagę. To okropna wiadomość, podkreślił kongresmen. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
0: Andrzej Poczobut w Trójce podziękował Polakom za wsparcie. Dziennikarz i działacz polskiej mniejszości mówił, jak ważna na Białorusi jest pomoc Polski. Wskazał też, kiedy zamierza wrócić do swojego najwspanialszego miejsca na świecie.
2: Andrzej Poczobut mówił, że działalność polskiej mniejszości na Białorusi jest możliwa przede wszystkim dzięki wsparciu Polski. Wyjaśnił też, dlaczego nie chciał opuścić białoruskiego więzienia w zamian za współpracę z reżimem Łukaszenki.
3: Nie może być tak, że ja w jednych warunkach mówię jedno, w drugich warunkach mówię drugie. No przecież to jest kwestia wiarygodności.
2: Andrzej Poczobut odniósł się też do kwestii realnej perspektywy dla demokratycznej Białorusi.
3: Takim warunkiem dla zmian na Białorusi jest pogrążenie się Rosji kolejny raz w kryzysie, kiedy uwaga Moskwy będzie odwrócona od Białorusi, kiedy Białoruś zostanie pozostawiona sama sobie.
2: Dziennikarz i działacz polskiej mniejszości powiedział też, kiedy chce wrócić na Białoruś.
3: Najprawdopodobniej tam jesienią ma się odbyć kolejny zjazd Związku Polaków i przed tym zjazdem ja muszę być już na Białorusi. To jest taki deadline.
2: Andrzej Poczobut spędził ponad 5 lat w więzieniach reżimu Aleksandra Łukaszenki. Skazany w pokazowym procesie na 8 lat kolonii karnej, był prześladowany za rzetelną pracę i pielęgnowanie polskiej historii o Grodzieńszczyźnie. Jolanta Turkowska, Polskie Radio.
0: Finansowanie leczenia, leków i dachu nad głową to formy wsparcia dla niepracujących Ukraińców, którzy po zmianie przepisów stracili prawo m.in. do bezpłatnej opieki medycznej. Zbiórkę na ten cel na pomagam.pl prowadzi Fundacja Polskie Forum Migracyjne. Założony limit to 1,5 miliona złotych. Brakuje już niewiele, ale organizacja nie czeka z wypłatą pieniędzy, bo pomoc potrzebna jest od zaraz, mówi szefowa fundacji Agnieszka Kosowicz.
4: Jesteśmy w tej chwili w trakcie, już jakby ku końcowi, w tworzeniu takiego katalogu działań czy rodzajów pomocy, które chcemy sfinansować z tych środków, jakby precyzyjnie, więc jakiego rodzaju wsparcie zaoferować osobom chorym, jakim w kryzysie bezdomności, czy osobom ubiegającym się o orzeczenie o niepełnosprawności.
0: Fundacja Polskie Forum Migracyjne zaprosi do współpracy inne organizacje, które pomagają uchodźcom z Ukrainy. W programie Nocy Muzeów w Trójce znajdą się wyjątkowe atrakcje dla słuchaczy i miłośników radia. Zaplanowaliśmy wizyty w studiach radiowych, spotkania z dziennikarzami oraz możliwość sprawdzenia się przed mikrofonem.
5: Jest szansa na to, aby absolutnie premierowo przed wszystkimi spotkać się z tekstem Pisi. To jest taka nasza tradycja od pewnego czasu, specjalnego tekstu, który pisze Adam Sobieraj, więc będzie można ten tekst nie tylko poznać przed premierą na antenie, która w okolicy Dnia Dziecka, ale także wziąć udział w czytaniu, a może nawet, jeżeli ktoś pięknie przeczyta, to ta wersja wejdzie potem do naszej antenowej prezentacji.
0: Mówiła Agnieszka Szydłowska, za to w Studiem 5 uczestnicy nagrają własne zapowiedzi do muzycznej Poczty UKF-u, a na zakończenie wieczoru na naszych gości będzie czekać set DJ-ski, muzyczne niespodzianki i tajemnicze spotkanie oko w oko z głosem. Zapraszamy jutro od 19 do 23.
1: klimat.
0: Jakość powietrza w większości kraju jest dobra albo bardzo dobra. Około 10% energii pochodzi ze źródeł odnawialnych. W lasach części województwa mazowieckiego oraz na niektórych obszarach Podlasia i Lubelszczyzny duże zagrożenie pożarowe.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Na sporcie Mateusz Foremiak.
7: Dobry wieczór. Pogoń z utrzymaniem, Zagłębie z rozczarowaniem. To efekt pierwszego meczu 33. kolejki PKO Ekstraklasy. Goście ze Szczecina wygrali w Lubinie skromnie, bo 1-0, ale to wystarczyło do matematycznej rezerwacji miejsca w lidze w następnym sezonie i solidnego ograniczenia marzeń gospodarzy o europejskich pucharach. Od 20.30 w meczu z gatunku tych za 6 punktów, a utrzymanie Korona gra w Kielcach z Widzewem. Jak na razie mamy bezbramkowy remis. Drugą rundę meczów ćwierćfinałowych zaczynają dzisiaj koszykarze. Kolejny krok w stronę strefy medalowej chcą wykonać zawodnicy Śląska Wrocław, którzy po wygranej w pierwszym meczu ponownie przyjmują u siebie Arkę Gdynia. W końcówce drugiej kwarty gospodarze prowadzą 40-26. W Rzymie poznaliśmy już prawie wszystkich finalistów turnieju na Foro Italico. Pierwszy spośród panów awans zapewnił sobie Kasper Ruud, który gładko 2-1 ograł Luciano Darderiego. Włosi większe nadzieje wiążą jednak z liderem rankingu Janikiem Sinnerem, który właśnie gra z Danielem Miedwiediewem. U pań o tytuł zagrają jutro Coco Gauff i Elina Svitolina, która minionej nocy wyeliminowała, wydawało się, rozpędzoną Igę Świątek. Nasza była świetna debliska Alicja Rosolska pozostaje jednak optymistką przed zbliżającym się French Open.
8: Zdecydowanie tutaj zagrała bardzo dobre mecze, miała dobre wyniki też, więc na pewno jej pewność siebie wzrośnie po takim turnieju. Na pewno się lepiej czuje, widać, że wraca jej właśnie taki najlepszy tenis, więc myślę, że będzie dobrze na Roland Garrosie.
7: A początek wielkiego grania w Paryżu już w poniedziałek. Jeden z najlepszych okresów w roku przeżywają właśnie fani hokeja. Na początek Mistrzostw Świata Elity rozgrywanych w Szwajcarii, Kanada 5-3 wygrała ze Szwecją, a Finlandia 3-1 z Niemcami. Nieco bardziej na południe urzędują aktualnie najlepsi kolarze świata. Siódmy etap Giro d'Italia z metą na legendarnej górze Blockhaus padł łupem Jonasa Winigo. W generalce Duńczyk wskoczył na drugie miejsce. Liderem pozostaje Afonso Eulalio.
0: Jutro pochmurno, większe przejaśnienia na zachodzie, a na wschodzie będzie padać deszcz i możliwe burze. Od 12 do 16 stopni, cieplej na Podkarpaciu, 22.
9: Ogłoszenie społeczne.

wiecie, o co chodzi. Po prostu...

To są takie chwile, kiedy... Kiedy myślę sobie o tym, że warto było szaleć tak, żebyście to dla mnie dzisiaj zaśpiewali. Dziękuję. Two, three, four.

Kiedy już zmęczyło cię łączenie ze studiami pracy, zaczynasz oglądać się za starszymi panami czasy. Ty wierzyłaś w miłość, która będzie jak ta z baśni. Odeszły już tak nie śmieszą te z goldigerami pranki. Ty widziałeś wszystkie memy i żaden z nich cię nie bawi, ale całą noc oglądasz, ja rano masz do pracy. Kiedy dochodzisz do wniosku, moja była jest tą jedną. Kiedy przelotna miłość rano staje się na serio. Kiedy wymagania bledną, jak z wiekiem Michael Jackson. Chcesz mieć kogoś obok, ale kogo wszystko jedno. Smak białego fresco, kadzę gorsze niż piekło. Tęsknisz do młodości, wtedy rano było lekko. Życie to nie zupa, żeby później było drugie. Życie to nie Facebook, że jak chcesz odpocząć, to usuniesz. Jesteś duży, rozumiesz już wszystko, ale siebie nie pojmujesz.

być znany jak Quebo, teraz w korpo pomazany siedzisz jak pierwszego w szkole dnia przez ziomków flamastrami. Kiedy wymagania bledną jak z wiekiem Michael

0: Jest 22. Związki zawodowe przygotowują się do protestu w Warszawie. Chodzi o Zielony Ład, mówił w Radiu Katowice szef Związku Zawodowego Sierpień 80 Bogusław Ziętek. 5 razy miał orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów. Znów wyjechał na ulicę po pijanemu. Teraz kierowca z Dąbrowy Górniczej na 3 miesiące trafił do aresztu. 6 firm złożyło oferty na budowę centrum przesiadkowego Gliwice Kopernika.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. Związki zawodowe przygotowują się do protestu w Warszawie. Manifestacja odbędzie się pod hasłem Razem dla Polski i Polaków. Związkowcy chcą w ten sposób przekonywać senatorów, by zgodzili się na prezydencki wniosek o przeprowadzenie referendum w sprawie Zielonego Ładu. Pomysł popiera szef Sierpnia 80 Bogusław Ziętek. Jak mówił rano w Radiu Katowice, Polska i Europa nie mają wyboru. Albo odrzucą Zielony Ład, albo znikną.
2: Mogą zapytać naród, czego chce w kwestii polityki klimatycznej. Czy chce tego, żeby Polska dalej płaciła miliardy złotych na to, żeby niszczyć własną energetykę? Czy chcemy tego, żeby za miliardy złotych pozwalano nam produkować energię z własnego węgla?
0: Protest w Warszawie odbędzie się 20 maja. Do aresztu na 3 miesiące trafił mężczyzna, który mimo zakazu prowadzenia pojazdów po raz kolejny został zatrzymany, gdy kierował autem, mimo dużej zawartości alkoholu w organizmie. Teraz grozi mu co najmniej 5 lat więzienia. Kilka dni temu Patryk M., mimo orzeczonego wobec niego wyrokiem Sądu Rejonowego w Dąbrowie Górniczej dożywotniego zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych, jeździł po pijanemu po mieście. Jak ustaliła dąbrowska prokuratura, odbywał już karę więzienia za prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu, a zakazy prowadzenia samochodów nakładano na niego 5-krotnie.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: 6 firm złożyło oferty w przetargu na budowę węzła przesiadkowego na osiedlu Mikołaja Kopernika w Gliwicach. Najniższa opiewa na nieco ponad 6 milionów złotych, a najwyższa na 2 razy tyle. Węzeł przesiadkowy w rejonie estakady Jana Hebeliusza ma połączyć transport rowerowy, samochodowy, autobusowy i kolejowy. PKP, Polskie Linie Kolejowe, zaplanowały w tym miejscu nową stację. Ważnym elementem inwestycji będzie zielony skwer z ławkami i mapą tras rowerowych, który zajmie około 1/4 powierzchni całego terenu. Teraz urzędnicy będą analizować oferty. Inwestycja ma być gotowa 15 miesięcy od podpisania umowy z wybranym wykonawcą. Obejście Węgierskiej Górki cieszy się ogromną popularnością. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała, że Beskidzkim odcinkiem nowej trasy S1 przejechały już ponad 2 miliony pojazdów. 1 milion w kierunku z Wardonia i 1 w stronę Żywca, mówi rzecznik katowickiego oddziału dyrekcji Marcin Twardysko.
3: To pokazuje, jak bardzo ta inwestycja była potrzebna. Odcinek Milówka-Przybędza o długości 8,5 km zlikwidował wąskie gardło na ważnym szlaku prowadzącym na południe Europy. Kluczowym elementem są 2 tunele drogowe, które poprowadziliśmy przez górskie masywy. Cała trasa to w dużej mierze obiekty inżynierskie, estakady i mosty, dzięki czemu mogliśmy ją wkomponować w trudny górski teren.
0: Budowa drogi ekspresowej S1 między Przybędzą a Milówką, nazywana obejściem Węgierskiej Górki, trwała 6 lat. Oddana została do użytku pod koniec października. To jedna z najładniejszych tras w regionie. Jutro spadnie sporo deszczu, zwłaszcza na południu województwa i częściowo też w aglomeracji. Chłodno, najwyżej 13 stopni, popada również w niedzielę.
4: Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 15 maja, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. W uderzeniu pioruna na Giewoncie poszkodowanych zostało dziś 7 osób. Rosja może wykorzystać terytorium Białorusi, żeby przeprowadzić ataki na Ukrainę albo jedno z państw NATO. Siedziba Trójki będzie jutro dostępna dla słuchaczy w czasie Nocy Muzeów. Co najmniej 7 osób zostało porażonych od uderzenia pioruna w rejonie Giewontu w Tatrach. Toprowcy podsumowali dzisiejszą interwencję. Najciężej poszkodowany turysta stracił przytomność i spadł kilka metrów po skałach. Zgłoszenie o wypadku wpłynęło do Topru około 12:50. Mimo trudnych warunków, silnego wiatru i deszczu, ratownicy dotarli śmigłowcem na przełęcz Kondracką, a następnie pieszo ruszyli w rejon zdarzenia. Najbardziej poszkodowany turysta został przetransportowany śmigłowcem do szpitala w Zakopanem. Ratownicy ostrzegają też, że w ten weekend warunki warunki w Tatrach będą bardzo trudne. Prognozowane są opady deszczu, a w wyższych partiach gór także śniegu. Możliwe są również burze. Rosja rozważa wykorzystanie terytorium Białorusi do przeprowadzenia kolejnych ataków na Ukrainę albo na jedno z państw NATO. Tak twierdzi prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełański. Ukraiński prezydent przekazał, że według ustaleń ukraińskiego wywiadu Rosjanie przekonywali Łukaszenkę, aby przyłączył się do nowych rosyjskich operacji. Rosjanie zwiększyli aktywność w rozmowach z Aleksandrem Łukaszenką. Chcą znacznie mocniej wciągnąć Białoruś do wojny, właśnie z jej terytorium rozpocząć dodatkowe agresywne operacje albo przeciw kierunku czernichowsko-kijowskiemu, albo przeciw jednemu z państw NATO, graniczącemu z Białorusią. Wołodymyr Zełański poinformował także, że ukraińskie służby dotarły do dokumentów, z których wynika, że Rosja planuje zaatakować w najbliższym czasie dronami i rakietami strategiczne miejsca Ukrainy, prawie 20 ośrodków politycznych oraz punktów wojskowych. Policja informuje, że dzisiejsza interwencja przy ulicy Wiktorskiej w Warszawie była reakcją na zgłoszenie o zagrożeniu życia dziecka i została przeprowadzona zgodnie z procedurami. Stołeczni funkcjonariusze przedstawili szczegóły działań podjętych w mieszkaniu, w którym przebywał redaktor naczelny Telewizji Republika Tomasz Sakiewicz. Zgłoszenie dotyczyło możliwej próby samobójczej, mówi rzecznik komendanta stołecznego policji podkomisarz Jacek Wiśniewski.
5: Po usłyszeniu takich informacji policjanci nie mogli się nie pojawić. Pojawia się ze strony głosu po drugiej stronie taka informacja. Dzwonię z linii zaufania, chciałabym zgłosić zagrożenie życia. Dostałam wiadomość, podyktuję pani. Jestem na ulicy Wiktorskiej i tu pada dokładny adres ile i mieszkanie w Warszawie. Popełniam samobójstwo w toalecie. Operator dopytuje, czy aby na pewno, jaka to ulica, żeby była pewność, tak, taka ulica.
4: Według policji po przyjeździe na miejsce funkcjonariusze zastali kobietę, która nie chciała podać swoich danych ani współpracować z patrolem. Policjanci zastosowali wobec niej kajdanki. Interwencja była rejestrowana przez kamery nasobne i ma zostać przeanalizowana w ramach wewnętrznych procedur. Wcześniej Telewizja Republika informowała, że policja siłą wtargnęła do domu Tomasza Sakiewicza i skuła jego asystentkę. Trójka zaprasza na wyjątkową odsłonę Nocy Muzeów przy Myśliwieckiej. Uczestnicy poznają kulisy pracy naszych reporterów i realizatorów dźwięku, odwiedzą studio emisyjne oraz kultowe studio koncertowe imienia Agnieszki Osieckiej. Nie zabraknie spotkań z dziennikarzami i muzycznych niespodzianek.
6: Kończymy Noc Muzeów w studiu imienia Agnieszki Osieckiej ze specjalnie przygotowanym setem DJ-skim Jędrzeja Dądziły, organizatora tegorocznego festiwalu Up to Date w Białymstoku. Jest to nasza współpraca między radiem a tym festiwalem i zapraszam serdecznie do tego, aby przybywać i kończyć w dobrym nastroju, w takim nawet stuknięciem nogą, gdzie możemy sobie potańczyć, wyluzować, zrelaksować się, a przy okazji posłuchać o tym, jak wspaniałą inicjatywą jest Up to Date.
4: Zapraszała Gosia Jakubowska. Zwiedzanie odbywać się będzie w grupach maksymalnie 20-osobowych co pół godziny między 19 a 23. To był Serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
4: Sobota pochmurna, większe przejaśnienia na zachodzie. Na wschodzie będzie padać deszcz i możliwe burze. Od 12 do 16 stopni cieplej na Podkarpaciu, 22.
1: Ogłoszenie społeczne.

baranki, drugi groszy dla dzieciny. Nie jedzą kolacji, skredzi leżą przy jaj. Ja pakuję w ubikacji, trzeci groszy dla młodzieży. Na straży macierzy, pruszków kontra wołowi, sędzia od obu bierze. Czwarty groszy.

0: co za debil.
1: Dziewczyny od chłopców, wyższe o pół głowy i rokes żelowy.
0: Proszę ją do tańca, bo się zaczął wolny. Szepcze do mnie:
1: mam chłopaka, co

Jak wróci do domu, w internecie sprawdzi, jak być kim zabawnym, jak być kim specjalnym, nie być kim zwyczajnym, jak tańczyć nie będąc pijaną, jak przestać nie chcieć obudzić się rano.

0: Jest 23. Bez porozumienia w rozmowach dyrekcji i pracowników Szpitala Wojewódzkiego nr 3 w Rybniku w sporze ma teraz pomóc mediator. Dwaj 18-latkowie z Gliwic pobili i okradli swojego rówieśnika. W Częstochowie ruszył festiwal rowerowy.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. Fiaskiem zakończyły się rozmowy pracowników z dyrekcją Szpitala Wojewódzkiego nr 3 w Rybniku. Spór zbiorowy w placówce trwa od 9 kwietnia. Został wszczęty przez Solidarność i Związek Zrzeszający Pracowników Bloku Operacyjnego oraz Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Strona związkowa przedstawiła dyrekcji 16 postulatów odnoszących się do kwestii związanych z bezpieczeństwem pacjentów i pracowników, organizacją pracy szpitala oraz płacą. Tu oburzenie wywołały podwyżki tylko dla części pielęgniarek. Podpisano protokół rozbieżności, a dalsze rozmowy będą prowadzone w obecności mediatora. W rybnickim szpitalu zatrudnionych jest około 1100 pracowników. Gliwiccy policjanci zatrzymali dwoje 18-latków, kobietę i mężczyznę, którzy zwabili do lasu swojego rówieśnika. Znęcali się nad nim, pobili go i okradli. Nastolatek wyszedł z mieszkania pod pretekstem odebrania prezentu urodzinowego, mówi nadkomisarz Marzena Szwed z Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach.
2: 18-latek był poniżany i zmuszany do wykonywania upokarzających poleceń. Gdy odmówił wykonania jednego z nich, został kilkakrotnie uderzony i kopnięty przez napastników. Całe zajście było nagrywane telefonem komórkowym, a sprawcy grozili pokrzywdzonemu upublicznieniem nagrania oraz rozesłaniem go znajomym.
0: Agresorzy usłyszeli już zarzuty rozboju. Grozi im nawet 15 lat więzienia.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Regionalne Mistrzostwa w Ratownictwie Medycznym zainaugurowano w Zabrzu w kopalni Guido, 320 metrów pod ziemią. W rywalizacji bierze udział 41 zespołów z całej Polski. Przez najbliższe dni uczestnicy będą mierzyć się z wymagającymi scenariuszami ratowniczymi, sprawdzającymi wiedzę, refleks oraz umiejętności działania pod presją czasu. Wezmą udział w symulacjach wypadków i innych zdarzeń kryzysowych wymagających współpracy i szybkiego działania. W Częstochowie ruszył Bike Fest. To festiwal rowerowy, który obejmuje centrum miasta oraz jasnogórskie Błonia, gdzie w niedzielę dotrze rowerowa pielgrzymka połączona ze święceniem jednośladów. Zaplanowano także skoki z udziałem światowej gwiazdy kolarstwa ekstremalnego Szymona Goćka. Chcemy zwrócić uwagę na walory turystyki rowerowej regionu, mówi Łukasz Kot, wiceprezydent Częstochowy.
3: Nam zależy na tym, żeby to było wydarzenie jak najbardziej powszechne, żeby do subregionu północnego, do Częstochowy przyjeżdżali turyści w maju i potem też kiedyś jeszcze raz przyjechali, nas odwiedzili.
0: W niedzielę festiwal gościć będzie Radio Katowice z akcją Trenuj z Ligo i Tauronkiem. Wraz z partnerami będziemy zachęcać całe rodziny do zdrowego stylu życia, uprawiania sportu i świetnej zabawy. Do 9 stopni przelotny deszcz, tak będzie w nocy. Jutro deszczowo, czasami przejaśnienia, a temperatura od 10 do 13 stopni.
4: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 15 maja, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Z funduszu SAFE będą finansowane służby mundurowe. Rząd przedstawił plan B. Andrzej Poczobut na naszej antenie podziękował Polakom za wsparcie. W najbliższy wtorek węgierski premier przyjedzie do Polski. Najpierw odwiedzi Kraków. Służby i projekty infrastrukturalne będą finansowane z programu SAFE. Ministrowie Spraw Wewnętrznych i Obrony przedstawili sposób wykorzystania środków z europejskiej pożyczki. Odrzucanie ustawy przez prezydenta Karola Nawrockiego stawiało pod znakiem zapytania możliwość wykorzystania SAFE na rzecz policji czy Straży Granicznej.
5: Z budżetu MON środki trafią w ramach budowania bezpieczeństwa pozawojskowego. Wicepremier minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
6: Program pozamilitarnych przygotowań obronnych jest i funkcjonuje, ale rozszerzymy katalog możliwości o potrzeby wyżej wymienionych formacji. To gwarantuje nam, że zyskamy parasol bezpieczeństwa.
5: Szef MSWiA Marcin Kierwiński powiedział, że dzięki tym funduszom polscy funkcjonariusze otrzymają lepszy sprzęt.
7: Straż Graniczna będzie lepiej patrolować naszą granicę morską. Wiecie Państwo, jak wiele mamy incydentów teraz na tej granicy. Rozbudowane zostaną systemy antydronowe, bardzo blisko współpracujące z tymi systemami, które planuje Wojsko Polskie i pan premier Kosiniak-Kamysz. Wykupimy śmigłowce dla Straży Granicznej.
5: Pieniądze mają też trafić do Ministerstwa Infrastruktury, które będzie mogło budować drogi i tory ważne dla bezpieczeństwa kraju, ale z których będzie można korzystać na co dzień. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
4: W środę odbędzie się spotkanie z generałem Danem Kainem, przewodniczącym Kolegium Połączonych Szefów Sztabów Wojsk Stanów Zjednoczonych, przekazał wicepremier szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Wcześniej szef Sztabu Generalnego, generał Wiesław Kukuła, spotka się z dowódcą amerykańskich wojsk w Europie, generałem Alexusem Grinkewiczem. Agencja Reutera poinformowała dziś, że Pentagon anulował plany rotacyjnego przemieszczenia 4000 amerykańskich żołnierzy do Polski. Z kolei CNN podał, powołując się na źródła w resorcie wojny, że decyzja Pita Hegseta o planowanej rotacji amerykańskiej brygady pancernej była częścią serii ruchów mających zredukować liczbę sił w Europie. 1 maja Pentagon zapowiedział wycofanie 5000 żołnierzy z Niemiec. Premier Donald Tusk uspokaja w sprawie żołnierzy amerykańskich w Polsce i zapewnia, że bezpieczeństwo naszego kraju nie ucierpi. Donald Tusk przyznał, że decyzje dotyczące redukcji były spodziewane od miesięcy, podobnie jak korekta w polityce amerykańskiej wobec Europy, by ta bardziej samodzielnie dbała o swoje bezpieczeństwo. Polska jest tutaj absolutnie wiodącym krajem, podkreślił premier.
8: Otrzymałem zapewnienie, i to jest też dla mnie ważne, że te decyzje mają charakter logistyczny i one nie wpłyną bezpośrednio na możliwości odstraszania i nasze bezpieczeństwo, jeśli chodzi o współpracę polsko-amerykańską. Polska była, jest i będzie najbardziej stabilnym, najbardziej lojalnym i skutecznym sojusznikiem zarówno Stanów Zjednoczonych, jak i innych państw natowskich.
4: Premier Tusk dodał, że Polska była, jest i będzie najbardziej stabilnym i lojalnym sojusznikiem. Andrzej Poczobut na naszej antenie podziękował Polakom za wsparcie. Dziennikarz i działacz polskiej mniejszości mówił, jak ważna na Białorusi jest pomoc Polski.
9: Mnie niezwykle cieszyło, że nie zważając na to, jaki rząd rządzi, nie zważając na to, jaka opcja polityczna rządzi, kwestia mniejszości polskiej na Białorusi, kwestia generalnie Polaków na wschodzie, ona zawsze pozostawała i ja mam nadzieję, że pozostanie ponad podziałami.
4: Andrzej Poczobut spędził ponad 5 lat w więzieniach reżimu Aleksandra Łukaszenki, skazany w pokazowym procesie na 8 lat kolonii karnej. Był prześladowany za rzetelną pracę i pielęgnowanie polskiej historii na Grodzieńszczyźnie. Sejm głosami koalicji rządowej wybrał 15 sędziów członków KRS. Wśród nich jest Łukasz Piebiak, były wiceminister sprawiedliwości wskazany przez klub PiSu. Posłowie tej partii nie zagłosowali jednak za swoim kandydatem, bo wyjęli karty do głosowania. Jak ten wybór wpłynie na sytuację w polskim sądownictwie, o tym Michał Fabisiak.
10: Od teraz koalicja zamierza uznawać KRS. Od jej polityków nie usłyszymy już więc o neosędziach. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek mówi o bardzo ważnym momencie.
11: To jest pierwszy taki organ, który będzie w całości odbudowany i będzie przywrócona praworządność.
10: I zapowiada, że nowa KRS ruszy do pracy. Zacznie więc opiniować kandydatów na sędziów. Michał Wójcik z Prawa i Sprawiedliwości uważa, że dzisiejszy wybór był bezprawny ze względu na zabezpieczenie wydane przez Trybunał Konstytucyjny.
12: Zakazujące pracy nad tym punktem wyboru sędziów. Nie wolno tego robić.
10: To oznacza, że teraz PiS nie uznaje KRS, a jej sędziów już zaczyna określać neosędziami. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
4: We wtorek premier Węgier rozpocznie wizytę w Polsce, dowiedziało się nieoficjalnie Polskie Radio. Pierwszym miastem, które odwiedzi nowy premier, będzie Kraków.
13: Roboczy plan wizyty nowego premiera Węgier w Krakowie zakłada m.in. odwiedzenie katedry na Wawelu oraz rozmowę z metropolitą krakowskim kardynałem Grzegorzem Rysiem. Peter Modzior zgodnie ze swoimi zapowiedziami z Krakowa ma przejechać się pociągiem do Warszawy, a na końcu odwiedzi Gdańsk. W stolicy planuje spotkać się z premierem Donaldem Tuskiem i prezydentem Karolem Nawrockim. Z kolei w Gdańsku odwiedzi m.in. Europejskie Centrum Solidarności i będzie rozmawiał z Lechem Wałęsą. To pierwsza zagraniczna podróż nowego premiera Węgier.
14: To podkreśla jednak naszą wiodącą rolę w regionie. Myślę, że warto to zauważyć.
13: Mówi wiceminister spraw zagranicznych Ignacy Niemczycki. Wizyta w Polsce będzie spełnieniem wyborczych deklaracji węgierskiego polityka. Zapowiedział, że jeśli zostanie szefem rządu, to w pierwszej kolejności odwiedzi nasz kraj. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio.
4: Jak wygląda radio od kuchni? O tym będzie można przekonać się podczas Nocy Muzeów w Trójce. Wśród atrakcji jest wejście do studiów nagraniowych oraz możliwość wystąpienia przed mikrofonem. Uczestnicy spotkają także dziennikarzy, którzy wcielą się w rolę przewodników. Finałem zwiedzania będzie wizyta w studiu, z którego nadawany jest program na żywo. Gościem Nocy Muzeów w Trójce będzie także Michał Pińkowski, zapowiada Agnieszka Szydłowska.
15: To jest absolutnie rewelacyjnie opowiadający o filmach i nie tylko człowiek związany na co dzień z Instytutem Audiowizualnym Filmoteką Narodową. Mam w małym palcu po prostu historie dotyczące filmów, nawet tych najstarszych. A co więcej, wspaniale opowiada o radiu i o tym, jak polskie radio żyło już w tych przedwojennych obrazach.
4: Zapraszamy jutro od 19 do 23. To był Serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
4: O sporcie Mateusz Foremniak.
16: Coraz mniej znaków zapytania pozostało w PKO Ekstraklasie. Ruszyła 33, a więc przedostatnia kolejka rozgrywek. Utrzymanie zapewniła sobie Pogoń Lepsza na wyjeździe 1-0 od Zagłębia. Dla gospodarzy ta porażka jest o tyle bolesna, że do minimum redukuje ich szanse na awans do europejskich pucharów, a tak o jej przyczynach mówił bramkarz Jasmin Buric.
17: Jak popatrzymy ucieleśmy mecz, myślę, że Pogoń zasłużony wygrał tutaj dzisiaj w Lubinie. Myślę, że u nas dzisiaj brakowało konkretu do przodu i myślę, że nie wiem, czy mieliśmy żadną okazję dzisiaj na meczu.
16: Jak nie idzie stwarzanie okazji, można skorzystać ze stałych fragmentów gry, co pokazał Dawid Błanik z Korony. Kapitalnym strzałem zapewnił Kielczanom 3 punkty w meczu z Widzewem. Korona jest już praktycznie pewna utrzymania. Widzew będzie drżał o nie do samego końca. Jutro 3 kolejne spotkania, w tym być może decydujące o mistrzostwie Radomiaka z Lechem. Już tylko o krok od fazy medalowej dzieli za to koszykarzy Śląska Wrocław. W ćwierćfinałowej serii do 3 wygranych po meczach u siebie prowadzą już 2-0 z Arką Gdynia. Dzisiaj byli lepsi 92-82. W poniedziałek 3. mecz, tym razem w Gdyni. Nadal na początku sezonu są żużlowcy, którzy rywalizowali w ramach kolejki numer 6. GKM Grudziądz 56-34 poradził sobie z Włókniarzem Częstochowa, a Stal Gorzów 52-38 z Falubazem Zielona Góra. Na kortach Foro Italico najlepiej radził sobie dzisiaj deszcz. W przerwach między opadami udało się jednak trochę pograć tenisistom. Jako pierwszy do męskiego finału dostał się Kasper Rudd, który gładko 2-1 ograł Luciano Darderiego. W drugim półfinale przynajmniej na razie wygrała pogoda. Pojedynek Janika Sinera z Danilem Miedwiediewem został przerwany w 3. secie przy stanie 4-2 w gemach dla Włocha. Kiedy panowie wrócą do gry, na razie nie wiadomo. Pod górkę całkiem dosłownie mieli we Włoszech również kolarze. 7. etap Giro zakończony wjazdem na legendarną górę Blockhouse dla Jonasa Winigo. Duńczyk wdrapał się tym samym w generalce na 2. miejsce. Liderem pozostaje Afonso Eulalio. Walka o hokejową dominację ruszyła w Szwajcarii, gdzie wystartowały Mistrzostwa Świata Elity. W pierwszych meczach Kanada 5-3 ograła Szwecję, Finlandia 3-1 Niemcy, Czechy 4-1 Danie, a gospodarze Szwajcarzy 3-1 byli lepsi od Amerykanów. Kolejne mecze jutro, podobnie jak sport w Trójce, który wraca chwilę po 7.
4: Sobota będzie pochmurna, większe przejaśnienia możliwe na zachodzie. Na wschodzie będzie padać deszcz i możliwe burze. Od 12 do 16 stopni cieplej na Podkarpaciu, 22.
18: Autopromocja.

0: Instytut Pamięci Narodowej poinformował o odnalezieniu szczątków na cmentarzu komunalnym w Cieszynie. Pijana kobieta próbowała przejść przez autostradę A4 w Katowicach, potrącił ją samochód, trafiła do szpitala. Z napisami można oglądać Hamleta po śląsku. Za nami premiera w Teatrze Śląskim.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. Instytut Pamięci Narodowej poinformował o odnalezieniu szczątków na cmentarzu komunalnym przy ulicy Katowickiej w Cieszynie. Ze wstępnej analizy wynika, że mogą należeć do żołnierzy Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, którzy w 1946 roku zostali skazani na śmierć. Biuro Poszukiwań i Identyfikacji IPN-u przekazało, że na cieszyńskim cmentarzu poszukiwano szczątków ofiar komunizmu, kapitana Edwarda Bąka, Karola Bączka, Jana Dziedzica, Władysława Grenia, Emila Michnika oraz Jana Piaseckiego wel Stefana Wójcika. Pracownicy biura wytypowali na cmentarzu obszar 6 więziennych mogił, które do tej pory nie były dostępne. Udało się przeprowadzić skuteczne prace w 4 miejscach. Szczątki zostały przekazane do dalszych badań. Według IPN-u nie można jeszcze dokładnie powiedzieć, do ilu osób należą. Pijana kobieta próbowała przejść przez autostradę A4 w Katowicach. Została potrącona przez samochód. Do zdarzenia doszło rano na wysokości jednego z centrów handlowych na jezdni w kierunku Wrocławia. 33-latka z obrażeniami trafiła do szpitala, mówi podkomisarz Dominik Michalik z Komendy Miejskiej Policji w Katowicach.
2: Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że gdy kobieta próbowała przejść przez całą szerokość autostrady, na jednym z pasów została potrącona przez kierującego osobową Skodą. W trakcie gwałtownego hamowania w tył Skody uderzył kolejny pojazd. Badanie wykazało, że kobieta miała w organizmie ponad 2 promile alkoholu. Policjanci będą teraz prowadzili postępowanie w sprawie o wykroczenie związane ze spowodowaniem zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
0: Policja przypomina, pieszy na autostradzie stwarza śmiertelne zagrożenie nie tylko dla siebie. Przy prędkości 140 km na godzinę kierowca nie mają możliwości wyhamowania czy bezpiecznego ominięcia przeszkody. Wystarczy chwila, by doszło do karambolu.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: W Teatrze Śląskim w Katowicach odbyła się premiera wyjątkowego Hamleta po śląsku. To pierwsza w historii inscenizacja dramatu Szekspira w całości przetłumaczonego na język śląski przez Mirosława Syniawę. Tak o wydarzeniu mówi reżyser spektaklu i dyrektor Teatru Śląskiego Robert Talarczyk.
3: Mam taką nadzieję, że ten spektakl będzie miał jakieś dodatkowe jeszcze znaczenia, oprócz tych takich oczywistych, że robimy Hamleta po śląsku tym razem. Zebraliśmy wspaniały team aktorów, no i zaczęło się to, jak to się go dokulać. To jest na pewno na ten moment najważniejszy spektakl życia i bardzo bym sobie życzył, żeby krótko mówiąc się udał.
0: Inscenizację przygotowano z polskimi napisami. Otwarto Filmotekę Częstochowską, w której przechowywane są unikalne materiały filmowe, często amatorskie, dotyczące miasta. Najstarsze pochodzi z 1930 roku. Filmoteka Częstochowska jest pomysłem i inicjatywą Krzysztofa Kasprzaka, właściciela wytwórni Kasfilm, która specjalizuje się w produkcji filmów dokumentalnych. Sporą część zbiorów stanowią materiały powojenne na taśmie 8 mm, ale przede wszystkim na taśmie 16 mm, czyli z obrazem lepszej jakości. Są to filmy kręcone w zakładach pracy, przez amatorskie kluby filmowe, przez osoby prywatne. W zbiorze jest na przykład nigdy dotąd nie pokazywany materiał z otwarcia w 1967 roku Muzeum Częstochowskiego w Ratuszu. Noc chłodna z przelotnym deszczem. Opady towarzyszyć nam będą przez cały weekend. Chłodno do 12-13 stopni.
4: Mobilne. Prawie 4 minuty po północy, aktualności jedynki, Marzena Godon. Amerykańskie dowództwo zabiera głos w sprawie anulowania wysłania 4000 żołnierzy z brygady pancernej do Polski. Decyzję podjęto w związku z reorganizacją sił w Europie.
5: Szef dowództwa europejskiego Stanów Zjednoczonych otrzymał instrukcje dotyczące redukcji sił, poinformował generał Christopher Leniff, pełniący obowiązki szefa sztabu armii USA. W kongresie odpowiadał na pytania dotyczące rozmieszczenia wojsk w Polsce. Generał Grynkowicz otrzymał w tej sprawie instrukcję, ściśle z nim współpracowałem, konsultując kwestię tego, jaki konkretnie oddział miałby zostać wysłany i uznano, że najbardziej sensownym rozwiązaniem będzie odstąpienie od rozmieszczenia tej brygady w miejsce działań, poinformował Leniw. Odnosząc się do drugiej pancernej brygady grupy bojowej, sekretarz armii Dan Driscoll dodał, że planowane rozmieszczenie jednostki zostało odwołane kilka dni temu. Przesłuchujący generała demokratyczny kongresmen Joe Courtney wyraził zdziwienie tymi decyzjami. Polska to nasz sojusznik, który płaci blisko 5% PKB na obronność. Tam miały zostać rozmieszczone siły. Biały Dom odwołał również 5 tysięcy żołnierzy z Niemiec. Nasi sojusznicy i przeciwnicy zwracają na te działania uwagę. To okropna wiadomość, podkreślił kongresmen. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
4: Decyzja o odwołaniu brygady w Polsce jest bezprawna. Powstrzymamy ją, tak zapowiedział jeden z kongresmenów demokratów. A premier Donald Tusk uspokaja, że decyzje mają charakter logistyczny i nie wpłyną na bezpieczeństwo Polski. Służby i projekty infrastrukturalne będą finansowane z programu SAFE. Ministrowie Spraw Wewnętrznych i Obrony przedstawili sposób wykorzystania środków z europejskiej pożyczki. Odrzucenie ustawy przez prezydenta stawiało pod znakiem zapytania możliwość wykorzystania SAFE na rzecz policji czy Straży Granicznej.
6: Z budżetu MON środki trafią w ramach budowania bezpieczeństwa pozawojskowego. Wicepremier minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
7: Program pozamilitarnych przygotowań obronnych jest i funkcjonuje, ale rozszerzymy katalog możliwości o potrzeby wyżej wymienionych formacji. To gwarantuje nam, że zyskamy parasol bezpieczeństwa.
6: Szef MSWiA Marcin Kierwiński powiedział, że dzięki tym funduszom polscy funkcjonariusze otrzymają lepszy sprzęt.
8: Straż Graniczna będzie lepiej patrolować naszą granicę morską. Rozbudowane zostaną systemy antydronowe, bardzo blisko współpracujące z tymi systemami, które planuje Wojsko Polskie i pan premier Kosiniak-Kamysz. Wykupimy śmigłowce dla Straży Granicznej.
6: Pieniądze mają też trafić do Ministerstwa Infrastruktury, które będzie mogło budować drogi i tory ważne dla bezpieczeństwa kraju, ale z których będzie można korzystać na co dzień. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
4: Sejm głosami koalicji rządowej wybrał 15 sędziów członków Krajowej Rady Sądownictwa. Wśród nich jest Łukasz Piebiak, były wiceminister sprawiedliwości wskazany przez klub PiS. Posłowie tej partii nie wzięli jednak udziału w głosowaniu.
9: Koalicja rządowa mówi o przywróceniu praworządności i odpolitycznieniu KRS. Maciej Tomczykiewicz, SKO, wybór określił słodko-gorzkim, bo wśród powołanych osób znaleźli się też nominaci opozycji, jak sędzia Łukasz Piebiak.
10: Konieczność powołania pośród przyzwoitych ludzi moralnej kreatury, której nawet PiS dotąd nie chciał eksponować, zachowując resztki wstydu.
9: Opozycja zarzuca rządzącym hipokryzję, bo wybór odbył się na podstawie ustawy, którą obecna koalicja uznała za niekonstytucyjną. Przemysław Wipler z Konfederacji przypomniał też o zabezpieczeniu wydanym przez Trybunał Konstytucyjny.
11: Ludzie, którzy zostaną teraz wybrani do Krajowej Rady Sądownictwa, będą kwestionowani.
9: Ze względu na to zabezpieczenie głosowanie zbojkotowali posłowie PiS-u. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
4: Sejm przyjął też po raz trzeci rządową ustawę regulującą rynek kryptoaktywów. Minister finansów Andrzej Domański przekonywał, że projekt zapewni ochronę oszczędzającym.
12: Oszczędzających, inwestujących na tym rynku będzie można otoczyć takim samym poziomem ochrony, jak inwestujących na innych rynkach finansowych.
4: Posłowie odrzucili kilkanaście prezydenckich poprawek do projektu, z wyjątkiem jednej, która sprawi, że Komisja Nadzoru Finansowego będzie musiała co roku sporządzać i publikować raport o funkcjonowaniu rynku kryptoaktywów.
1: To są aktualności jedynki.
4: W sobotnią noc muzeów będzie można zobaczyć Polskie Radio od środka. W programie zwiedzanie studiów, rozmowy z dziennikarzami i koncerty. A w studiu radiowej jedynki będzie można spotkać m.in. Magdę Mikołajczuk, współautorkę audycji Klub Książki.
13: Po godzinie 20 w sobotę zapraszamy Państwa, żeby obejrzeli Państwo, jak się robi Klub Książki na żywo. Razem z Agatą Gasprolewicz będziemy rozmawiać z dwoma wspaniałymi pisarzami, Wojciechem Chmielarzem i Ziemowitem Szczerkiem.
4: Zwiedzających dziś od godziny 19 oprowadzać będą przewodnicy. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
4: W nocy miejscami opady deszczu i burze. Temperatura od 2 stopni na północnym zachodzie, około 6 w centrum, do 11 na południowym wschodzie. W dzień nadal przelotne opady deszczu i burze, miejscami grad. Na Śląsku i w zachodniej Małopolsce opady ciągłe, a w Tatrach słabe opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura od 11 do 16 stopni, tylko na wschodzie cieplej, od 16 do 21. Na Podhalu tylko około 9. Wiatr słaby i umiarkowany na wschodzie Polski, w górach i w czasie burz. Porywisty.
1: Jedynka. Polskie Radio.
4: Jest

0: Instytut Pamięci Narodowej poinformował o odnalezieniu szczątków na cmentarzu komunalnym w Cieszynie. Pijana kobieta próbowała przejść przez autostradę A4 w Katowicach, potrącił ją samochód, trafiła do szpitala. Z napisami można oglądać Hamleta po śląsku. Za nami premiera w Teatrze Śląskim.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. Instytut Pamięci Narodowej poinformował o odnalezieniu szczątków na cmentarzu komunalnym przy ulicy Katowickiej w Cieszynie. Ze wstępnej analizy wynika, że mogą należeć do żołnierzy Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, którzy w 1946 roku zostali skazani na śmierć. Biuro Poszukiwań i Identyfikacji IPN-u przekazało, że na cieszyńskim cmentarzu poszukiwano szczątków ofiar komunizmu. Kapitana Edwarda Bąka, Karola Bączka, Jana Dziedzica, Władysława Grenia, Emila Michnika oraz Jana Piaseckiego wel Stefana Wójcika. Pracownicy biura wytypowali na cmentarzu obszar 6 więziennych mogił, które do tej pory nie były dostępne. Udało się przeprowadzić skuteczne prace w 4 miejscach. Szczątki zostały przekazane do dalszych badań. Według IPN-u nie można jeszcze dokładnie powiedzieć, do ilu osób należą. Pijana kobieta próbowała przejść przez autostradę A4 w Katowicach. Została potrącona przez samochód. Do zdarzenia doszło rano na wysokości jednego z centrów handlowych na jezdni w kierunku Wrocławia. 33-latka z obrażeniami trafiła do szpitala, mówi podkomisarz Dominik Michalik z Komendy Miejskiej Policji w Katowicach.
2: Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że gdy kobieta próbowała